0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Come on, yeah!

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się, stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go. Taką postawę okazywali uczeni w piśmie, faryzeusze, osoby, które sprzeciwiały się Jezusowi i nie chcieli przyjąć jego nauczania. Zajęci byli przede wszystkim szukaniem tego, o co go można by było oskarżyć, potępić, wykazać złe postępowanie. Nawet cuda, które Jezus czynił, nie przyczyniły się do tego, by oni uwierzyli. Uczeni w piśmie i faryzeusze śledzili go. Czy czasami my nie jesteśmy podobni do nich w naszym zachowaniu? Może tak właśnie być, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, kiedy patrzymy na bliźnich naszych, przypatrujemy się ich postępowaniu, słuchamy ich słów, ale czynimy to przede wszystkim, by znaleźć jakieś błędy, by ich wyśmiać, skrytykować i potępić. A wtedy tak łatwo zapominamy o tym, że Jezus nas zobowiązuje do miłości bliźniego. Łatwo wtedy przeoczyć to, co dobre w postępowaniu drugiego człowieka, kiedy szukamy tylko i wyłącznie tego, co złe. Trzeba próbować dostrzec także i to dobro w drugim człowieku, w każdym człowieku bez wyjątku. Bo postawa potępienia, a nie braterskiego upomnienia, nie będzie ułatwiać drugiemu człowiekowi poprawianie siebie. Takie zachowanie bardzo szybko będzie burzyć relacje międzyludzkie. A nam powinno przecież zależeć na tym, by te relacje budować i umacniać. A oni śledzili go. Tak właśnie do Jezusa odnosili się ci, którzy byli wrogo nastawieni. Oby nasze odniesienie do bliźnich nie stawało się podobne.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest poniedziałek, 7 września. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Imieniny obchodzą Melchior, Regina, Ryszarda. Kościół katolicki wspomina dziś świętego Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. Sprawdźmy jeszcze dzisiejszą pogodę. Zachodniopomorskie od 19 do 23 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotny deszcz, możliwe burze, nad morzem nieco chłodniej. Pomorskie 18-22 stopnie, od zachodu nasuwające się opady deszczu, lokalnie burze i silniejsze porywy wiatru. Warmińsko-mazurskie 18-20 stopni, przelotne opady i miejscami burze, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Podlaskie do 22 stopni, okresami więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Kujawsko-pomorskie około 22 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Wielkopolskie 21-22 stopnie, przejściowo więcej chmur, lokalnie deszcz i możliwe burze. Lubuskie najcieplej na zachodzie kraju do 24 stopni, zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotny deszcz. Mazowieckie około 21 stopni, dużo chmur, z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Łódzkie około 20 stopni, okresami deszczowo, możliwe lokalne burze. Lubelskie do 22 stopni, zachmurzenie duże, z przejaśnieniami, przelotne opady i punktowe burze. Dolnośląskie 21-23 stopnie, okresami przelotny deszcz i możliwe burze, szczególnie po południu. Opolskie około 22 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Śląskie 21-23 stopnie, przelotne opady i lokalne burze, w górach chłodniej. Małopolskie 21-23 stopnie, sporo chmur, ale także chwile ze słońcem, możliwy przelotny deszcz. Świętokrzyskie około 22 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu. Podkarpackie 21 do 23 stopni, najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, choć lokalnie także możliwe przelotne opady deszczu. A w pierwszej godzinie poranka 7-9 moim i Państwa gościem będzie o 7.30 ksiądz Robert Clemens, Filipin, posługujący w pogotowiu duchowym. Porozmawiamy o tym, czym jest pogotowie duchowe oraz w jakich przypadkach pogotowie duchowe jest właściwą formą pomocy. A po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Poniedziałkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej, a w niej czytamy: kryptoafera uderza w PiS. Zeznania Przemysława Krala mają obciążać kolejnych polityków, wynika z ustaleń Rzeczpospolitej. Rząd już pracuje nad nowym projektem regulującym rynek kryptowalut, dowiedziała się Rzeczpospolita. W piątek Sejm nie uzyskał wymaganej większości do odrzucenia prezydenckiego weta. Doszło za to do bardzo ostrej wymiany zdań, gdy premier Donald Tusk zacytował zeznania świadka obciążające Zbigniewa Ziobrę. Z naszych informacji wynika, że prokuratura bada inwestycje w kryptowaluty ważnego lubelskiego działacza PiS, marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego. To moja osobista, prywatna tajemnica, nie będę o niej rozmawiał, odpowiedział Rzeczpospolitej. Gdy konfrontujemy go z wersją, że miał jak Piesiewicz próbować odzyskać pieniądze, ale zablokował to bank, bardzo się denerwuje. Kral opowiada kłamstwa. 11 Labs z Allegro. Platforma e-handlu rozpoczyna współpracę z 11 Labs i wdraża głosowego asystenta AI, dowiedziała się Rzeczpospolita. Agent ma odpowiadać na najczęstsze pytania, m.in. o status przesyłki, a bardziej skomplikowane sprawy przekazywać konsultantom wraz z podsumowaniem rozmowy i numerem paczki. Rozwiązanie 11 Labs ma być stopniowo rozszerzane na kolejne zastosowania. Allegro prowadzi już ponad 100 projektów związanych z AI. Z Allegro pracujemy nad zmianą sposobu, w jaki obsługuje klientów, a zaczynamy od dostaw. To obszar, w którym zmiana jest natychmiast odczuwalna dla milionów klientów, mówi Rzeczpospolitej Mati Staniszewski, prezes 11 Labs. I przechodzimy do gazety Dziennika Prawnego, a w niej: przedszkola będą czynne do godziny 20. Sosnowiec podsumował swój słynny program, oto wyniki. I wiadomo już, jak zakończył się pilotażowy program wydłużonych godzin pracy przedszkoli miejskich w Sosnowcu. Władze miasta przedstawiły wyniki i zdecydowały, czy placówki nadal będą czynne w wydłużonych godzinach. Ten program sprawił, że Sosnowiec zagościł na ustach całej Polski. W ubiegłym roku ruszył pilotażowy program dotyczący przedszkoli publicznych na terenie miasta. Wybrane placówki były czynne do godziny 20. Władze miasta podsumowały program i wyciągnęły wnioski. Wiadomo, że nie obejdzie się bez pewnych korekt. Jak przekonywał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński w rozmowie z portalem samorządowym, miasto nie ma zamiaru rezygnować z walki z depopulacją, a wydłużone godziny pracy przedszkoli są jednym z jej elementów. Chęciński podkreślił, że na początku programu dzieci wcale nie zostawały w placówkach dłużej, ale potem rodzice przyzwyczaili się, że istnieje taka możliwość. Wiadomo, frekwencja wyglądała różnie, ale pilotaż pokazał, że praca w wydłużonych godzinach ma sens. Do pilotażowego programu przystąpiły 3 placówki, a sosnowieckie przedszkola miejskie testowały taką opcję jako pierwsze w kraju. Wiceprezydent miasta Michał Wcisło przekazał we wpisie na Facebooku, że pilotażowy program jasno pokazał, i standardowe godziny pracy przedszkoli, czyli do godziny 16 lub 17, nie są wystarczające, a rodzice chętnie korzystali z możliwości odbioru dzieci nieco później. Najwięcej dzieciaków zostawało jednak jedynie do 18 i właśnie tę godzinę przyjęliśmy jako obowiązującą w wybranych placówkach w nowym roku szkolnym, napisał Wcisło. Jak dodał, program wydłużonych godzin pracy zostanie rozszerzony o kolejne 6 placówek, które wyraziły taką chęć. Bankomat zrobi zdjęcie podczas wypłaty gotówki. Za zasłonięcie twarzy będzie grozić grzywna. Banki i inni operatorzy bankomatów oraz wpłatomatów mieliby obowiązek rejestrowania wizerunku każdej osoby korzystającej z urządzenia. Nagrania byłyby przechowywane przez 90 dni, a osoba, która uniemożliwi swoją identyfikację, np. zasłaniając twarz, mogłaby zostać ukarana grzywną lub naganą. To propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, która ma ułatwić walkę z cyberprzestępczością. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia obowiązku rejestrowania wizerunku osób wypłacających lub wpłacających pieniądze w bankomatach i wpłatomatach. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości została już wstępnie skonsultowana z Ministerstwem Finansów. Obowiązek obejmowałby banki oraz innych operatorów takich urządzeń. Zgodnie z propozycją resortu, zarejestrowany materiał miałby być przechowywany przez operatora przez 90 dni, Nagrania mogłyby zostać wykorzystane m.in. przez policję, prokuraturę oraz sądy. Nowe rozwiązanie wiązałoby się również z konsekwencjami dla osób, które podczas korzystania z urządzenia celowo uniemożliwiają swoją identyfikację. Jakie sankcje wiązałyby się z próbą obejścia przepisów? Zgodnie z projektowanymi zmianami, jeżeli klient na przykład zasłoni twarz podczas wpłacania pieniędzy, mógłby zostać ukarany grzywną albo naganą. Polacy są przeciwni głodzeniu Trybunału Konstytucyjnego. Ponad 55% ankietowanych uważa, że kwestia finansowania nie powinna być sposobem nacisku na Trybunał Konstytucyjny. Taką metodę akceptuje tylko co piąta osoba. W sondażu zrealizowanego przez agencję SV Research dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że dla 28,10% ankietowanych sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym wymaga zmian. Jednak kwestia jego finansowania nie powinna być sposobem na ich przeprowadzenie. Podobny odsetek, czyli 27,06% uważa, że TK jako organ konstytucyjny powinien mieć zapewnione środki na funkcjonowanie niezależnie od oceny jego działalności. Ze stwierdzeniem, że brak środków na funkcjonowanie Trybunału jest uzasadnionym sposobem na doprowadzenie do zmian wewnątrz tej instytucji, zgadza się co piąty badany, 21,05%. Znaczna część, bo aż 19,72% nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie. I przechodzimy jeszcze do Gazety Polskiej Codziennie. Miał być człowiekiem rosyjskiej mafii, dziś jest wiarygodnym świadkiem dla rządu. Najpierw Murański, teraz oszust. Tusk atakuje prezydenta pomówieniami. Premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, ujawniając w piątek sejmowej mównicy fragment zeznań Przemysława Krala, klienta Romana Giertycha, dotyczący jego rzekomych wpływów u głowy państwa. Jeszcze kilka miesięcy temu politycy koalicji 13 grudnia z jej liderem na czele przekonywali, że Kral jest powiązany z rosyjską mafią. Jednak gdy nadarzyła się okazja, aby wykorzystać go do uderzenia w opozycję, nagle stał się dla nich człowiekiem wiarygodnym. Prorządowe media atakują fake newsami. W sobotę wieczorem stacja TVN24, portal WP i kilka innych liberalno-lewicowych mediów podało nieprawdziwą informację dotyczącą rzekomego zatrzymania marszałka województwa lubelskiego i byłego posła PiS Jarosława S. w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Szybko się okazało, że polityk cieszy się wolnością. Chaos w zamówieniach na Black Hawki. Wiceminister obrony Paweł Bejda zapowiedział, że MON rozważa zamówienie śmigłowców Black Hawk w PZL Mielec. Nie dla armii jednak, ale w wersji medycznych i do gaszenia pożarów. Trwa karuzela sprzecznych komunikatów i chaos decyzyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej. Czy Polska w ogóle wie, jakich śmigłowców potrzebuje? Putinowi nie zależy na pokoju. Prezydent USA Donald Trump podjął się wznowienia bezpośrednich rozmów między Rosją a Ukrainą. W tym celu Steve Witkoff i Jared Kushner zostali wysłani do Kijowa oraz Moskwy. Przynoszą ze sobą propozycję zakończenia wojny, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, który jednak nie podał żadnych szczegółów. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Robert Klemens, Filipin, posługujący w pogotowiu duchowym. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Czym jest pogotowie duchowe?
2: To bardzo trudne pytanie. Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne.
1: A jakich na przykład sprawach?
2: Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie i duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
1: A czy teraz może ksiądz jakoś mógłby powiedzieć o jakiejś właśnie takiej ważnej, trudnej rozmowie, którą musiał przeprowadzić?
2: Sam pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca kapucyna, ojca Benedykta, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Były takie sklepy całodobowe, które też były otwarte 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. No i właśnie pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać. Z moich doświadczeń, no już ładnych paru nastoletnich, te rozmowy są za każdym razem inne. Za każdym razem dotyczące ludzkich rzeczy, ale każdy z nas przeżywa je inaczej, więc to są rozmowy czasem o sprawach małżeńskich, czasem o sprawach rodzinnych, to są rozmowy z młodymi ludźmi, którzy zastanawiają się, jaką drogę wybrać, czy gdzie szukać rozwiązania. To są także bardzo takie sympatyczne rozmowy. Pamiętam, to nie będzie dramat, ale to będzie radość, którą miałem. Zadzwonił telefon i usłyszałem tylko gromki śmiech kilku osób. Potem się rozłączono. Za moment był z tego samego numeru ponowny telefon, kiedy odebrałem, licząc na to, że śmiech się powtórzy, odezwał się kobiecy głos przepraszający za to, że takie było wcześniej zachowanie, bo to była pani katechetka, która na lekcji religii mówiła właśnie młodzieży o takiej możliwości. Oni chcieli koniecznie sprawdzić, czy ktoś z tamtej strony odbierze telefon. No i sprawa się wyjaśniła. Ale to są takie właśnie dobre, miłe, sympatyczne, radosne, ale są też takie bardzo trudne. Pamiętam rozmowę z panią, która była w ogromnym kryzysie małżeńskim i jakoś tak doszliśmy do tego, że to jest wszystko do poukładania, do zrobienia, tylko potrzeba łaski Pana Boga nigdy nie brakuje, potrzeba zaangażowania człowieka.
1: Ale to chyba też jest bardzo trudne, żeby też tak rozeznać przez telefon, czy dana osoba to bardziej ma problem psychiczny czy duchowy. Jak ksiądz to rozeznaje?
2: To nie jest moje rozeznanie. Ja do jakiegoś momentu myślałem, że to ja powinienem rozeznać, ale potem ktoś mądry mnie uświadomił, że właściwie ci ludzie, którzy dzwonią, dzwonią z jakimś konkretnym oczekiwaniem. I dlatego ja już teraz, może nie na początku rozmowy, ale w którymś momencie pytam, czego ode mnie się oczekuje, bo ja nie chcę wchodzić w nie swoje buty. W związku z tym, jeżeli ktoś potrzebuje porozmawiać, a są też takie rozmowy, wiecie Państwo, w których człowiek dzwoni, żeby pogadać, właśnie pogadać, żeby powiedzieć o sobie, żeby wypowiedzieć siebie. Żyjemy w świecie, w którym obok nas jest mnóstwo ludzi, a tak naprawdę bardzo często spotykam się z tym, że człowiek, który dzwoni, doświadcza gigantycznej samotności. I ten telefon jest sposobem na to, żeby z drugiej strony usiadł ktoś, kto mnie wysłucha. Nic więcej czasem słyszę, proszę księdza, ja chciałem tylko opowiedzieć, ja chciałem tylko pogadać. I tyle.
1: A w jakich przypadkach pogotowie duchowe jest na przykład właściwsze niż spowiedź święta?
2: Nie ma czegoś tak. To znaczy, może dla osób, które nie chodzą do kościoła albo nie mają związku jakiegoś, bo pogotowie nie jest tylko dla osób wierzących, jest dla każdego człowieka, więc czasem człowiek nie musi być jakoś mocno sakramentalnie związany, żeby też zadzwonić albo potrzebować takiej rozmowy. To nie zastępuje absolutnie. Nie, czasem ludzie mówią, proszę księdza, chciałbym się wyspowiadać, ale mówię, to nie jest ten adres. To tak się nie da. To tak się nie da i wtedy odprawiam absolutnie do tego, żeby skorzystać z sakramentu spowiedzi w konfesjonale normalnie. Natomiast czasem te wyznania rzeczywiście są spowiedzią z dużego czasu, z dużych partii życia albo z jakichś sytuacji, które się wydarzają, ale to oczywiście nie w ramach sakramentu, tylko w ramach wyznania, opowieści.
1: I ksiądz też na przykład zachęca niektóre osoby, żeby na przykład poszły do swojej parafii do spowiedzi na przykład po takiej rozmowie?
2: Tak, to jest, jeżeli wie pan, jest opowieść, w której dzieje się coś trudnego, to zawsze w którymś momencie pytam, no bo bardzo często jest tak, że rozmówca oczekuje jakiejś konkretnej pomocy. I żeby konkretnie pomóc, albo odnieść się do tego, co się dzieje, gdzie jest jakiś, nie wiem, syndrom zła, albo jakiegoś działania złego ducha, no to pytam, a jak sakramentalne życie? Kiedy była ostatnia spowiedź? O, proszę księdza, dawno. No to warunkiem, żeby w ogóle coś z tym zrobić i ruszyć jakoś do przodu, jest to, że spotykam się z Panem Bogiem w sakramencie, idę do spowiedzi, więc bardzo często odsyłam.
1: A czym właśnie takie pogotowie duchowe różni się od towarzyszenia duchowego?
2: Od towarzyszenia ostatnio miałem taką rozmowę, gdzie pani poprosiła o, czy mogłoby to być kierownictwo duchowe. I wydaje mi się, że w jakimś sensie mogłoby to być, natomiast uważam, że jednym z takich dla mnie osobiście warunków ważnych przy kierownictwie duchowym jest możliwość spotkania, i to spotkania innego niż przez telefon, czyli spotkania takiego twarzą w twarz, bo to wydaje mi się być zupełnie inną jakością spotkania człowieka, a w kierownictwie duchowym to jest chyba bardzo ważna jakość.
1: A w ogóle zdarza się tak, że osoby na przykład proszą księdza, a czy moglibyśmy się gdzieś spotkać tak realnie?
2: Wie pan, pogotowie duchowe jest zasięgiem sięgającym no właściwie całą Europę, więc dzwonią ludzie z różnych stron i czasem takie spotkanie jest po prostu nierealne, niemożliwe. Nawet w Polsce, jak ludzie dzwonią z drugiego krańca ojczyzny, no to jakby sami wiedzą, że spotkanie będzie niemożliwe, ale miałem też takie rozmowy i skutkowo skończyły się spotkaniem, bo akurat dzwonił ktoś z bliska czy z tego miejsca, gdzie ja byłem akurat wtedy, czy jakoś tak można było to po prostu połączyć.
1: A osoby częściej na przykład dzwonią jednorazowo, czy zdarza się, że umawiacie się na kolejną rozmowę?
2: Nie, nigdy się nie umawia. Nigdy się nie umawia.
1: Jest taka zasada, nie pisana, rozumiem.
2: Nie, to nie jest zasada, ale to nie jest mój telefon. W takim sensie, że to nie ja dzwonię, tylko zawsze do mnie dzwonią. W związku z tym mam rzeczywiście takie osoby, z którymi bardzo systematycznie co tydzień one dzwonią, żeby opowiedzieć, co się wydarzyło przez ten tydzień. Jest im to potrzebne i ja się bardzo cieszę, bo ja w tym momencie jestem też zaproszony w kawałek ich życia. Natomiast, i to jest takie dla mnie bardzo, bardzo radosne, natomiast nigdy nie dzwonię ja i nigdy nie umawiam się, że to proszę zadzwonić, chociaż tu chyba chyba bym przekłamał, bo pamiętam taką rozmowę, po której, a to była konkluzja z tej rozmowy, że jak się coś wydarzy, coś zmieni, to proszę zadzwonić. I rzeczywiście po jakimś czasie był telefon odwołujący się do sytuacji, mówiący, rozmawialiśmy kiedyś, i chciałam, bo to była pani chyba wtedy, chciałam powiedzieć, że to i tamto się rozwiązało, poukładało. I to też jest fajne, bo jest jakiś komunikat zwrotny, nie? Ale to nigdy nie jest tak, że ja oczekuję na ten komunikat zwrotny, bo czasem większość tych rozmów to są rozmowy jednorazowe.
1: A może ksiądz powiedzieć na przykład, co takiego się poukładało tej osobie, która dzwoniła?
2: Tej osobie akurat poukładała się sprawa małżeńska, sprawa rodzinna. Jakoś tak się udało dogadać wewnątrz małżeństwa z mężem. Znaleźli jakieś wspólne rozwiązanie i to było takie budujące i radosne.
1: Ale też przeczytałem właśnie na stronie pogotowieduchowe.pl, że jest taka zakładka, gdzie można wysłać intencje do modlitwy. Jakby ksiądz powiedział, jak ta zakładka działa.
2: Zakładka działa tak, że my dostajemy każdego tygodnia te intencje, które są podane, dostajemy je mailem, natomiast przede wszystkim w tych intencjach modlą się zakony kontemplacyjne, siostry karmelitanki. One mają te intencje przekazywane przez pogotowie każdego tygodnia.
1: A czy, ksiądz też na przykład oferuje post albo modlitwę w intencji tych, którzy dzwonią?
2: Odprawiam czasem mszę świętą za ludzi, którzy dzwonią, których spotykam, bo dla mnie ten telefon jest formą spotkania z człowiekiem, więc za tych ludzi, których spotykam w telefonie, odprawiam mszę świętą.
1: A tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem też na antenę, ksiądz wspominał, że brakuje też rąk do pracy, jakby ksiądz zachęcił innych księży, którzy na przykład w tej chwili słuchają naszej audycji, do pełnienia dyżurów w pogotowiu duchowym.
2: Myślę, że to zachęta rzeczywiście byłaby potrzebna, bo kiedy inicjatywa się rodziła, to było nas posługujących prawie 60 w tym pogotowiu, a w tej chwili zostało nas chyba... Nie ma chyba 9, zdaje się, posługuje. I to nie zmienia faktu, że potrzeba jest ogromna, a myślę, że dla każdego księdza z jednej strony to jest bardzo angażujące, no bo oprócz, to nie jest tak, że ja w dniu, w którym mam dyżur, nie robię nic innego, tylko czekam przy telefonie, bo normalnie funkcjonuję jako ksiądz na miejscu, gdzie jestem. Natomiast no... Spotkanie z człowiekiem zawsze jest ubogacające, nawet jeżeli ono jest trudne, czy wymaga ode mnie jakiegoś sporego czasu, bo czasem te rozmowy potrafią być długie. Pamiętam najdłuższą, ale to była wtedy taka trochę niekontrolowana z mojej strony, trwała 2,5 godziny. To była najdłuższa, to była jednorazowa. Teraz mam zasadę, że nie rozmawiam dłużej niż godzinę. Też dla rozmówców następnych, którzy mogliby czekać w kolejce. Ale... mogę powiedzieć każdemu księdzu, który będzie chciał się w to zaangażować, że to jest niesamowite spotkanie z człowiekiem, którego być może nigdy w sensie fizycznym nie zobaczymy, nie spotkamy, ale zaproszenie do ludzkiego życia. I dla księdza wydaje mi się, że to jest fundamentalna sprawa, że ma nie tyle wgląd, ile zostaje zaproszony w opowieść, której bezpośrednio być może nigdy nie byłby możliwy, żeby uczestniczył. Nie? Bo no ja wielu tych ludzi nigdy nie poznam. W sensie takim, nie spotkamy się, ale to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i wielka radość, że oni mnie w to zapraszają. A wydaje mi się, że dla księdza spotkanie z drugim człowiekiem, w ogóle dla człowieka spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze ubogacające, tym bardziej dla księdza. Więc to jest kopalnia ludzkich dziejów.
1: A to mniej więcej ile ksiądz odbiera takich połączeń w tygodniu?
2: Ja mam dyżur raz w tygodniu, przez jeden dzień, bo niestety obowiązki nie pozwalają na to, żeby więc tym bardziej, że to jest dosyć absorbujące, bo tych telefonów potrafi być dziennie 30.
1: Rozumiem. A czego najczęściej oczekują rozmówcy, skonsultowania na przykład ich punktu widzenia, czy może bardziej odpowiedzi na jakieś trudne pytanie?
2: To jest jedno z drugim bardzo powiązane, bo jak zadają trudne pytanie, to najczęściej chcą... mają jakąś ideę odpowiedzi, wiedzą, co chcą usłyszeć. I czasem jest tak, że ta konfrontacja bywa bardzo bolesna i dotkliwa i słyszę na końcu, nie to chciałem usłyszeć, ale mówię... No,
1: i co wtedy się zrobi?
2: Przepraszam, bo jeżeli ktoś zadzwonił z gotową odpowiedzią, to trochę się zastanawiam, po co zadzwonił. Ale jeżeli zadzwonił i usłyszał coś innego, to też wiele razy miałem taki komunikat zwrotny, że dobrze, że porozmawialiśmy, bo to dało mi inne światło na moją sytuację.
1: A jakie ma ksiądz sposoby, żeby wzbudzić zaufanie osoby, która dzwoni? No bo zdaję sobie sprawę, że tak przez telefon, jak się po raz pierwszy kogoś słyszy, no to też może być mu trudno wyrazić jakieś swoje problemy.
2: Wie pan, telefon jest o tyle bezpieczny, że zawsze można go rozłączyć. I to jest nie z mojej strony, bo ja nie mam zwyczaju rozłączania się w czasie rozmów, rozłączania, ale ze strony rozmówców. Jeżeli ktoś czuje, że no to nie wiem, głos mu nie odpowiada albo coś innego, to po prostu może się rozłączyć. Ja nie będę z tego powodu miał do niego pretensji. Natomiast bardzo wielu ludzi mówi o tym, że na stronie internetowej o każdym z nas posługujących w pogotowiu jest jakaś mała notka i jest zdjęcie. I ja tam mam takie zdjęcie, które dla wielu ludzi jest zachętą do tego, żeby zadzwonić, bo ja jestem na tym zdjęciu uśmiechnięty. Ja tak po prostu trochę mam z natury. W związku z tym wydaje mi się być to normalne. Zresztą to nie tylko dotyczy księdza, ale w ogóle tak chyba mamy, że z ludźmi, którzy się do nas uśmiechają, jakoś łatwiej nam nawiązać kontakt, więc może to jest jakiś sposób, nie tylko dla księdza.
1: Ale w ogóle często się tak zdarza, że ktoś się faktycznie rozłącza, nie chce rozmawiać dalej?
2: Nie często, bo jeżeli już zdobywa się na to, to jest jakiś wysiłek, to jest jakaś ze strony tego człowieka inwestycja, więc jeżeli zdobywa się na to, żeby zadzwonić, to z reguły chce, żeby ta rozmowa miała miejsce, nie? Mi się zdarzyło parę razy tak, że ktoś powiedział, może nawet nie tyle ze względu na, nie wiem, na mój głos, czy na rozmowę, ale powiedział, że nie, chyba za wcześnie zadzwoniłem na przykład, czyli ocena ze swojej perspektywy, nie? Nastąpiła, no i efekt był taki, że to rozłącza się czasem bez mówienia czemu, a czasem to w takim razie zadzwonię może przy innej okazji i się rozłącza.
1: A jak na przykład pomóc też komuś, kto na przykład ucieka w taki świat duchowy, mnożąc praktyki modlitewne czy lektury duchowe, a tak naprawdę problem nie jest stricte duchowy, czyli jest to chyba trudne, prawda, powiedzenie coś takiego komuś?
2: Znaczy, wie pan, uważam, że moim zadaniem jest mówienie prawdy. Ja nie mogę mówić tego, co... Dlatego może właśnie ktoś chce usłyszeć coś innego, a tutaj okazuje się, że musi się skonfrontować z innym spojrzeniem i z inną rzeczywistością, ale rzeczywiście osobom, które są jakoś zakręcone na tle religijnym, jest bardzo trudno przemówić i wtedy ja nie staram się jakoś, bo to jest bardzo trudne też przez jedną rozmowę wyprostować taką sytuację, ale staram się albo odesłać do jakiegoś terapeuty, albo poprosić o poszukanie kierownika czy spowiednika stałego, bo to jest warunek podstawowy, żeby dla osób, które mają jakieś problemy ze skrupulanctwem, a takich osób dzisiaj jest, zdaje się, troszkę więcej, żeby mieć stałego spowiednika, nie? Żeby nie szukać za każdym razem kogoś nowego i opowiadać całą historię od początku, tylko żeby mieć jedną osobę, która mnie prowadzi.
1: A do jakich właśnie jeszcze innych instytucji ksiądz najczęściej kieruje dzwoniące osoby?
2: Znaczy, powiem, że nie mam jakiegoś takiego swojego zaplecza, gdzie mógłbym powiedzieć ten adres i ten adres i ten, ale wiem, że są takie instytucje, które są w stanie pomóc od strony przede wszystkim psychologicznej czy psychicznej. Czasem zdarza się tak, że trzeba po prostu, z rozmowy wynika, że pytam, czy jest rozmówca pod opieką na przykład lekarza. I bardzo często jest tak, że w tej rozmowie właśnie wychodzi, czy pojawia się odpowiedź, tak, jestem na tabletkach i jest to jakoś ogarnięte. No bo to też warunkuje dalszą rozmowę, czy możliwość szukania jakichś rozwiązań. Natomiast bardzo często odwołuję i odsyłam do poradni, które działają przy wielu parafiach, przy wielu zgromadzeniach zakonnych, żeby znaleźć psychoterapeutę czy psychologa, który będzie umiał tak bardzo spokojnie i konkretnie pomóc, chociaż sam podaję, że nie jestem, jestem takim przypadkiem, który skorzystał z psychoterapii, a nie był to ani ośrodek katolicki, ani nie była to osoba duchowna, ani nawet nie był to mężczyzna, to była kobieta, pani Ania, która mi bardzo, bardzo pomogła w którymś momencie mojego życia.
1: A czy są w ogóle takie sytuacje, w których ksiądz na przykład nie wie, co ma odpowiedzieć tej drugiej osobie?
2: Tak, są. Są. I wtedy uczciwie mówię, że nie wiem, jak pomóc. Nie wiem, bo ja nie jestem Panem Bogiem. I ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Więc przyznaję się do tego i zresztą przyznaję się, no nie mam innej możliwości, nie będę kombinował. To są bardzo, bardzo delikatne i bardzo poważne sprawy, żeby brać na siebie albo próbować pomagać, nie mając kompetencji. Mam świadomość tego, że do jakiegoś momentu mogę brać na siebie odpowiedzialność pomagania, natomiast w którymś momencie muszę powiedzieć nie, ty się na tym nie znasz i nie grzeb w tym, bo jeżeli będziesz tym grzebał, to zepsujesz.
3: To jest tak jak w życiu.
2: Jak się bierze za coś, na czym się nie znamy, to z reguły wychodzą z tego niedobre rzeczy.
1: W takim razie zapraszamy na stronę pogotowieduchowe.pl. Moim i Państwa gościem w poranku 7-9 był ksiądz Robert Klemens, Filipin, posługujący w Pogotowiu Duchowym.
2: Dziękuję bardzo i życzę Państwu i Panu miłego dnia. Niech Pan Bóg nas prowadzi.
0: 7-9. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z doktorem Błażejem Pobożym, doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, o tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, a o 8:40 porozmawiam z księdzem Tomaszem Koprianiukiem, dyrektorem Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, o projekcie edukacyjno-formacyjnym Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Do usłyszenia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:08, poniedziałek, 7 września. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z doktorem Błażejem Pobożym, doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, o wątkach dotyczących afery Zonda Krypto oraz kwestiach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. A o 8:40 moim gościem będzie ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Zapytam księdza dyrektora o to, w jakiej formie została przygotowana wystawa Jan Paweł II na Szlaku Światowych Dni Młodzieży oraz czym może inspirować święty Jan Paweł II młodzież wychowaną na TikToku, YouTubie czy Instagramie. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dr Błażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zacznę od cytatu premiera Donalda Tuska. Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Jak odniósłby się pan minister do tego jednak ciężkiego zarzutu wobec prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Nie, no to na pewno nie jest zarzut do pana prezydenta. To jest przede wszystkim jakaś obrzydliwa insynuacja oparta na zeznaniach osoby, która jest, czy będzie oskarżona o przestępstwo, która jeszcze niedawno była traktowana przez Donalda Tuska jako osoba związana z obcym wywiadem, z mafią, a dziś zastępca z klubu parlamentarnego, szefa klubu parlamentarnego i prawnik Donalda Tuska, Roman Giertych, broni tej osoby. Co oczywiste, jest to osoba, której grozi kara więzienia, w związku z tym będzie, zwłaszcza widząc, że może być politycznie wykorzystana, a to wpłynie na ewentualnie łagodniejszy wyrok, będzie mówiła wszystko, co tylko osoby, które ją do tego wskazały, będą oczekiwały. Co oczywiste, sprawa jest z gruntu polityczna, a to oskarżenie skrajnie absurdalne.
1: Ale czy też z drugiej strony, czy póki inni świadkowie nie podważą wersji wydarzeń pana Karola, czy nie istnieje jednak domniemanie, że on może mówić prawdę?
2: Nie. No po pierwsze, tu mamy do czynienia z chyba nawet z popełnieniem przestępstwa przez premiera, który ujawnił jakieś informacje pochodzące ze śledztwa, nie mając do tego żadnego prawa czy żadnego tytułu. Takim absolutnie minimalnym, z minimalną z zasad powinno być skonfrontowanie tego typu oskarżeń z jeszcze z kimś. Natomiast na tym etapie wykorzystanie tego przez premiera jest z oczywistych względów politycznie motywowane. Zresztą no to pokazuje taką jakąś skrajną desperację premiera polskiego rządu. Muszę powiedzieć, obserwując jego karierę od wielu, wielu lat, to było bezwzględnie najgorsze jego wystąpienie sejmowe. Targany emocjami, widać w dużym stresie, nerwach, trzęsący głos i ręce, no i właśnie oskarżenia, które, powiem szczerze, przypominały mi ten słynny już i przejdzie on na pewno do historii polskiej politologii, wywiad z premierem polskiego rządu, który przed wyborami przeprowadził Bogdan Rymanowski, gdzie premier powoływał się na szeroko znaną postać, jaką był Jacek Murański. Wszystko to funta kłaków warte i myślę, że dokładnie tak samo jest teraz. No to znaczy premier idzie w insynuację, bo zależy mu na polaryzacji. Miał fatalne polityczne wakacje, gdzie co najmniej 3 afery Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska trochę na własne.
1: Panie ministrze, pan uważa, że premier kłamie po prostu?
2: Znaczy nie, no uważam, że premier operuje tutaj materiałami czy informacjami, które mówi osoba o wątpliwej wiarygodności, którą to wiarygodność jeszcze nie tak dawno podważał nawet sam premier. A jeżeli pyta pan redaktor, czy generalnie zdarza się polskiemu premierowi kłamać? Bardzo często. No, kłamał przede wszystkim swoich wyborców. Wręcz z nich zakpił i kpi do dziś, bo już pomijam sprawę dotyczącą chociażby tych słynnych już 100 konkretów, z których zrealizował pewnie kilkanaście i nie w 100 dni, a w prawie 3 lata, no to on potrafi kłamać nawet na przestrzeni kilku tygodni. Przypomnę, że nie tak dawno wykluczono na przykład powołanie polityków do Trybunału Konstytucyjnego, a widać, że premierowi tak szybko zmieniła się optyka, że okłamał i wyborców, i autorytety, które za nim stały, i koalicjantów, i siłowo przeforsował kandydaturę pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Także premierowi Polski bardzo często zdarza się oszczędnie gospodarować prawdą.
1: A czy moja intuicja jest słuszna, że prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka?
2: Pan prezydent będzie analizował tę sprawę, dlatego że ona budzi istotne wątpliwości natury formalnej, prawnej, politycznej i moralnej. I o ile polityczne i moralne to już każdy sam potrafi ocenić, o tyle te formalne i prawne będzie musiał analizować pan prezydent. Istnieje bowiem szereg wątpliwości dotyczący tego, czy pan Berek spełnił podstawowy warunek formalny, jakim jest 10-letni staż w roli radcy prawnego, czynnego radcy prawnego. W tym wypadku pan Berek nie potrafił się tym najpierw wylegitymować. Przeprocedowano to w Sejmie i w komisjach bez jakiegokolwiek dokumentu, a jedyny dokument w tej sprawie będący oświadczeniem pojawił się dopiero po tym, jak już przez komisję ta kandydatura została przepchnięta. W związku z tym to jest tylko pierwszy z brzegu przykład, który pokazuje...
1: Ale panie ministrze, bo ja też czytałem wypowiedzi różnych sędziów i oni uważają, że to jest tylko czynność techniczna, że prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie.
2: To jest nieprawda i równie dobrze możemy przywołać innych konstytucjonalistów, wybitnych prawników z Uniwersytetu Warszawskiego choćby, którzy w tej sprawie mają inne zdanie. Warto, zwłaszcza w przypadku, gdy mówimy o tym najwyższym strażniku konstytucji, jakim jest prezydent, zawsze dochować najwyższej staranności w realizacji tych kompetencji. I tak jak wszyscy wiedzą i myślę, że to nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone wobec pana prezydenta, w jego obecności, a nie w formie jakiegoś teatru, który mieliśmy do czynienia w przypadku tych czterech kandydatów. Tak i teraz proszę nie odbierać prezydentowi jego konstytucyjnych uprawnień.
1: A co właśnie będzie z tymi czteroma sędziami? Bo prezydent powiedział, że brak wiedzy o tym, że musieli złożyć przysięgę przed prezydentem, eliminuje ich zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. I w takim razie, jakie pan widzi wyjście z tego pata związanego z sędziami, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków?
2: Gdy nie wiemy, jak się należy zachować, zawsze należy podporządkować się konstytucji. W Polsce mamy taki organ, który jest właściwy do badania różnych sporów kompetencyjnych. Jest nim Trybunał Konstytucyjny i właśnie pan prezydent, przypomnę, skierował tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego celem wyjaśnienia tych wątpliwości, które ma część środowiska prawniczego. No i oczekujemy w związku z tym na orzeczenie. Ciekaw jestem, jaki będzie stosunek do tego orzeczenia większości rządowej. No bo w ogóle jest rzeczą absurdalną, chociaż nawiążę raz jeszcze do pana Berka, że człowiek, który jeszcze niedawno namawiał pana premiera do tego, aby orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie publikować, dziś został przez tegoż samego pana premiera do tego Trybunału wrzucony, a raczej no, wykonano pierwszy krok celem jego zainstalowania w Trybunale Konstytucyjnym. Czekamy.
1: W takim razie dlaczego tak Donaldowi Tuskowi zależy na nominacji Macieja Berka?
2: No należy mu na tym z kilku powodów. Po pierwsze, zmierza do tego, aby kolejną instytucję polityczną w Polsce sobie całkowicie podporządkować. Czasem robi to pałą, czasem uchwałą, generalnie sięga często po metody siłowe. W związku z tym to jest pierwsza motywacja. Druga motywacja jest taka, że pan premier Donald Tusk bardzo często stara się, zwłaszcza u schyłku swoich rządów, a tak traktuje ten ostatni rok, który przed nim, tych swoich najbliższych pretorian, tych, którzy pomogli mu w różnych złych rzeczach, zainstalować w bezpiecznych miejscach. I moim zdaniem to jest motywacja, która nie była jakoś szerzej eksponowana, a może być jedną z głównych motywacji, aby oto pana Berka, który doradzał premierowi, raz jeszcze powiem, w złych rzeczach, między innymi tych dotyczących wcześniej Trybunału Konstytucyjnego, po prostu zainstalować w bezpiecznym miejscu na 10-letnią kadencję. No i zobaczymy, jaka będzie tego sytuacja. Czasem niestety te najprostsze, takie, żebym powiedział, najbardziej prymitywne motywacje mogą decydować nawet na najwyższych szczeblach polskiej polityki.
1: A też Trybunału Konstytucyjnemu grozi, że zostanie wstrzymane mu finansowanie z budżetu państwa. I czy jest taka wola pana prezydenta, żeby o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym rozmawiać z premierem?
2: Znaczy, pan prezydent generalnie jest osobą, która prowadzi prezydenturę dialogu w różnych sytuacjach kryzysowych. Albo organizuje spotkania z różnymi interesariuszami zewnętrznymi, a także nie uchyla się od rozmów z rządem. Niezależnie od tego, że premier Donald Tusk właśnie w tym swoim polaryzacyjnym stylu prowadzi politykę skrajnie konfrontacyjną wobec pana prezydenta. Niezależnie od tego, pan prezydent w każdej sprawie jest otwarty. Natomiast próba pozbawienia konstytucyjnego organu niezbędnego finansowania także dla, powiedzmy to, także nawet dla byłych członków Trybunału Konstytucyjnego, także tych przychylnych Donaldowi Tuskowi, bo do tego może doprowadzić kwestia wstrzymania finansowania dla Trybunału Konstytucyjnego, jest właśnie przykładem tego, co ja tak trochę obrazowo, metaforycznie nazwałem próbą rządzenia pałą i uchwałą. No w tym wypadku to jest taka właśnie polityczna pałka, że Donald Tusk poprzez ministra Domańskiego będzie próbował zagłodzić Trybunał Konstytucyjny. No myślę, że te jego działania spotkają się już nie tylko ze sprzeciwem różnych instytucji i organów w Polsce, czy opinią publiczną w Polsce, ale myślę także nawet na forum europejskim tego typu autorytarne zapędy powinny być jednoznacznie napiętnowane.
1: Ale też dużo się o tym mówi, że jednak Trybunał Konstytucyjny jest ciałem upolitycznionym i że tutaj tak jest potrzebny jakiś reset.
2: Czy
1: prezydent nie uważa, że powinien być jednak jakiś reset?

0: konstytucji i ustaw przez rząd Donalda Tuska. No a pewnie w przyszłym roku, to już wypowiadam pewne życzenie, potrzebujemy, aby został wyłoniony rząd, który będzie chciał współpracować z panem prezydentem, a nie stale próbować go zwalczać.
1: A jeśli chodzi o rząd, to też rząd nie szczędzi krytycznych uwag, jeśli chodzi o ceny paliw. Mówisz, że CPN to są ceny Karola Nawrockiego. Jak prezydent chce przekonać Polaków, że to nie on odpowiada za podniesienie cen na stacjach?
0: Ja myślę, że pan prezydent nie musi szczególnie przekonywać Polaków, bo wszyscy Polacy wiedzą to, że za ceny paliw wprost odpowiada rząd poprzez kształtowanie tych elementów wchodzących w skład ostatecznej ceny, którą Polacy płacą na stacjach benzynowych. Rząd może obniżyć VAT, może obniżyć akcyzę. Robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, jeszcze nie tak dawno, chociaż miało to wyłącznie charakter w tym wypadku propagandowy, robił to także rząd Donalda Tuska, a minister Motyka się tym osobiście chwalił. Do dziś sobie zapisałem taką infantylną grafikę pana ministra Motyki, w której informował, że obniżył on ceny paliw. No to widziałem po tym, jak internauci przerobili tą grafikę po 2 tygodniach, również z ministrem Motyką, który podwyższył ceny paliw. A dodatkowo wszystko to jest robione w sposób już tak, nie chcę powiedzieć siłowy, ale tak nawet nieelegancki, że trochę przy użyciu siekiery. To znaczy jednego dnia na stacjach benzynowych po prostu o prawie złotówkę drożej, do tego stopnia, że mieliśmy wszyscy obrazek dość przygnębiający i smutny, jak Grupa Polskich Obywateli przed końcem obowiązywania tego w tej krótkiej, chyba w tym wypadku drugim, 2-tygodniowej obniżki cen paliw rozwiązuje problemy siłowo na stacji benzynowej w kolejce do dystrybutorów.
1: Tak, widziałem, to był dość taki faktycznie smutny widok, ale chciałem dopytać jeszcze, bo też rządzący argumentują, że podobną ustawę w przeszłości podpisał prezydent Andrzej Duda, kiedy rządził PiS. I zarzucają wam, że to jest tylko zagrywka polityczna, żeby obniżyć notowania rządu.
0: No i znowu nieprawda, bo po pierwsze pan prezydent nie zawetował tej ustawy, tylko z uwagi na istotne wątpliwości konstytucyjne znowu odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że ustawa przedstawiona przez rząd Tuska inaczej niż ta, którą wcześniej przyjęto w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, nie obowiązywać miała wstecz. W związku z tym no to jest bardzo istotna wątpliwość, która mogłaby sprawić, że duża część przedsiębiorców mogłaby potem próbować to w jakiś sposób skarżyć. W związku z tym pan prezydent, no, chcąc dać szansę w rozstrzygnięcia tej sprawy, a nie koniecznie sięgając po ten również jego instrument, jakim jest weto, odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. No i zobaczymy, czy Trybunał podzieli wątpliwości i prezydenta, i znacznej większości, myślę, ekspertów, czy też przychyli się do ministra Domańskiego. Niestety to jest szerszy problem, z którym mamy do czynienia. Ten rząd produkuje, i to w takich ilościach hurtowych, legislacyjne buble. No fakt, że prezydent musi tak często sięgać po ten, no jednak przypisany mu konstytucyjnie mechanizm, jakim jest weto, bądź też sięga po odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jest po prostu konsekwencją tego, że ten rząd uchwala złe ustawy. Złe z punktu widzenia Polek i Polaków, a pan prezydent, co zapowiedział, będzie konsekwentnie stał na straży interesu
1: Panie ministrze, jeszcze chciałem dopytać, że marszałek na przykład Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz inni ważni politycy obozu rządowego mówią od dłuższego czasu o nieprzypadkowych wetach prezydenta w sprawie giełdy kryptowalut, sugerując właśnie związki Zonda Krypto z prezydentem. Czy te publicznie wypowiadane wątpliwości i insynuacje wobec prezydenta mieszczą się jeszcze w ramach normalnej walki politycznej?
0: Oczywiście, że się nie mieszczą w ramach normalnej walki politycznej, bo my nie mamy do czynienia z normalną sytuacją. Mamy do czynienia z utrzymującym się u władzy obozem, który powstał na skutek takiej zawiązania dość egzotycznej koalicji, której nic nie łączy poza parciem na stołki i rozmaite synekury oraz walką z prezydentem i szeroko rozumianą opozycją. To jest niesamowitego. Ja nie pamiętam, a naprawdę już długo obserwuję politykę z różnych perspektyw, żeby cała uwaga rządu, cała uwaga obozu władzy skupiała się w zasadzie na tym, żeby walczyć z przeciwnikami politycznymi. Donald Tusk i Włodzimierz

0: Chrzasty, który jest takim trochę małym Tuskiem w tej koalicji, wymyślili sobie, że takim pomysłem na w najbliższy, ten ostatni rok do wyborów będzie afera Zonda Krypto. Afera, która dotyczy tak naprawdę funkcjonowania instytucji państwa i w głównej mierze to ona obciąża premiera polskiego rządu, ale w myśl zasady, że można powtarzać pewne kłamstwa czy insynuacje wielokrotnie, rząd z uporem godnym złej sprawy właśnie to robi i będzie robił. Ja się niestety spodziewam tego, że rząd będzie próbował tą polityczną pianę wokół tej sprawy bić. Natomiast próba związania z tym prezydenta jest absolutnie chybiona i nie ma w mojej ocenie żadnych szans na zakorzenienie się jakoś w społecznej świadomości, bo jedyny związek z panem, pana prezydenta z tą sprawą jest tylko taki, że wystąpił na konferencji, na której jednym ze sponsorów był ten podmiot. Już naprawdę nie chcę mi się przypominać tego, jak wielu urzędników w rządzie Donalda Tuska, a nawet bezpośrednio Donald Tusk razem z Ursulą von der Leyen również występowali na podobnej ekonomicznej konferencji, której jednym ze sponsorów była Zonda Krypto.
1: A jeśli chodzi, panie ministrze, też o takie fakty, bo jednak też o tym mówią rządzący, że konkretne jakieś przelewy na przykład do fundacji popłynęły do Przemysława Wiplera i Zbigniewa Ziobry i nawet prezes Jarosław Kaczyński mówi, że jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji Zbigniew Ziobro otrzymał i czy Zbigniew Ziobro nie powinien się jednak wytłumaczyć z tego błędu, jak to mówi prezes Kaczyński.
0: Nie jest, myślę, rolą urzędnika w kancelarii prezydenta ustosunkowywanie się do tych kwestii. Ja wskazuję tutaj na to, na co dotyczy i pana prezydenta, i co jest tą nieudolną próbą wiązania pana prezydenta z tą sprawą. Ja przypomnę, że pieniądze, tylko tyle, że pieniądze od Zonda Krypto brały różne podmioty. Były to zarówno fundacje, które między innymi pan teraz wymienia, ale także szereg dużych i mniejszych mediów, organizacji trzeciego sektora, innych fundacji. W związku z tym to też obciąża Donalda Tuska, który mając jako jedyny pełne instrumentarium w postaci służb specjalnych, które mu podlegają i w związku z tym pewną ekskluzywną wiedzę, nie informował wcześniej innych podmiotów, że współpraca z tą piramidą finansową może być obarczona jakimś większym niż tylko takim finansowym ryzykiem. W związku z tym warto na to patrzeć w ten sposób.
1: Panie ministrze, bo ja też znalazłem taką informację, że już w 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała giełdę na listę ostrzeżeń publicznych i składała zawiadomienie do prokuratury i wtedy akurat rządziła jeszcze Zjednoczona Prawica.
0: No to tylko pokazuje, że nie trzeba przyjmować czasem specjalnych ustaw, tylko po prostu konsekwentnie realizować te kompetencje i uprawnienia, które władza posiada. Jeżeli pojawiły się jakieś wątpliwości wcześniej, jeszcze nawet w okresie Zjednoczonej Prawicy i to dotyczące poprzedniczki Zonda Krypto, bo pamiętajmy, że to jeszcze była wtedy spółka Bitway, która działała w polskim jakby systemie finansowym, no to po wpisaniu jej na listę ostrzeżeń to było to, co szeroko rozumiana władza mogła wtedy zrobić. Co zrobił wtedy podmiot Bitway? Po prostu uciekł ze swoją działalnością z Polski do Estonii. W związku z tym no to pokazuje, władza ma narzędzia. Dziś też zresztą proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach rząd Donalda Tuska nagle jakoś w tej sprawie się ożywił. Przecież ustawa nie została w żaden sposób zmieniona. Okazuje się, że i prokuratura, i służby mają pewne instrumentarium do tego, aby dane sprawy prowadzić. Co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, które wcześniej sformułowałem, że tu przede wszystkim mamy do czynienia z sprawą natury politycznej, którą chce wykorzystać Donald Tusk na ten nowy sezon polityczny, który właśnie się rozpoczął i ma go doprowadzić do kampanii wyborczej.
1: A czy właśnie też, bo premier mówił też o tych umorzeniach, że one były właśnie w czasach Zjednoczonej Prawicy. Czy pan ma taką wiedzę, z czego wtedy te umorzenia wynikały? Tych śledzących Zonda Krypto.
0: Nie mam większej wiedzy w tej sprawie, zresztą myślę, że większość Polaków również nie ma tej wiedzy, bo tak naprawdę my w szeroko rozumianej społeczności o sprawie Zondy Krypto więcej usłyszeliśmy w momencie, gdy ona zaczęła prowadzić agresywną kampanię, stając się sponsorem bardzo wielu różnych instytucji, a tym samym uwiarygodniła się jako pewien podmiot działający na rynku. I chcę powiedzieć, że w tym kluczowym momencie, czyli w momencie, w którym Zonda Krypto bezwzględnie, jak już dzisiaj widzimy, stała się piramidą finansową, to rządziła już koalicja Donalda Tuska i to także za jej rządów mieliśmy do czynienia z dwoma umorzeniami innych wątków w tej sprawie. W związku z tym no Donald Tusk ma taką metodę, że próbuje szukać tej przysłowiowej zadry w oku innych, a belki w swoim nie widzi. Afera Zonda Krypto to jest afera okresu rządu Donalda Tuska, bo w tym momencie obnażony został ten mechanizm pewnej piramidy finansowej, to znaczy ludzie, którzy wpłacali pieniądze, przestali mieć możliwość ich wypłacenia. Na tym samym widzę tutaj pewną analogię. Tak jak za pierwszego Tuska mieliśmy do czynienia z gigantyczną aferą, jaką była afera Amber Gold i była ona piramidą finansową, tak i za drugiego Tuska, czyli tego, który rządzi aktualnie, mamy do czynienia znowuż z aferą o charakterze piramidy finansowej. W związku z tym to, że dziś niektórzy próbują dowodzić, że znają tę sprawę jakoś wcześniej, ja temu za bardzo wiary nie daję, bo tak naprawdę z aferą Zonda Krypto w tym szerszym takim rozumieniu mieliśmy do czynienia dopiero ostatnio. Gdyby była tutaj
1: chociaż mówi się, że już w 2022 roku już media informowały właśnie o zaginięciu Sylwestra Słuszka.
0: Znaczy to prawda, że o tym media informowały, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach, czyli w latach już rządów Platformy Obywatelskiej, a dziś Koalicji Obywatelskiej, Zonda Krypto była sponsorem szeregu instytucji. Wykupywała reklamy w mediach właściwie wszystkich, od prawej do lewej strony. Sponsorowała szereg klubów piłkarskich, zarówno polskich, jak i zagranicznych, łączając to Juventus Turyn, Raków Częstochowa, Legię Gdańsk, z której to koszulką dumnie prezentował się nawet Donald Tusk. I myślę, że to jego zdjęcie z Zonda Krypto też będzie zawsze przypominane. W związku z tym, co więcej, urzędnicy administracji skarbowej byli szkoleni przez osoby związane z Zonda Krypto, a eksperci tego podmiotu byli zapraszani i na komisję, i konsultowani w procesie ustawodawczym. W związku z tym, no naprawdę ja rozumiem, że Donald Tusk ma problem z tym, że ta afera wybucha w okresie jego rządów, no ale musi się z tym zmierzyć. Natomiast no, widać, że jedynym pomysłem na to, jak się z tym zmierzyć, to jest zaatakowanie przeciwników politycznych.
1: Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dr Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: 4 września ruszył projekt edukacyjno-formacyjny Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Na czym polega ten projekt?
2: To jest kompleksowy projekt, który ma z jednej strony pokazać, że Światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez świętego Jana Pawła II już ponad 40 lat temu i że trwają do dziś i że łączą ludzi, łączą pokolenia poprzez swoją historię, poprzez doświadczenia, które pozostawały w kolejnych edycjach, które były na początku z Janem Pawłem II od Rzymu do Toronto, aż do teraz, które ostatnio mieliśmy w Lizbonie i do tych, których przygotowujemy się w Seulu w przyszłym roku.
1: A dlaczego zapraszacie młodych akurat do sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie?
2: To ma znaczenie symboliczne dość, tak, aby pokazać ten budynek nie jako zamkniętą twierdzę, niedostępną, ale podobnie jak młodzi przyjeżdżają do Warszawy i zwiedzają budynek Sejmu, gdzie powstają i są głosowane ważne ustawy i prawo dla Polski, tak samo też jest ważne, żeby mieć taką łączność i możliwość zobaczenia miejsca, w którym spotykają się regularnie biskupi polscy, którzy także decydują o losach Kościoła w Polsce. Więc taka trochę alternatywa dla tego, co jest w sensie państwowym, ale też, żeby się spotkać tutaj bezpośrednio z nami, bo my jako Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży właśnie mamy siedzibę w Episkopacie. Tutaj są też nasi wolontariusze i ta rzeczywistość jest taka bliższa.
1: Uczestnicy też rozpoczną wizytę od krótkiej modlitwy w kaplicy oraz nawiedzenia relikwii świętego Jana Pawła II. Jakie znaczenie ma ten wstęp modlitewny?
2: Przede wszystkim pokazanie, że Światowe Dni Młodzieży nie są turystyczną sprawą tylko i wyłącznie, ale to jest program, który rozpoczyna się w jakimś momencie życia młodego człowieka i on bardzo mocno doprowadza do relacji z Panem Bogiem, na którą tę relację wskazywał święty Jan Paweł II. Dlatego też jest ważna ta modlitwa i pokazanie na samym początku, że to wszystko, co będzie doświadczeniem, ta wystawa, potem ten projekt medialny, który jeszcze jest po wystawie, że to wszystko ma sens wtedy, kiedy jest doprowadzone do tej relacji z Chrystusem. Stąd też ta kaplica jako takie miejsce żywej obecności Pana Boga.
1: A w jakiej formie została przygotowana wystawa Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży?
2: Ona ma swoją historię, ponieważ zdjęcia, które u nas już długi czas leżały w biurze, nie były wykorzystywane, więc poprosiliśmy Instytut Jana Pawła II w Warszawie, aby pomógł nam w opracowaniu tych zdjęć. I tak powstała ta wystawa, statyczna w tym sensie, że to są unikalne zdjęcia, które były jeszcze właśnie na samym początku przesyłane jako w takim dużym formacie. A więc mają swoją historię i to jest wystawa, która ma 27 plansz zdjęć dokumentujących udział świętego Jana Pawła II w Światowych Dniach Młodzieży od Rzymu do Toronto. No i potem mamy drugą część projektu, to jest pokaz multimedialny bazujący na materiałach archiwalnych telewizji polskiej i na filmie Jesteście przyszłością świata.
1: A co jest mocną stroną tej prezentacji multimedialnej?
2: Przede wszystkim żywy przekaz, który zresztą też jest w czasie wystawy, bo tę wystawę i historię o niej oprowadzają nasi wolontariusze. Natomiast jeśli chodzi o ten film, to on jest takim pokazaniem i dopełnieniem tego, co słyszy się na wystawie, bo mamy tutaj żywe słowo papieża, mamy tutaj żywy kontakt z młodzieżą, reakcję młodzieży. Mamy też przesłanie pokazane poprzez wolontariuszy, którzy uczestniczyli w tych Dniach Młodzieży, którzy dają swoje świadectwo. I także są wypowiedzi osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i prowadzeniem Światowych Dni Młodzieży. Dlatego to jest takie cenne, bo po prostu pokazuje wartość tego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży.
1: Osoby też wezmą udział w interaktywnym quizie z nagrodami. Może coś więcej ksiądz dyrektor opowiedzieć o tym quizie?
2: Jak ktoś będzie dobrze słuchał to, co będzie mówione na wystawie i bacznie się przyglądał tym zdjęciom, a potem uważnie zobaczy ten film, to będzie bardzo bliskie zwycięstwo. Quiz będzie dotyczył tych zagadnień. Pytania będą związane i z Janem Pawłem II, i ze Światowymi Dniami Młodzieży. A nagrody, no myślę, że takie, które zostaną w rękach na długo, więc warto też tutaj się będzie zaangażować.
1: Warto powalczyć o nagrody.
2: Warto powalczyć, tak, ale też przygotowaliśmy i później takie pamiątki, które nasi goście będą mogli wziąć, bo nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek, kto przyjdzie, aby odwiedzić naszą wystawę i skorzystać z tego projektu, wyszedł z pustymi rękami.
1: Młodzi też wysłuchają świadectw wolontariuszy posługujących podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie i Rzymie. I czy z księdza dyrektora doświadczenia młodzi w ogóle chętnie słuchają świadectw innych młodych?
2: Z doświadczenia tak. Słuchają, bo to mają przed sobą kogoś, kto był na Światowych Dniach Młodzieży, a szczególnie jeśli są to osoby, które myślą o Dniach Młodzieży. No to taki pierwszy kontakt z kimś, kto przekazuje to, co już sam doświadczył, przeżył, jest dla nich ważny i słuchają. Na pewno bardziej słuchają niż tych, którzy mają tylko to przekazać, na zasadzie takiej jak na przykład mnie jako księdza, czy kogoś, kto formalnie za to wszystko odpowiada. Natomiast wolontariusze zwykle mają takie żywe słowo i język też dostosowany, bo to są generalnie młodzi w ich wieku. Potrafią się z nimi komunikować i to, co trzeba, powiedzą. Zwłaszcza, że też nie mówią długo, tylko mówią tak, jak powiedzmy dzisiaj ta komunikacja przebiega szybko i bardzo celnie.
1: Czyli tak jak mówił świętej pamięci ojciec święty Franciszek, żeby mówić krótkie kazania, tak samo oni mówią krótko.
2: Dokładnie, tak? No, w tym sensie, żeby nie przedłużyć, a powiedzieć o istocie w jak najprościej.
1: Na zwiedzających będzie też czekało stoisko z pamiątkami. Jakie pamiątki będzie można nabyć?
2: Mamy różne. Przede wszystkim mamy kalendarze, które są opracowane w oparciu o wcześniejsze Światowe Dni Młodzieży, o Lizbonę i o jubileusz młodych w Rzymie i o wydarzenia w całej Polsce, więc jest dużo, dużo zdjęć. Także te kalendarze kierują do wydarzeń w kolejnym roku, już w 2027 roku, do wielu miejsc w Polsce, które my teraz też odwiedzamy. Więc ten kalendarz jest niewątpliwie taką cenną pamiątką, ale też breloki, różnego rodzaju naklejki, takie, które pomogą oznaczyć się na Seul. To znaczy, czy na telefonie, czy na komputerze, czy gdzieś na plecaku, jeśli się pojawia już taki emblemat, logotyp Światowych Dni Młodzieży w Seulu, to znaczy, że ten człowiek albo do Seulu jedzie, albo wspiera mocno tych, którzy do Seulu się wybierają. Mamy kilka książek, szczególnie jeśli chodzi o patronów Światowych Dni Młodzieży, to Bakita, święta męczennica, nie męczennica, jako święta z niewolnica z Sudanu oraz książki o Karla Kutisie. Także mamy obrazki świętych, którzy są patronami Światowych Dni Młodzieży. Mamy ciekawostki o Korei, mamy różnego rodzaju opaski misyjne, takie silikonowe też z hasłem odwagi, ja zwyciężyłem świat. No i dla tych, którzy troszkę poczują głód, także świeży popcorn.
1: No właśnie, jak ksiądz dyrektor mówi o głodzie, to na zakończenie przygotowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Czy ma to na celu właśnie wzmocnić taki element wspólnotowy tego spotkania?
2: Tak, jak najbardziej. To poczęstunek to może dużo powiedziane, ale zawsze coś, co powoduje, że człowiek nie wychodzi tak zupełnie na pusto, z pustym żołądkiem, prawda, tylko że ma jakieś dobre wspomnienie, bo zawsze trzeba pamiętać, że obok takiej uczty duchowej też trzeba pamiętać o tej uczcie dla ciała.
1: A kto i w jaki sposób może zapisać się na wystawę?
2: To bardzo prosta rzecz. Chcielibyśmy przyjąć naszych gości tak przygotowani, więc mamy taki formularz, w którym są wypisane daty i godziny takich sesji, które można przyjść. Taka jedna sesja to jest około 90 minut. Można się oczywiście tutaj porozumieć i skrócić, gdyby była taka potrzeba, bo kierujemy ten projekt do młodzieży szkolnej, do młodzieży też z różnych struktur parafialnych, kiedy to możemy przyjąć w poniedziałki, w środy i w piątki na tym patio, które jest w Konferencji Episkopatu Polski. Tak ten budynek też nasz tam pracuje. I są konkretne godziny, od 9:30 do 14:00 można wybrać sobie termin. A ten formularz można znaleźć na naszej stronie sdmpolska.pl w pierwszym artykule, gdzie ten projekt też jest opisany i jak się zapisać, to już myślę, kto szuka, to znajdzie.
1: Czyli rozumiem, że ksiądz zaprasza też księży, katechetów z młodzieżą z wszystkich diecezji z Polski, tak, żeby przyjeżdżali?
2: Głównie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, bo to jest ważne szczególnie dla tych, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży albo jeszcze myślą kiedyś pojechać, żeby poznać tę historię, że to jak się już trochę widzi, czym są Światowe Dni Młodzieży i chociaż troszeczkę doświadczy tego entuzjazmu, to jest taka szansa dla tych młodych, którzy przyjadą, żeby nieco złapać bakcyla. Tak myślę. Chociaż oczywiście można przyjść spontanicznie, nasi wolontariusze będą tam zawsze czuwać i przyjmą także nawet pojedyncze osoby, żeby po tej wystawie oprowadzić. Niemniej jednak lepiej jest w grupie, to wtedy ta grupa jak już jest zapowiedziana, to my zawsze wiemy, jak się przygotować i jak przyjąć, jak zorganizować też tutaj na miejscu to przyjęcie.
1: Minęło już 21 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Od tego czasu dokonała się też rewolucja cyfrowa, a co za tym idzie, także zmiana mentalna młodzieży. Czym może inspirować święty Jan Paweł II młodzież wychowaną na TikToku, YouTubie czy Instagramie?
2: Myślę, że takim doświadczeniem wspólnoty, bo też w istocie te Światowe Dni Młodzieży są doświadczeniem wspólnoty. Może za czasów Jana Pawła II bardziej jeszcze one były skupione i na osobie papieża, i też na takiej formacji moralnej, ale dzisiaj widzimy, że kolejni papieże, którzy przejęli Światowe Dni Młodzieży, a więc papież Benedykt, papież Franciszek, no i teraz papież Leon, dodają do tych tożsamości Światowych Dni Młodzieży także te elementy wspólnototwórcze, takie, które pomagają młodym przezwyciężyć te lęki przed spotkaniami w świecie takim rzeczywistym. Bo to spotkanie jest bardzo ważne z tego względu, że wyrywa z tego świata cyfrowego, w którym na co dzień jesteśmy zanurzeni, do takiego świata rzeczywistego, gdzie można na żywo zobaczyć czyjeś łzy, czyjś pot, czasem nawet krew i tak dalej. Więc to są takie doświadczenia bardzo ważne, które na końcu właśnie owocują takim doświadczeniem wspólnoty. I to jest to, co inspiruje przede wszystkim pokazywanie Kościoła jako wspólnoty, jako tej owczarni, o czym też bardzo mocno Jan Paweł II mówił, jako tego rzeczywistego domu Pana, w którym każdy ma swoje miejsce, co z kolei ostatnio podkreślił w Lizbonie mocno papież Franciszek.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam diecezję łomżyńską i wszystkich, którzy przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, ale także tych, którzy wspierają. Wiem, że też w niektórych parafiach będą takie niedziele SDM-owe, więc jeśli możecie tych młodych wesprzeć symboliczną złotówką, to będziemy zawsze bardzo wdzięczni, a wasze intencje zabieramy razem z nami do Seulu w przyszłym roku.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Bartosza Święcińskiego zapraszam na wtorkowy poranek o 7:09. A jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dnia w dobrym nastroju i do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: 7 września w głośnikach Radio Nadzieja, oczywiście w dobrym nastroju, nie może być inaczej. Zaczynamy nowy tydzień, a za nami weekend, ale jaki weekend, szanowni państwo. W piątek świętowaliśmy kolejną odsłonę Iskry Nadziei. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek i już teraz dziękujemy państwu za to, że byliście z nami, za frekwencję, za to, że cały plac katedralny wypełniony był po brzegi. Dziś będzie podsumowanie, dziś sporo będziemy o tym mówić i myślę, że Bartek Święciński z naszej redakcji potwierdzi, bo już nasza redakcja tym właśnie tematem się zajmuje.
2: Dzień dobry. Tak, oczywiście, że tak. W poniedziałek to jeszcze jest moment, kiedy można trochę powspominać to, co działo się w weekend, to, co działo się w piątek. Iskra Nadziei, 500-lecie Kościoła Katedralnego, koncert Kamila Bednarka, tłumy przy katedrze, więc jeszcze w poniedziałek możemy tym żyć, ale we wtorek zamykamy ten rozdział, otwieramy zupełnie nowy i czekamy na kolejną edycję, która już została zapowiedziana na koniec grudnia. Tym razem będą kolędy, będzie zespół NA, więc jeszcze chwilę damy państwu odpocząć, a w grudniu znowu będziemy zapraszać do nas, do katedry, na kolejne koncerty.
1: Dokładnie tak. Jesteś zaskoczony frekwencją i tymi zdjęciami, bo dzisiaj zdjęcia też będą. Jeśli ktoś chce zobaczyć, to nasza strona radionadzieja.pl, tam za chwilę fotorelacja się pojawi, a jeśli nie, to jest także nasz Facebook i tam widać, ile było osób, ile było fanów.
2: Nie jestem zaskoczony, gdyż wiedziałem, jak to wygląda przy rozdawaniu biletów, że już po tygodniu, no były 2 tygodnie na to, żeby te wejściówki odebrać, ale już po tygodniu, tym pierwszym okazało się, że wejściówek nie ma, wszystkie się rozeszły, zainteresowanie duże od starszych osób, młodszych, ludzi w średnim wieku. Tak naprawdę, no osoby w każdym wieku mogły się bawić i świetnie się bawiły na tym koncercie, więc to kolejny dowód na to, że jeżeli chodzi o Iskrę Nadziei, to dobór wykonawców jest zawsze perfekcyjne, bo zawsze jest ogromne zainteresowanie. Czy to była Magda Bereda, Roxana Węgiel, Kamil Bednarek, Goles Orkiestra, to zawsze ludzi jest pełno.
1: I to jest dla nas największa radość, największa duma, dlatego że chcecie państwo z nami świętować i za to już teraz bardzo, bardzo, bardzo mocno i bardzo gorąco dziękujemy, więc dzisiaj jeszcze trochę wspominamy i wracamy do piątku, ale żyjemy także tym, co dzieje się na bieżąco i tym, co dzieje się w regionie, dlatego już teraz serdecznie zapraszamy na 9:30.
2: Tak, gościem dnia będzie wójt gminy Łomża, Piotr Kłys, i tam też się działo, bowiem w weekend, w sobotę dokładnie, były uroczystości związane ze stuleciem OSP w Podgórzu. Więc ważna uroczystość, ważne chwile, żeby tym strażakom też podziękować, bo no nie bez powodu. Strażacy to jest grupa, która cieszy się chyba największym zaufaniem społecznym. Ja nigdy w życiu, w swoim 29-letnim życiu, nie usłyszałem negatywnego komentarza, jeżeli chodzi o strażaków. I
1: absolutnie.
2: To też jest znamienne.
1: Tak, tak. Ja chyba też nie tak jak policjanci na przykład. Ta grupa społeczna.
2: No, mało.
1: Nie cieszy się, może nie tyle nie cieszy się zaufaniem, ale nie cieszy się takim szacunkiem jak grupa strażaków, niezależnie,
2: no
1: czy to zawodowych, czy OSP.
2: No niestety, są policjanci, a potem jeszcze niżej tylko politycy i dziennikarze.
1: Tak?
2: Tak.
1: Chcieliśmy zakończyć to inaczej. O tym nie będziemy rozmawiać o 9:30, ale będą tematy regionalne, więc zachęcamy do tego. Radio Nadzieja jest blisko.
2: Zapraszam.
1: Tak, serdecznie zapraszamy. Z Bartkiem będziecie się państwo słyszeć o 9:30, czyli już za niecałe 25 minut spoglądam na zegarek. Wcześniej na dobry początek dnia, na dobry początek tygodnia zrobimy konkurs i dzisiaj wyjątkowo, drodzy państwo, nie będzie do wygrania książka, a będzie do wygrania płyta Kamila Bednarka z autografem oczywiście, bo gwiazda wieczoru, piątkowego wieczoru była w naszym studiu na rozmowie, więc jeśli ktoś chciałby jeszcze odsłuchać tę rozmowę z Kamilem Bednarkiem, to oczywiście jest taka możliwość, wszystko zostało zapisane, zachęcamy do tego. My jesteśmy dzisiaj do godziny 15:00. Katarzyna Polewko, dzień dobry. Zaczynamy z Kamilem Bednarkiem oczywiście.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
2: Sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
4: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Już 16 minut po godzinie 9, a to oznacza w Radiu Nadzieja tylko jedno. Zaczynamy konkurs Telefony w dłoń, szanowni państwo. I dzisiaj, tak jak już zdradziłam, do wygrania nie jest książka, jak zazwyczaj, a dzisiaj do wygrania jest płyta. Kamila Bednarka, gdy gościł w naszym studiu w piątek, zostawił właśnie takie płyty ze swoim podpisem, a na tej płycie takie utwory jak Dokąd zmierza ten świat, List, Cisza, Spragnione, Jak długo jeszcze i wiele, wiele innych. Czy mamy tutaj fanów Kamila Bednarka? Jeśli tak, to ta płyta z autografem czeka. Przypomnę numery do studia 512 123 502 i drugi numer 512 123 503.

0: I mamy już pierwszego słuchacza, ależ telefony do naszego studia się rozdzwoniły. Jest z nami pan Jarosław. Dzień dobry, panie Jarku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Więc pierwsze pytanie, czy był pan na piątkowym koncercie Kamila Bednarka w Łomży?
1: No niestety chciałem być, ale no nie udało się. No.
0: Nie udało się, ale udało się zdobyć płytę. Jest pan fanem Kamila Bednarka, można tak powiedzieć?
1: Tak, bardzo go lubię. Uważam, że jest w dzisiejszym świecie bardzo, bardzo pozytywnym człowiekiem.
0: Oczywiście i to udowodnił i pokazał na naszej scenie w Łomży właśnie w piątek. Więc jeśli nie był pan na tej odsłonie Iskry Nadziei, serdecznie zapraszamy na kolejne i przypominam, że można obejrzeć zdjęcia. Już niebawem będzie pełna fotorelacja, a na naszym Facebooku są filmy właśnie z tego koncertu. Więc zachęcamy, żeby wpaść na nasze media społecznościowe i zobaczyć, jak to wyglądało, panie Jarku.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radio Nadzieja, bo to jest naprawdę wspaniałe radio.
0: Ależ dziękujemy, bardzo nam miło i również...
1: bardzo bliskie mojemu sercu i które przekazuje w dzisiejszym świecie dobre wartości.
0: A to jest miód na nasze serce i na nasze uszy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdeczności.
1: Wzajemnie.
0: I tak właśnie, drodzy Państwo, można rozpoczynać dzień. Poniedziałek staje się piękniejszy. Ewa Farna już teraz.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry.
1: W sobotę odbyła się oficjalna uroczystość z okazji stulecia OSP Podgórze. To ważna jednostka, ważne 100 lat?
2: Każdy jubileusz jest ważny, a zwłaszcza jeśli to jest jubileusz stulecia, no to na to pytanie tylko tak można odpowiedzieć. Ochotnicy, druhowie ochotnicy w gminie Łomża to bardzo zgrana, fajna, duża, zorganizowana rodzina i my jednostek OSP w naszej gminie to mamy 8, a 5 z nich już ma za sobą jubileusze stulecia właśnie. W tamtym roku mieliśmy 3 jubileusze, w tym roku 2 i tą 5. jest to

0: Podgórze. Czekają nas kolejne jubileusze, ale to dopiero za kilkanaście lat. Jubileusz jest ważny, bo przy tej okazji możemy poświętować. A świętując, mamy okazję wspomnieć tych wszystkich, którzy budowali historię nie tylko tej straży, ale w ogóle historię gminy, historię społecznego zaangażowania w gminie, bo to też jest ważne, bo ci, którzy 100 lat temu tworzyli tę jednostkę, ci, którzy przez ten całe 100 lat, te wszystkie pokolenia mężczyzn, też i kobiet, którzy przychodzili do tej jednostki, konkretnie, jakiejś konkretnej jednostki, to trzeba zauważyć, że to są ludzie, którzy siebie wychowywali, ale i wszystkich wokół siebie w duchu społecznictwa. Więc to jest bardzo ważne. Duch zaangażowania, duch pomocniczości. To wszystko jest ważne, żeby to doceniać. I przy okazji takiego stulecia, jak ostatnio mieliśmy w Podgórzu, jest możliwość podziękować wszystkim tym ludziom. Podziękować tym, którzy dzisiaj się angażują. Docenić tych, którzy pracują na rzecz swojej wsi, a także i społeczności lokalnej. A OSP z Podgórza jest fantastycznym przykładem dobrego zaangażowania w życie gminy.
1: No, pan wspomniał podczas tych uroczystości, że są rodziny, w których służba w mundurze strażackim ma tradycję pokoleniową.
0: Tak jest. I tak jest w każdej jednostce OSP, tak jest w tej. To jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że dziecko, które obserwuje, jak dziadek, a potem ojciec idzie do pracy społecznej, albo biegnie na dźwięk pożaru, rzucając wszystko, wychodząc ze mszy świętej, czy z prac polowych, bierze dobry przykład i nasiąka tym. I potem samo tak chce. I tak właśnie mamy, przecież 100 lat to są 4 pokolenia. Tak mamy takie rodziny pokoleniowe, a dzisiaj mamy też w samym Podgórzu nawet przecież rodziny, których rytm życia naznaczony jest wyciem syreny alarmowej.
1: No, przecież podczas uroczystości było tak, że strażacy się zawinęli, tak, i jechali na akcję.
0: No ta sobota, czy ten weekend mieliśmy trudny pod względem pogodowym, to są deszcze, to są silne wiatry i tak właśnie w czasie uroczystości też nasi druhowie musieli wyjechać do akcji.
1: No strażacy to chyba jest grupa społeczna, grupa zawodowa, która cieszy się największym uznaniem, zaufaniem społecznym. To też jest bardzo znamienne.
0: No, tak?
1: Nie słyszałem nigdy negatywnego komentarza na temat strażaków. Nigdy.
0: Bo pan nie jest wójtem. Niestety.
1: Czy jednak skarżą
0: Więc
1: się?
0: Ja bym dorzucił taką łyżeczkę dziegciu do tego. Okej, najpierw od miodu. Faktycznie to jest grupa społeczna, która jest ma ogromne zaufanie społeczne, ale nie ma co się dziwić, bo znam przypadki ludzi, którzy źle mówili o strażakach, źle krzywo się na nich patrzyli, ale w momencie, kiedy ci strażacy uratowali dobytek, myślenie odwróciło się o 180 stopni i bardzo dobrze. Szkoda, że tak późno. Grupa społeczna, która jest obdarzana wysokim zaufaniem, też i z tego względu, że nie tylko ratuje nasze mienie, ale też i bardzo uczynna, usłużna we wszystkich innych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, kościelnego. Zawsze jest. Zawsze to są ludzie, na których można liczyć. Ludzie, którzy nie liczą czasu. I też trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości druhowie ochotnicy w Polsce pracują wolontarystycznie. Mówię w zdecydowanej, ponieważ za wyjazd należy się ekwiwalent, który jest druhowi strażakowi płacony, ale ten ekwiwalent w większości zawsze strażacy przeznaczają na swoją jednostkę, na wspólne konto, do wspólnego majątku, na wspólne potrzeby. Więc mówimy tu o typowym duchu społecznictwa, który jest ewenementem na skalę świata. I teraz ten dziegć. No i zdarza się niestety czasami, że są osoby, które albo nie rozumieją tej misji, albo z jakichś prywatnych pobudek są przeciwne, ale na szczęście, chociaż znam te przypadki, są one bardzo jednostkowe i jestem zdecydowanie przeciwny takim postawom, napiętnuję takie postawy. Wtedy, kiedy można, staję zawsze w obronie druhów strażaków.
1: No tym bardziej, że dzisiaj wydaje mi się, że ten duch społecznictwa trochę gaśnie. Dzisiaj tak naprawdę za każdą wykonaną pracę, każdy wykonany uczynek, no chcemy, oczekujemy wynagrodzenia.
0: To jedno, ale drugie, jesteśmy zagonieni w życiu, bardzo szybkim życiu. Ja też jestem druhem ochotnikiem i w jednostce, w której jestem, też obserwuję trudności związane z utrzymaniem stanu osobowego, z rekrutacją, z zaangażowaniem młodzieży do kolejnych działań. Dlatego też powołujemy młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których to już ten kształcimy ten nowy narybek, tych, którzy mogliby w przyszłości zostać. I trudno jest młodych ludzi wyrwać z ich życia codziennego, zważywszy, i tu podkreślam, że młodzi ludzie są fantastyczni. Mają w sobie fantastyczne zdolności do tego, żeby być w życiu społecznym. Trzeba ich tylko trochę wyrwać z tego życia codziennego, które mają.
1: Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to chyba ostatnie lata to jest rozwój tych ochotniczych straży.
0: W naszej gminie tak. My mamy w tej chwili 180 druhów czynnie działających, zrzeszonych w 8 jednostkach, których 5 jest w KSRG. Udało nam się, pozyskując duże dofinansowanie, a także angażując środki własne, doposażyć świetnie te remizy. Mamy fantastyczny tabór. To są wszystko nowe samochody z małymi wyjątkami. No i teraz zaczynamy już, bierzemy się za ten trzeci filar. Czyli jak pierwszy filar to widzę, to są ludzie fantastyczni, wyszkoleni i zaangażowani. Drugi to jest sprzęt, no to trzecim będzie remiza. I teraz jesteśmy po remontach w kilku naszych remizach, a w najbliższym czasie w dwóch będziemy mieli rozbudowy, a jedną dokończymy pod względem remontowym.
1: I które to są remizy? W których miejscach?
0: No, remizę w Gaci w tej chwili dokończymy. Mamy rozpoczęty proces budowy, więc tam salę dokończymy już w przyszłym roku. I dwie mniejsze jednostki w Siemieniu Nadrzecznym i w Jednaczewie doczekają się rozbudowy w przyszłym roku. Mamy już gotową dokumentację i pieniądze.
1: To zostając jeszcze w temacie bezpieczeństwa, ile punktów schronienia jest na terenie gminy?
0: No, a to kolejny etap zaangażowania samorządu. To także bezpieczeństwo dla mieszkańców. Dostaliśmy teraz no, takie uposażenie ustawowe do tego, żeby zadbać bardziej o mieszkańców, bo to jest ustawa o obronie cywilnej, ochronie ludności. No i też samorząd gminny ma swoje zadania, bardzo duże w tym zakresie, a jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia, to na terenie gminy nie mamy takich miejsc. Pewnie nie jesteśmy tutaj, nie odróżniamy się od innych samorządów, czy od terenu kraju, no bo przez ostatnie 40 lat byliśmy uspokajani myślą, że nic się złego nie wydarzy, w związku z tym nikt o to nie dbał, nawet o te już istniejące miejsca schronień, więc należy podkreślić tak, jeśli chodzi o wytyczne ustawy, to bardzo trudno jest je spełnić i nie mamy tego typu obiektów. Ale z drugiej strony można przyjąć, że każda piwnica może być miejscem doraźnego schronienia. Różnica jest tylko taka, że ustawa dzisiaj wymaga, aby do takiego miejsca były dwa wejścia, z czego jedno jako wyjście powinno być poza strefą zgruzowania. No i takowych nie mamy. Można powiedzieć, że mieszkańcy na terenach wiejskich mają swoje piwnice. Obiekty publiczne mają swoje piwnice, ale to jeszcze nie jest do końca to. No my mamy aktualnie bardzo dużą modernizację budynku Urzędu Gminy i przy tej okazji, pozyskawszy środki od wojewody, będziemy też robić, czy jesteśmy w trakcie wykonywania takiego MDS-u profesjonalnego na kilkadziesiąt osób pod Urzędem Gminy na Skłodowskiej.
1: Czy to jest tak teraz, że przy każdych inwestycjach gdzieś będziecie myśleć o tym, żeby jednak gdzieś jakiś punkt schronienia, schron, coś na wzór schronu powstało?
0: No już pojawiają się zapisy ustawowe, które będą wymagały od nowo budowanych inwestycji kubaturowych publicznych tego, aby w tych miejscach były schrony lub też miejsca do żadnego schronienia.
1: Nie wiem, czy deweloperzy mają jeszcze taki nakaz, czy nie, ale to też gdzieś mówi się o tym, żeby przy budowaniu bloków też...
0: Widziałem takie projekty ustawy, ale czy aktualnie te projekty weszły w życie? Nie jest to ściśle moja przestrzeń, więc dokładnie nie potrafię powiedzieć.
1: No jasne. Czyli ogólnie gmina idzie w tym kierunku, żeby tych punktów, no jednak, było więcej.
0: Jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy je tworzyć tak jak teraz w trakcie już istniejącego remontu w Urzędzie Gminy. Postanowiłem wprowadzić także tę funkcję.
1: 1 września uczniowie weszli oficjalnie do nowego skrzydła w szkoły w Konarzycach. No i można powiedzieć w końcu.
0: Można było powiedzieć ów. Zadanie niezbyt pewnie skomplikowane, jeśli chodzi o samą kubaturę, bo 1000 m2 bez poddasza, bez piwnicy. Niemniej jednak proceduralnie było dość skomplikowane. Mieliśmy duże trudności, nie chcę teraz ich rozwijać. Dość powiedzieć, że za 4 lata budowaliśmy ten obiekt. W końcu w wakacje na ostatniej prostej udało się nam, ale także no, głównie tutaj generalnemu wykonawcy uzyskać wszystkie pozwolenia do użytkowania tego obiektu. Cieszę się, że dzieci weszły. 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120, po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
1: No to ciężko pewnie sobie wyobrazić tą placówkę bez tego nowego skrzydła.
0: Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie i dobrze, że to zrobiliśmy. Gmina Łomża jest przerastającą, mamy pozytywną migrację, głównie za sprawą mieszkańców dużego miasta, subregionalnego miasta Łomża, z którego się wyprowadzają do terenów podmiejskich. I ten proces na szczęście, będziemy jeszcze przez kilka lat obserwować, bo należy zaznaczyć, że w całej Polsce już wyniki demograficzne są ujemne, są niepokojące. Już wiemy, że wielu wójtów już wspomina o tym, że będą zmuszeni w najbliższym czasie zamykać szkoły.
1: A w gminie Łomża nie ma takiego ryzyka?
0: Nie, jeszcze nie. Analizowałem to ostatnio. Widzę, że jeszcze nie mamy jedną ze szkół, gdzie jest dość mało dzieci. Być może ona pierwsza za kilka lat pójdzie pod rozwagę, ale na szczęście wydaje mi się, że ten proces demograficzny, który już w ciągu 2-3 najbliższych lat będzie dotykał gminy w Polsce, ten proces u nas będzie opóźniony z 10 lat. Bo jeszcze mamy mieszkańców, którzy sprowadzają się z dziećmi, zresztą nie tylko z Łomży, bo też i z zagranicy. Są powroty z zagranicy, ale też i rodzą się dzieci na terenie gminy, więc to cieszy.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o tą inwestycję, dlaczego tak długo to trwało? Gdzie były te problemy?
0: No, był to przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania. Potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo tam mamy jeszcze obiekt konserwatorski, bo cały teren jest pod konserwatorem zabytków. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z dostawą, no, z sieciami zewnętrznymi, z mediami, ale to też mocno nie zaważyło. No, niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu. Przynajmniej pod kątem budowlanym mamy już go zakończony.
1: No to jeszcze przed wami remont zabytkowego dworku. No i kiedy to ruszy?
0: Tak, ten obiekt jest budowany, czy kompleks z kilku budynków. Mamy 100-letnią szkołę, najstarszy budynek w tym miejscu i też, który wymaga remontu. Udało się kilka lat temu z rządu Prawa i Sprawiedliwości, ze środków Polskiego Ładu pozyskać tak zwane środki na zabytki, a więc mamy tutaj dwa rozdania i około 1,5 miliona złotych i chcielibyśmy przeprowadzić ten remont. Mieliśmy nawet już wyłonionego wykonawcę, podpisaną umowę, którą to jednak ze względu na to, że proces budowy tego nowego skrzydła bardzo się przedłużał. Rozwiązałem umowę i teraz przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu na remont tego zabytkowego obiektu. Tam jest termomodernizacja bardzo szeroko zaplanowana. Nie będzie ona w pełni wykonana z różnych względów, ale podstawowe rzeczy w postaci sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej, no, w postaci posadzek. Więc te podstawowe rzeczy chcemy wyremontować. No i trudność jest tylko jeszcze jedna, że znowu będzie trzeba zafundować społeczności szkolnej trudności w procesie nauczania. Trudności duże, bo w tym starym obiekcie, który mielibyśmy teraz już przyjąć do remontowania, mamy 5 sal lekcyjnych, mamy bibliotekę, mamy stołówkę oraz administrację, więc wyłączenie z procesu edukacyjnego tego obiektu będzie rodziło ogromne trudności. Trwają też rozmowy tak naprawdę, czy powinniśmy teraz w świetle takiej ilości dzieci i takich dużych trudności, które dotychczas szkoła miała w nauczaniu, czy powinniśmy to zrobić? Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że jeśli tego nie zrobimy, to zewnętrzne środki uciekną, więc decyzja trudna przed samorządem gminy Łomża.
1: A do kiedy macie czas, żeby te pieniądze wykorzystać?
0: My mamy jeszcze kilka tygodni, bo mamy przedłużoną promesę w BGK-u.
1: Czyli nie można przełożyć tego na wakacje?
0: Już to przekładaliśmy. Może i tak, bo jakbyśmy rozpoczęli proces, jest pytanie, kiedy mamy rozpocząć ten proces budowlany. Czy jeszcze w tym roku, a więc na przykład od ferii, czy dopiero na wakacje, a więc te pół roku, roku 27-28. Pierwsze półrocze 27-28 powinniśmy na to przeznaczyć, więc myślimy intensywnie nad tym, pracujemy. Jest to bardzo skomplikowane.
1: Ty ku jakiej opcji pan się skłania?
0: No najlepiej jest zrobić robotę. Zrobić, wydać te pieniądze, przeprowadzić tę modernizację obiektu. Ale trzeba pamiętać, że będzie to bardzo trudne.
1: Trwają spotkania na terenie gminy związane z funduszem sołeckim. To takie spotkania, gdzie poznaje się problemy, te, które są najbliżej mieszkańców gminy?
0: Fundusz Sołecki, no uwielbiam ten mechanizm wprowadzony ustawą z 2009 roku. Podobny, tak mieszkańcom miasta można by powiedzieć, podobny do Funduszu Obywatelskiego. Z tym, że proporcjonalnie w Funduszu Sołeckim są kilka razy większe środki. I to są środki do dyspozycji mieszkańców przeznaczone. Czyli to są środki budżetowe, które to mieszkańcy mogą wskazać, na co chcieliby, żeby samorząd wydał. Więc z jednej strony jest to funkcja integrująca, no bo mieszkańcy mają okazję się spotkać. Z drugiej strony funkcja poznawcza, no bo przecież my jako chciałem powiedzieć samorząd gminy, tak naprawdę wszyscy mieszkańcy jesteśmy samorządem, ale jako zarządzający, jako władze gminne mamy okazję porozmawiać z mieszkańcami, poznać problemy, a mieszkańcy, i to jest kolejne bardzo ważne, uczestnicy tego spotkania mogą stymulować rozwój gminy czy swoich miejscowości w konkretnych kierunkach, które chcieliby. Nie wiem, ktoś wskaże, że chce kosz na śmieci, ktoś powie, że chce wyżwirować porządnie taką drogę czy inną, dojazd do pól, czy też środki mogą być przeznaczone na dodatkowe utwardzenie poboczy, albo, i co bardzo się często dzieje, chcemy rozwijać infrastrukturę społeczną, a więc mieszkańcy chcą dodatkowych placów zabaw, czy siłowni napowietrznych, takiej infrastruktury komunalnej, więc mogą przeznaczyć środki na wkład własny do projektów, które my wówczas składamy jako wnioski o dofinansowanie. I to się dzieje. I tak w naszej gminie mamy 40 miejscowości. Najmniejsze miejscowości mają do dyspozycji kwotę około 15 tysięcy złotych w tym roku, a największe to już jest kwota ponad 63 tysiące. Mamy dwie takie miejscowości, gdzie to jest maksymalna pula środków, która jest wskazana przez wzór pokazany nam w ustawie, a więc tam generalnie chodzi o zależności między wysokością budżetu, ilością środków na wydatki bieżące oraz ilością mieszkańców w danej gminie.
1: I pan na takie spotkania chodzi?
0: Staram się chodzić. W tym roku jestem mniej. Przez ostatnie 10 lat byłem na każdym spotkaniu. Nawet byłem, czasami się śmieję, że częściej niż mieszkańcy z danej miejscowości. Niemniej tak dużo pracy mamy. Już w 25 roku były tak ogromne inwestycje w naszej gminie, że nie jestem na wszystkich, ale zawsze jest mój przedstawiciel i to najczęściej jest w tym roku w 100% wójt Zborowski.
1: No to jest to dla was taka dobra informacja na temat tego, na temat oczekiwań mieszkańców gminy?
0: No, my wiemy, będąc na tych spotkaniach, jak bije serce gminy, jak płynie krew, więc wiemy, co się dzieje, mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dla każdego samorządowca jest to bezcenne.
1: A się pewnie po ich podchodzą, mieszkańcy pytają, panie wójcie, kiedy to, a co tam to
0: było? No jest okazja do rozmowy. Bardzo wiele tematów przy okazji Funduszu Sołeckiego jest poruszane. Wiele spraw, też różnych wątpliwości jesteśmy w stanie wyjaśnić.
1: To zostając jeszcze w temacie inwestycji, jak dobre warunki zaoferowała gmina władzom województwa PKS Nowa, że tą bazę chcą przenieść z Łomży na teren gminy?
0: No dobra, no to w takim razie pytanie trzeba zapytać władz PKS Nowa. Ale jeżeli pan redaktor mnie pytał o to, no to... No jesteśmy otwarci, jesteśmy zaangażowani, chcemy współpracować, a przede wszystkim to chyba trzeba powiedzieć, że na mój podpis PKS w okolicach Łomży jeździ około 250 tysięcy wozokilometrów, jeśli nie więcej już w tej chwili, więc od kilku lat współpracujemy ze spółką w zakresie organizacji transportu publicznego, bo to od stycznia 2021 roku ustawowo każdy wójt, a w tym przypadku wójt gminy Łomża, jest zobligowany do tego, by być organizatorem transportu publicznego i ja to zadanie nie chętnie, bo to kolejne zadanie, ale przyjąłem i realizujemy to zadanie i operatorem na naszych trasach od samego początku jest spółka PKS Nowa. Ta współpraca dzisiaj wygląda bardzo dobrze, ale też rodziła się przez wiele lat w trudach, w bólach. Dograliśmy się do tego, że dzisiaj mamy 9 tras bardzo dobrych. Współpracujemy, czy realizujemy ten transport dla kilku sąsiednich gmin. Jestem przekonany, że sąsiedni włodarze też są zadowoleni z tej współpracy, z tego operatora. Wypracowaliśmy ścieżki kontaktu, no i ustalania tak naprawdę tych tras. No i jeszcze w tym wszystkim pozyskujemy bardzo duże środki zewnętrzne, a więc jest ten transport organizowany z dużą korzyścią dla samorządów, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko dowozimy dzieci do szkół ponadpodstawowych w mieście Łomża, ale także i realizujemy transport do własnych szkół.
1: Czyli
0: to już jest zadanie własne.
1: Czyli to ewentualne przeniesienie tej bazy z Łomży do gminy Łomży, to jest owoc tej współpracy kilkuletniej już z PKS-em na kilku płaszczyznach.
0: Tego tak nie można wprost powiedzieć, bo to nie jest główny powód. Raczej o ten główny powód to trzeba pytać władze spółki i władze województwa.
1: No, członek zarządu województwa, pan Jacek Piorunek, powiedział, że gmina zaoferowała dobre warunki, żeby tam tą bazę przenieść.
0: A więc dobrze, no to jeśli tak, to bardzo się cieszę, że tak powiedział. Ale nie uważam, że akurat w tych wszystkich decyzjach firmy, biznesowych decyzjach, to, co się dzieje we współpracy z gminą, że jest najważniejsze. Uważam, pewnie jest to jakiś pozytywny myślnik w tej analizie swotowskiej, ale myślę, że tam wiele innych jeszcze poważnych czynników biznesowych na to wpłynęło, że sama Łomża, sam region łomżyński jest bardzo atrakcyjny pod kątem rozwijania transportu. Na pewno firma potrzebuje nowej bazy. Ta, która jest w Łomży, no jest infrastrukturą kilkudziesięcioletnią, bardzo przestarzałą. Kiedyś była za miastem. Miasto się rozrosło, w związku z tym sama baza jest już w środku miasta, można powiedzieć, a to też powoduje pewne utrudnienia dla transportowców. Dzisiaj widzi się nawet tendencję, że tego rodzaju duże biznesy wychodzą na zewnątrz, gdzie jest pewnie i tańsza ziemia, gdzie jest nowoczesne możliwości rozwoju, a więc pobudowanie bazy według nowych standardów, a te grunty, które dotychczas służyły za bazę w centrach dużych miast, mogą być bardzo atrakcyjnie sprzedane, a także i spożytkowane przez społeczność czy samorząd danego miasta.
1: Nie obawia się pan takich głosów, komentarzy, że to wójt Kłys chce zabrać bazę z Łomży do siebie, do gminy?
0: A ja bym powiedział inaczej. Panie redaktorze, ktokolwiek tak mówi, to proszę mu powiedzieć, że tylko dzięki tym działaniom ten PKS będzie w Łomży. Nie mówmy w takich ograniczonych ramach miasto Łomża, gmina Łomża. Nie. Mówmy o tym, że jesteśmy ziemią łomżyńska, że my konkurujemy z Suwałkami, z Białymstokiem, z Zambrowem, z innymi ośrodkami, które też mają ambicje wzrastać. Więc my możemy wzrastać jako ziemia łomżyńska razem. I no, trzeba by kolejną debatę na ten temat, gdzie ja przytoczę wiele argumentów, gdzie faktycznie dzięki temu można powiedzieć o rozwoju bazy łomżyńskiej.
1: To już na koniec pojawiają się takie głosy, panie wójcie, że pan mógłby startować na prezydenta Łomży.
0: Tak.
1: I czy to prawda?
0: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
1: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Czy pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
0: To zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
1: Czyli niczego pan nie wyklucza?
0: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
1: No to czas pokaże. W takim razie Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Jak najbardziej. Wójt gminy Łomża. Zapraszam wszystkich Państwa na stronę gminałomża.pl.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Minęła 10:00, zaczynamy wiadomości. A te przedstawi Wiktoria Małż.
2: Łomżyńska katedra ma już 500 lat. Jubileusz świętowano w piątek podczas festiwalu Iskra Nadziei. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dziś swój plan programowy na najbliższe miesiące. Drogoszewo w gminie Miastkowo zyskało nowe centrum lokalnej społeczności. To już pół wieku. W piątkowy wieczór wierni diecezji łomżyńskiej świętowali 500 lat kościoła katedralnego. Tej okazji poświęcona była tegoroczna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek, który zgromadził przed sceną tłumy mieszkańców Łomży i regionu. Łomżyńska katedra od pięciu wieków zajmuje szczególne miejsce w życiu wiernych i pozostaje sercem naszej diecezji, podkreślał biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
3: Katedra dla tych ludzi, którzy być może z wiarą niewiele mają wspólnego, jest pewnym sercem diecezji. W dużych miastach katedra jest w pewnym sensie też punktem orientacyjnym, możemy powiedzieć w topografii miasta, ale też punktem orientacyjnym w naszym życiu. Także świętowaliśmy 5 wieków istnienia naszego kościoła katedralnego. Jest to największy kościół gotycki tu na północno-wschodnim Mazowszu. Możemy powiedzieć, jest to perełka architektury zewnętrznej, ale też wewnętrznej.
2: Od setek lat do łomżyńskiej katedry przybywają kolejne pokolenia wiernych, szukając tu miejsca modlitwy, nadziei i duchowego umocnienia, mówił proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
4: Ta świątynia oczywiście bije sercem Boga. Ta świątynia to właśnie ta część Łomży, która w sposób szczególny ma bezpośredni, można powiedzieć, kontakt z Panem Bogiem. I ten kontakt czuje każdy, który wchodzi w mury tej świątyni. Ale odwiedzając kaplicę Najświętszego Sakramentu, przyjmując sakramenty święte, nie sposób nie podążyć przed oblicze naszej Matki Królowej, łomżyńskiej Pani Katedralnej, która od czasu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II przed 35 laty nosi wspaniały tytuł Matki Bożej Pięknej Miłości. Któż z nas nie pragnie w swoim życiu właśnie tego ideału pięknej miłości?
2: Historia łomżyńskiej katedry sięga początku XVI wieku. Fundatorami świątyni była Anna Mazowiecka z synami. Budowę dokończył ksiądz Jan Wojsławski, proboszcz łomżyński w 1525 roku, a konsekracji dokonał biskup płocki Andrzej Noskowski.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada otwarcie nowego sezonu politycznego i prezentację planu programowego na najbliższe miesiące. Dzisiaj partia przedstawi nowe formaty oraz nazwiska młodszych polityków, którzy mają wzmocnić sztab kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Przedstawiciele koalicji rządzącej krytycznie oceniają jednak te zapowiedzi. Poseł Lewicy Andrzej Szejna uważa, że Prawo i Sprawiedliwość przez lata swoich rządów ignorowało kluczowe problemy młodych Polaków.
5: Wszyscy wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość wśród młodych wyborców nie ma poparcia, więc szuka tego poparcia. Pewnie Prawo i Sprawiedliwość, które przez tyle lat rządziło i nieszczególnie interesowało się młodymi ludźmi. Zero zainteresowania problemami mieszkaniowymi, stypendiami, akademikami, trudnościami na rynku pracy. To co teraz nagle mogą wiarygodnego przedstawić?
2: Wydarzenie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie ma być kolejnym etapem prac programowych ugrupowania.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej i filii Biblioteki Publicznej gminy Miastkowo w Drogoszewie otwarty. Sobotnią uroczystość połączono w Drogoszewie z 15. edycją Narodowego Czytania. Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski podkreślał, że budynek stanie się centrum najważniejszych wydarzeń organizowanych w gminie.
6: Dobiegł końca długo wyczekiwany remont budynku po byłej szkole w miejscowości Drogoszewo. Uroczyście otwieramy ten budynek jako świetlicę wiejską przeznaczoną dla mieszkańców, z miejscem dla koła gospodyń wiejskich, dla strażaków i tutaj też uroczyście otwieramy filię biblioteki publicznej, która funkcjonowała w tym miejscu i dzisiaj otwieramy ją na nowo. Bardzo mocno zależało Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z Drogoszewa, żeby dostosować też do ich potrzeb te pomieszczenia i dwie ostatnie sale lekcyjne zostały połączone w jedno duże pomieszczenie z przynależną kuchnią.
2: Zadowolenia z wyremontowania filii nie ukrywała kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo Anna Cwalina-Adamowicz.
7: Dla mnie to jest bardzo ważny moment i bardzo się cieszę, że możemy wrócić do tej filii po zmianach, po remoncie i myślę, że tutaj czytelnicy będą nas odwiedzać i że to nie będzie tylko miejsce spotkań z książką, ale również z innym człowiekiem, miejsce, gdzie można przyjść, znaleźć coś ciekawego dla siebie, gdzie każdy będzie czuł się dobrze.
2: Koszt remontu budynku wyniósł niemal 2 miliony złotych. Środki udało się pozyskać z rządowego programu Polski Ład.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: A my już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody. Dość chłodno przywitał nas poniedziałkowy poranek. Termometry pokazują teraz 14 stopni, 19 kresek to temperatura maksymalna. W dzień więcej przejaśnień niż chmur, więc powinno być całkiem przyjemnie.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.
12: Gramy twoją muzykę.

0: Duet Phil i Lambery na antenie Radia Nadzieja, a my już teraz sprawdzamy, co w sporcie. Reprezentacja polskich siatkarek zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Europy. Do medalu zabrakło naprawdę niewiele. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Kapitan Magdalena Stysiak tak podsumowała spotkanie i cały turniej.
1: Ciężko mi teraz po meczu powiedzieć coś tak na gorąco. Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Trzy meczy, zmienniczki dałyśmy naprawdę zawsze maksa. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Trzeba sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak jak powtarzam, grałyśmy z potęgami. Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy. Nie wiem, czego brakowało. Te dwa pierwsze sety, które przegrałyśmy, nie poddałyśmy się. Weszłyśmy i walczyłyśmy nadal. Wygrałyśmy seta i wiedziałyśmy, że kolejnego seta coś trzeba zagrać i my walczyłyśmy. To nie jest tak, że my się poddałyśmy. Walczyłyśmy do końca. Czego zabrakło, jest mi ciężko powiedzieć.
0: Środkowa Magdalena Jurczyk nie kryje rozczarowania.
2: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało. Myślę, że ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę. Zatrzymałyśmy Tianę, której nie udało nam się w pierwszych dwóch setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że nie gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na jednego seta. Na pewno, jeżeli chodzi o względy zdrowotne, no to ja nie pamiętam tylu dziwnych, przykrych bardzo sytuacji, treningów, meczów w niepełnym składzie. Gdzieś tam na pewno to zaburzało ten nasz rytm. Też no tutaj w ostatniej chwili to, że Ola Szczygłowska wypadła, to też gdzieś tam bardzo niespodziewana sytuacja. Także na pewno nas zdrowotnie tutaj nie oszczędzało los, życie, tak dokładnie. Było bardzo dużo tych kontuzji i na pewno też no, musiałyśmy się w tym jakoś odnaleźć, ale wierzyłyśmy, że przyjeżdżamy tutaj na turniej po to, żeby grać o medale. Wczoraj ten mecz, myślę, że ciężki, ale bardzo szybko gdzieś tam powiedziałyśmy sobie, że dzisiaj mamy o co grać i że ten brąz będzie dla nas naprawdę dobrym wynikiem. No i jest nam bardzo przykro, że po prostu to się dzisiaj nie udało.
0: Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku. Wówczas zdobyły trzecią pozycję. Justyna Łysiak miała nadzieję na nawiązanie do tamtych tradycji. Nie udało się, a więc libero biało-czerwonych jest także rozczarowana.
3: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiłyśmy co mogłyśmy i po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii. Z meczu na mecz gdzieś tam grałyśmy coraz lepiej, więc pomimo takiej nieudanego Vienela, grałyśmy na Mistrzostwach Europy dużo lepiej, z tą formą się wstrzeliłyśmy. Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, no nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi. Powinniśmy się skupić na zawodniczkach, które mamy tutaj, które dają z siebie wszystko codziennie na treningach przez te 3 czy 4 miesiące, gdzie spędziłyśmy razem, dałyśmy naprawdę maksa i wierzę, że gdzieś tam to jeszcze zaowocuje na przyszłość.
0: A kolejne Mistrzostwa Europy Siatkarek w 2028 roku, między innymi na Słowacji i w Hiszpanii.

0: Jak powstaje kurpiowska wycinanka, w jaki sposób wyplatano kosze czy przygotowywano mąkę bez współczesnych urządzeń? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się podczas jubileuszowej 25. edycji warsztatów etnograficznych Ginące zawody w Kadzidle. Od jutra do 10 września Zagroda Kurpiowska stanie się miejscem spotkania i tradycyjnymi rzemiosłami, a także umiejętnościami, które przez lata przekazywano z pokolenia na pokolenie. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegać będzie pod hasłem Sztuka papieru na kurpiach. Zaprasza do udziału Elżbieta Prusaczyk, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich.
1: Ponad 30 twórców będzie pokazywało i przypominało nasze dziedziny życia w dawnych czasach. Także i tematem w tym roku jest sztuka papieru na kurpiach. Jest to ogólny taki temat, gdzie wchodzi wycinanka kurpiowska, gdzie wchodzi palma, bukiet kurpiowski, kierce. Papier był bardzo, bardzo popularny i tak jak wiadomo, kurpie są piękne i kolorowe.
0: Warsztaty rozpoczną się już jutro, a ich uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Natomiast 9 i 10 września rozpoczynać będą się od godziny 9. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego.

0: To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z opublikowanych statystyk wynika, że miniony sezon wakacyjny okazał się rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych akcji. W polskich Tatrach ratownicy udzielili pomocy ponad 540 osobom. To o 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
1: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
0: Co roku w lipcu i w sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza nawet 2 miliony osób. Tatrzański Park Narodowy nie opublikował jeszcze pełnych statystyk za minione wakacje. A to jest Radio Nadzieja w poniedziałek, 48 minut po 10:00.

Już za 5 minut będzie godzina 11, wtedy zapraszamy Państwa na najnowsze wydanie wiadomości, w których to sprawdzimy, jak wyglądały wczorajsze dożynki w gminie Miastkowa, ale wcześniej zagramy jeszcze po polsku i będzie Urszula.

0: Minęła 11, to czas na wiadomości Radia Nadzieja, które przedstawi Wiktoria Małż.
1: Za nami tegoroczna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpił Kamil Bednarek. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Na koniec sprawdzimy, jak wyglądały niedzielne dożynki w gminie Miastkowo. Dużo radości, wspólnego świętowania i dobrej muzyki. Tak wyglądała tegoroczna edycja festiwalu Iskra Nadziei, zorganizowana z okazji 500-lecia Kościoła Katedralnego w Łomży. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek. Historia Iskry Nadziei zaczęła się niewinnie, przypomniał podczas wydarzenia dyrektor Radia Nadzieja, prezes Fundacji Iskra Nadziei, ksiądz Mariusz Szulc.
2: Obchodziliśmy 20-lecie Radia Nadzieja i chcieliśmy Państwa zaprosić na coś, naszych słuchaczy, coś, co zostanie w sercach, coś, co będzie wartościowe, coś, co będzie przyciągało ludzi do Pana Boga, ale też pokazywało dobroć drugiego człowieka. I tak się zrodził pomysł Iskry Nadziei. Na początku Roxana Węgiel, pewnie pamiętacie, następnie Trevoci, potem Magda Bereda, Golec Orkiestra,
3: Halina Młynkowa,
2: Czerwone Gitary. Rok temu po raz kolejny Trevoci, Kolędowanie, Armia Janosika. To nas bardzo cieszy, że były takie głosy, kiedy Państwo przychodziliście i mówiliście wprost, że proszę księdza, no córka za bardzo do kościoła nie chodzi, ale kiedy dowiedziała się, że Iskra Nadziei będzie w Łomży i wystąpi Kamil Bednarek, to jakoś tak chętniej, jakoś tak weselej nam się zrobiło w domu i chcieliśmy przyjść wspólnie również podczas tego koncertu, razem ten czas przeżyć. To nas bardzo cieszy i to nas bardzo mocno buduje, że właśnie Iskra Nadziei łączy pokolenia.
1: Publiczność od pierwszych utworów chętnie włączyła się do wspólnej zabawy.
4: Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo.
5: Koncert był fantastyczny. Bardzo dziękujemy za organizację i możliwość, że mogliśmy być tutaj. Bardzo go lubię. To są moje klimaty. A dzieci miały szczęście, bo były pod samą sceną.
6: Moja ulubiona piosenka to takie chwile jak te.
7: Lubię Kamila Bednarka i podobało mi się na koncercie.
8: Dobrze się bawiłem. Fajny koncert. Lubię Bednarka. Udało nam się być pod samą sceną i pod samą sceną dobrze się bawiłem.
9: Koncert był bardzo udany. Naprawdę publiczność się bawiła wspaniale. Dziękujemy, że Radio Nadzieja robi takie super koncerty. Naprawdę i czekamy niezmiernie na następny.
5: Bardzo wyjątkowe i to chrześcijaństwo tutaj pięknie ukształtowało się przez te lata.
10: Z kolegą jak byliśmy, to udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie.
11: Jesteśmy po koncercie Kamila Bednarka. Przede wszystkim bardzo takie wzruszające jest to, że przy murach katedry 500-lecie, no piękna okazja. Ja sama osobiście mieszkam od 21 lat w Łomży, także dla mnie to jest taka też wyjątkowa, osobista chwila.
1: A jak wyglądał tegoroczny festiwal Iskra Nadziei, możecie Państwo zobaczyć między innymi na naszym Facebooku.
12: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prokuratura wznowiła przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna był partnerem biznesowym Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela poprzedniczki Zonda Krypto giełdy BitBay.
13: Przesłuchanie Romana Rzet trwa z przerwami od niedzielnego poranka, co wskazuje na to, że mężczyzna składa obszerne zeznania. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay. Zatrzymując mężczyznę, służby musiały działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju, tłumaczył w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek.
14: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych.
13: W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Po zakończeniu przesłuchania prokuratura poinformuje o treści przedstawionych zarzutów. Michał Makowski, Polskie Radio.
12: Najnowsze informacje z regionu.
1: Msza Święta Polowa, przegląd zespołów ludowych, stoiska lokalnych firm i kół gospodyń wiejskich czy strefa dla dzieci. Tak wyglądały niedzielne dożynki gminno-parafialne w Miastkowie. Na gminnym stadionie dziękowano rolnikom i Panu Bogu za tegoroczne plony. Choć momentami uczestnikom przeszkadzał padający deszcz, pogoda nie popsuła świetnej zabawy. Więcej w naszej relacji.
15: Rafał Bąkowski, wójt gminy Miastkowo. Najważniejsza impreza w naszej gminie. Chcemy się nisko pokłonić rolnikom za ich trud, za to, jak ciężko pracują, po to, abyśmy my mogli mieć na stołach polską żywność, a Panu Bogu dziękujemy za tegoroczne plony.
16: Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dożynki w Miastkowie są zawsze atrakcyjne. No i oczywiście jest również Samorząd Województwa Podlaskiego, który w ramach tych dożynek zorganizował przegląd zespołów ludowych.
17: Lech Marek Szabłowski, starosta Łomżyński. No, wydarzenie szczególne, na pewno bardzo ważne, nie tylko dla Miastkowa, ale ważne dla powiatu łomżyńskiego, dla braci rolniczej.
18: Co dobrego panie dzisiaj przygotowały?
19: Więc mamy pyzę biało z mięskiem, pierożki z mięskiem, kartoflak, frytki mamy z pola, ze swoich ziemniaczków.
20: Bardzo miło, bardzo fajna atmosfera i wspaniałe zespoły śpiewają nam.
18: A jedzenie smakuje na dożynkach?
20: Smakuje, już jadłem i kartacze, pierogi, placek ziemniaczany, ciasto, wspaniale.
21: Jedzenie bardzo dobre, swojskie.
22: Integracja, bo to wspólna, gdzieś tam kogoś się spotka, tak to tylko robota, dom, a także się wyskoczy na weekend.
1: Podczas uroczystości uhonorowano także księdza kanonika Czesława Dygana, który w tym roku obchodzi 20-lecie swojej posługi jako proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Miastkowie. I tym kończymy wiadomości kolejne o godzinie 13. Zapraszam w imieniu Bartka Święcińskiego.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Faktycznie wczoraj był deszcz, ale dziś raczej parasole nie powinny nam się przydać. Z prognoz wynika, że deszcz ominie nasz region, ale lekką kurtkę czy bluzę można ze sobą zabrać, bo dość chłodno teraz, 15 stopni. Chłodno przywitał nas ten poniedziałkowy poranek, ale w ciągu dnia powinno być nieco przyjemniej na termometrach. Maksymalnie zobaczymy dziś 19-20 kresek.
12: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
23: Zapraszamy na reklamy.
12: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
23: Po reklamie.

0: Dzisiaj na kartce z kalendarza 7 dzień września, to oznacza, że wakacje już za nami i teraz sprawdzamy, gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają na swój urlop. Spieszymy z odpowiedzią. Polacy najczęściej na wakacje wyjeżdżają do Turcji, Grecji i Egiptu. Tak właśnie wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. W pierwszej dziesiątce znajdują się także Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Malta i Chorwacja. Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki mówi, że przy wyborze miejsca wypoczynku Polki i Polacy kierują się przede wszystkim stałością pogody i relacją jakości do ceny.
1: Turcja jest od wielu, wielu lat na podium, jeśli chodzi o nasze wybory, ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są wyspecjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku. Także tutaj Turcja zdecydowanie wygrywa i odstawia pozostałe kraje.
0: Raport Polskiej Izby Turystyki podsumowuje wyjazdy wakacyjne w turystyce zorganizowanej. Wynika z niego, że Polacy najczęściej wybierają opcję all inclusive, wyjazdy w lipcu na 7 lub 8 dni, a za wakacje płacą średnio 3200 zł za osobę. Zazdrościmy tym, przed którymi jeszcze urlop, być może wyjeżdżają we wrześniu albo w październiku, więc my muzycznie przedłużamy jeszcze wakacje. Już teraz Gips Igo. Na antenie Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

to jest poniedziałkowe przedpołudnie razem z Radiem Nadzieja i mam nadzieję, że wszyscy w dobrym nastroju. Za 10 minut na naszej antenie profesor Jerzy Bralczyk i jego audycja Słowo o Słowie, czyli łamigłówki języka polskiego.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna pyta, czy wyrażenie mimo więc, że jest poprawne. Kłopot jest z takimi słowami, które czasami choćby dla elegancji stylistycznej, wychodzi na pretensjonalność, umieszczamy nie we właściwym miejscu. Gdyby powiedział więc, mimo że, byłoby wszystko w porządku. Pani zresztą sugeruje, więc pomimo że, czyli a zatem, mimo że coś tam się dzieje, powinniśmy tak, a tak. I tutaj nie mielibyśmy żadnej wątpliwości. Natomiast wsadzenie tego więc między mimo i że, które jest takim wyrażeniem często łącznie występującym zamiast mimo, mimo mojego zaangażowania albo mimo że byłem zaangażowany, tak właśnie mówimy i to mimo że stanowi takie połączenie dość ścisłe. I wrzucanie tego więc między mimo i że wydaje się niewłaściwe, zwraca uwagę i lepiej tak nie mówmy. Natomiast możemy powiedzieć więc, mimo że coś tam się stało. To więc bywa w innych miejscach zdania. Powiedział więc on, zamiast więc powiedział on, zupełnie przyzwoicie. Trochę nacechowane stylistycznie, ale możliwe. Ale nie wkładajmy tego więc między mimo i że.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy, wolność publicznego wyrażania swoich poglądów. Jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt prowadza człowiek, nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym, jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzi, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem, wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstw. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Sierpień i wrzesień to tradycyjnie czas dożynek i właśnie takie dożynki odbyły się wczoraj w Miastkowie, msza święta polowa, przegląd zespołów ludowych, stoiska lokalnych firm i kół gospodyń wiejskich, strefa dla dzieci, a wreszcie koncerty takich zespołów jak Megam czy Miraż i Oko. Tak właśnie wyglądały wczorajsze dożynki gminno-parafialne w Miastkowie. Na stadionie dziękowano rolnikom i Panu Bogu za tegoroczne plony. Choć momentami uczestnikom przeszkadzał padający deszcz, pogoda nie popsuła świetnej zabawy. Więcej w relacji naszego reportera Pawła Majewskiego.
1: Rafał Bąkowski, wójt gminy Miastkowo. Staraliśmy się, żeby dożynki tegoroczne były z wielką pompą. Dzieje to się tylko i wyłącznie dzięki pracy ludzkich rąk, jak również wsparciu finansowemu naszych sponsorów, naszych mieszkańców.
2: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Dożynki w Miastkowie są zawsze atrakcyjne. Mnóstwo przedsiębiorców ze swoimi kramami, mnóstwo kół gospodyń wiejskich, które prezentują swoją ofertę. No i oczywiście jest również samorząd województwa podlaskiego, który w ramach tych dożynek zorganizował przegląd zespołów ludowych.
1: Najważniejsza impreza w naszej gminie. Chcemy się nisko pokłonić rolnikom za ich trud, za to, jak ciężko pracują, po to, abyśmy my mogli mieć na stołach polską żywność, a Panu Bogu dziękujemy za tegoroczne plony.
3: Lech Marek Szabłowski, starosta Łomżyński. No, wydarzenie szczególne, na pewno bardzo ważne, nie tylko dla Miastkowa, ale ważne dla powiatu łomżyńskiego, dla całego społeczeństwa rolniczego, dla braci rolniczych.
4: Co dobrego panie dzisiaj przygotowały?
5: Więc mamy pyzę biało z mięskiem, pierożki z mięskiem, kartoflak, hamburgery, frytki mamy z pola, ze swoich ziemniaczków.
6: Bardzo miło, bardzo fajna atmosfera i wspaniałe zespoły śpiewają nam.
4: A jedzenie smakuje na dożynkach?
6: Smakuje, już jadłem i kartacze, pierogi, placek ziemniaczany, ciasto, wspaniale.
7: Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No jesteśmy na dożynkach w Miastkowie, żeby pokazać, że gminne dożynki są dla nas ważne. Tak samo jak jasnogórskie, tak samo jak wojewódzkie. Chcemy być blisko obywateli, blisko mieszkańców, blisko rolników.
8: Bogumił Olbryś, poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Dożynki w Miastkowie są przeurocze, mnóstwo atrakcji i dla milusińskich, i dla tego młodzieżowego pokolenia, ale i dla seniorów.
4: Jak się panie bawią dzisiaj na dożynkach?
9: Jak zawsze świetnie. Jedzenie bardzo dobre, swojskie.
10: Integracja, bo to wspólna, gdzieś tam kogoś się spotka. Tak to tylko robota, dom, a także się wyskoczy na weekend.
0: Jak słychać, humory dopisywały. Podczas uroczystości uhonorowano także księdza kanonika Czesława Dygana, który w tym roku obchodzi 20-lecie swojej posługi jako proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Miastkowie. Jak wyglądała wczorajsza impreza, miastkowska impreza, to można zobaczyć.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Kilka minut temu mówiliśmy na naszej antenie, jak wyglądały wczorajsze dożynki gminy Miastkowo, a już za 3,5 minuty sprawdzimy, jak wyglądały dożynki gminy Łapy. W tym roku odbyły się w Płonce Kościelnej. Proszę słuchać nas uważnie, ale teraz gramy Nowość Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: 19 dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy za nami. W Płonce Kościelnej nie zabrakło pysznego jedzenia, jak przystało na dożynki, konkursów dla sołectw, a także znakomitej zabawy. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj od mszy świętej w kościele świętego Michała Archanioła, a potem przyszedł czas na część rozrywkową. Jeden niesie ciasto, drugi chleb podaje,
1: trzeci już do tańca wszystkich zaprasza śmiało. Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. To jest tak naprawdę największe święto gminne. Czas dziękowania za plony, za to, że tym rolnikom udało się te plony zebrać, za pogody, ale także prosimy, żeby tak samo tego chleba nigdy nie zabrakło i żeby rolnicy mieli zawsze pomyślność i szczęście.
2: Ksiądz Dariusz Krajewski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Płonce Kościelnej i duszpasterz rolników diecezji łomżyńskiej. Po raz kolejny w naszej parafii odbywają się dożynki gminno-parafialne, czyli dziękczynienie Bogu za plony, za trudną pracę rolników.
3: Cała strumianka się wystroiła, żeby pokazać, jaka z nas siła.
4: Widzę, że strumianka dzisiaj bardzo przygotowana na dożynki.
5: Tak, no jak co roku.
4: A co w tym roku przygotowaliście?
5: Koczek mamy wędzony jako produkt lokalny. Mamy swój piekolny chlebek.
6: Impreza, która kończy plony, która pokazuje, jak wygląda urodzaj u rolnika.
4: A czym są dożynki dla mieszkańców Płonki jako gospodarzy tej uroczystości?
7: No, czymś najważniejszym. U nas wszyscy mieszkańcy się przygotowują do tego od kilku po prostu dni i angażujemy się w to naprawdę mocno, nie?
0: Z mieszkańcami gminy Łapy rozmawiał nasz reporter Paweł Majewski. Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu After Party.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
1: Po reklamie.

Już za 3 minuty będzie godzina 13. Proszę zrobić głośniej. Przedstawimy najważniejsze, najnowsze informacje nie tylko z regionu, ale także z Polski.

0: Jest punktualnie 13:00, zaczynamy wiadomości. A te przedstawi Bartek Święciński.
1: Wójt gminy Łomża kandydatem na prezydenta Łomży. Złe informacje dla kierowców, ceny paliw w detalu mocno w górę. Prawo i Sprawiedliwość otwiera nowy sezon polityczny. Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam. Tak na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys odpowiedział na pytanie, czy będzie kandydował na prezydenta Łomży. Takie głosy pojawiają się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Wójt tych informacji nie potwierdził, ale i nie zdementował.
2: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
1: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Czy pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
2: No zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
1: Czyli niczego pan nie wyklucza?
2: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
1: Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się w 2029 roku.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Ceny paliw w detalu mocno w górę. Powód: zakończenie programu osłonowego ceny CPN, ceny paliwa niżej, a także drożejąca ropa na giełdach światowych, co związane jest z niespokojną sytuacją wokół cieśniny Ormus. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl powiedział, że nie ma sygnałów mówiących o uspokojeniu konfliktu amerykańsko-irańskiego.
4: Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z informacjami o atakach nawet na tankowce na obszarze Zatoki Perskiej, a to już jest takie poważne podbicie tej premii ryzyka i niestety ropa, obawiam się, że nieubłaganie w kierunku 100 dolarów będzie mogła nam wędrować. W tym momencie tutaj już jest poziom 97 dolarów. Jeżeli nie nastąpi jakieś rozładowujące to napięcie zdarzenie, to niestety obawiam się, że te wyższe ceny zarówno na rynku światowym, jak i w konsekwencji również u nas w Polsce z nami zostaną.
1: Perspektywy dla rynku paliw na najbliższe dni nie są optymistyczne.
4: Niestety to podejście pod 8 zł dla benzyny 95-oktanowej i w rejon 9 zł za diesla, może jeszcze nie samo 9 zł, ale 8,80 to jest niestety zupełnie realny scenariusz na najbliższe kilka dni.
1: Zdaniem analityków na razie trudno jest przewidzieć, w jakim stopniu ta podwyżka przełoży się na całą gospodarkę.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prawo i Sprawiedliwość otwiera nowy sezon polityczny. W Warszawie rozpoczyna się właśnie wydarzenie medialne z udziałem prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego oraz kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Największa partia opozycyjna zamierza przedstawić inicjatywy, jakie chce realizować tej jesieni. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski mówi, że przedstawione zostaną też osoby, które wejdą w skład sztabu Przemysława Czarnka.
5: Dołączą nowi, młodzi, pełni energii i pomysłów posłowie, niektórzy bardziej znani, niektórzy mniej znani. To będzie sztab, który zostanie uzupełniony o kolejne osoby, które są chętne do pracy, które są ekspertami w swoich dziedzinach i które razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z panem profesorem Przemysławem Czarkiem, liderem naszej kampanii programowej, będą prowadzili nas do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych.
1: Polityczne wydarzenie z udziałem liderów PiS rozpoczęło się o godzinie 13:00.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 19 dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy za nami. W Płonce Kościelnej nie zabrakło swojskiego jedzenia, konkursów dla sołectw oraz muzyki. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, a potem nadszedł czas na część rozrywkową. Na miejscu był nasz reporter Paweł Majewski.
6: Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. To tak naprawdę największe święto gminne. Czas dziękowania za plony, za to, że tym rolnikom udało się te plony zebrać, za pogodę, ale także prosimy, żeby tak samo tego chleba nigdy nie zabrakło i żeby rolnicy mieli zawsze pomyślność i szczęście.
7: Ksiądz Dariusz Krajewski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Płonce Kościelnej i duszpasterz rolników diecezji łomżyńskiej. Po raz kolejny w naszej parafii odbywają się dożynki gminno-parafialne, czyli dziękczynienie Bogu za plony, za trudną pracę rolników.
8: Cała strumianka się wystroiła, żeby pokazać, jaka z nas siła.
9: Widzę, że strumianka dzisiaj bardzo przygotowana na dożynki.
10: Tak, no jak co roku.
9: A co w tym roku przygotowaliście?
10: Koczek mamy wędzony jako produkt lokalny. Mamy swój piekolny chlebek.
11: Impreza, która kończy plony, która pokazuje, jak wygląda urodzaj u rolnika.
9: A czym są dożynki dla mieszkańców Płonki jako gospodarzy tej uroczystości?
12: No, czymś najważniejszym. U nas wszyscy mieszkańcy się przygotowują do tego od kilku po prostu dni i angażujemy się w to naprawdę mocno, nie?
1: Zwieńczeniem imprezy był koncert zespołu Afterparty.
3: pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Co za oknami już sprawdzamy. Pogodowo chyba powoli żegnamy się już z latem i z tymi wysokimi temperaturami. Co prawda słońce świeci, ale dość chłodno. Dziś maksymalnie 19 stopni, ale odczuwalnie jest zdecydowanie chłodniej, więc jakieś kurtki, jakieś bluzy na spacer na pewno się przydadzą. Do końca dnia aura nie powinna się już zmienić.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Zapraszamy na reklamy.
14: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
14: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
14: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
14: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13: Po reklamie.

Chwilę temu mówiłam Państwu, że chyba czas powoli żegnać się z latem i z tymi wakacyjnymi, letnimi temperaturami, ale już za 4 minuty na naszej antenie ostatnia audycja z cyklu Włoskie Skarby. Tym razem przeniesiemy się na Sycylię, więc jeśli ktoś potrzebuje jeszcze słońca i włoskiego klimatu, to proszę zostać z Radiem Nadzieja. Audycja Włoskie Skarby punktualnie o 13:15.

0: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Sycylia, największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Można powiedzieć, że Sycylia dała początek Italii. Jaka jest Sycylia, widać w Dolinie Świątyń w Agrigento. Cudowne greckie świątynie Zeusa, Dioskuru, Ateny, Heraklesa, Junony i Konkordii zaskakują nawet najbardziej wytrawnych miłośników sztuki. Historia Doliny Świątyń rozpoczęła się w 581 roku przed Chrystusem, gdy greccy przybysze z Krety i Rodos założyli tu kolonię o nazwie Akragas. Miasto dynamicznie się rozwijało, by w ciągu zaledwie jednego stulecia zdobyć status jednej z najważniejszych greckich kolonii. Przez Rzymian nazwano zostało Agrigento. Niebo w Agrigento jest błękitne, a upał słońca nie do zniesienia. Na ziemi przy jednej ze świątyń leży upadły Ikar, niby antyczny, a współczesny. Dzieło polskiego rzeźbiarza Igora Mitoraja. Teraźniejszość przeplata się tu z przeszłością. Fotografuje rzeźbę z dumą, by uwiecznić pamiątkę polskości. Są tu także paleochrześcijańskie nekropolie wykute w czasach bizantyjskich w antycznych murach. To wczesnochrześcijańskie katakumby stworzone w dawnych greckich cysternach. Na Sycylii byłem kilka razy i chętnie na nią powracam, bo znajdują się tu bosko piękne miasta. Wyspę można podzielić na część wschodnią, bardziej grecką, Katania, Taormina, Syrakuzy, Noto, i zachodnią, bardziej arabską, Cefalu, Palermo, Trapani, Erice. Sycylia otoczona jest trzema morzami: Śródziemnym, Tyreńskim i Jońskim, po których błąkali się mitologiczni bohaterowie Homera i Wergiliusza. Każde z tych mórz oferuje inne bogactwo ryb i owoców morza. Nieopodal leżą cudowne wyspy liparyjskie pochodzenia wulkanicznego, zwane też eolskimi, z przepięknymi plażami i grotami. To właśnie tam Mussolini deportował wrogą reżimowi inteligencję. A nad wszystkim góruje Etna, największa w Europie góra wulkaniczna, wznosząca się na wysokości ponad 3000 metrów. Słońce świeci tu niemal przez cały rok. Wszystko się tu ze sobą miesza. Kultura fenicka i grecka, kartagińska, rzymska, arabska, bizantyjska, normańska, niemiecka, francuska, hiszpańska i neapolitańska. Prawdziwy kalejdoskop historii. Grecka świątynia może posiadać arabskie sklepienie i bizantyjskie mozaiki. Występują tutaj mity Hellady i sagi wikingów. Poezja Teokryta z Syrakus przeplata się z tonami muzyki arabskiej, a obyczaje wschodu łączą się z zachodnią kulturą rycerską. Chrześcijaństwo otarło się tu o islam, zamieniając meczety w katedry. Obok szczątków greckich kolumn wyrastają normańskie bazyliki ozdobione bizantyjskimi mozaikami. Na Sycylii spotkamy kopalnie złota, srebra, miedzi, soli, a także największe na świecie zasoby siarki. Występują tu złoża ropy i gazu, plantacje bawełny i trzciny cukrowej, drzewa palmowe i gaje pomarańczowe, ogrody pełne kwiatów, stadniny rasowych koni, tkalnie jedwabiu, pałace, meczety, warowne zamki i piękne miasta. Ziemia sycylijska zawsze kusiła swoim bogactwem, zielenią równin, złotym piaskiem plaż, piniowymi lasami w samym centrum wyspy, bajecznym krajobrazem bezkresnych wzgórz. Wolfgang Goethe zapisał w swoim dzienniku podróży 13 kwietnia 1787 roku: kto nie widział Sycylii, ten nie rozumie Włoch. Tu bowiem jest klucz do wszystkiego. Ludzie na tej wyspie żyją wyluzowani, a relacje międzyludzkie są autentyczne. Mieszkańcy podkreślają, że nie są Włochami, lecz Sycylijczykami. Ciągnie się za nimi długa historia pochodzenia, zwłaszcza greckiego, ale nie wszystko jest tu sielankowe. Wyspę nękają korupcja, bieda, cywilizacyjne zacofanie i mafia. Żadna ziemia nie miała tylu władców, co Sycylia. Dlaczego była tak pożądana? Wyspa jest znakomicie położona w samym środku basenu Morza Śródziemnego i od zawsze była obdarzona bogactwami naturalnymi, zwłaszcza żyzną ziemią. Morza okalające Sycylię obfitowały w ryby. Zanim w XI wieku przed Chrystusem przybyli tu Fenicjanie i obdarowali wyspę swoją religią oraz pismem, żyły tu już plemiona zwane Sykanami. Od nich pochodzi nazwa Sycylii. W VIII wieku przed Chrystusem powstała na Sycylii pierwsza kolonia grecka, Naxos, w pobliżu Etny. Grecy tak pokochali tę wyspę, którą postrzegali jako raj na ziemi, że wciąż przybywali na nią nowi emigranci. Wraz z przybyciem Greków rozwinęły się Syrakuzy, słynące ze źródeł krystalicznie czystej, słodkiej wody. Sycylia zawsze była swoistego rodzaju pomostem między Afryką a Europą, dlatego niespokojni Kartagińczycy wywodzący się z Afryki Północnej wciąż atakowali wyspę. 200 lat przed Chrystusem Rzymianie wkroczyli do Syrakuz, ponieważ zdrajcy otworzyli im bramy miasta. Gród został zdemolowany, a skarby i dzieła sztuki wywieziono do Rzymu. Helenistyczna kultura i sztuka trwały jednak na wyspie nieprzerwanie. Sycylia zawsze była grecka, z języka, religii i ducha. Rzymianie zachowali szacunek dla greckich osiągnięć, z których niejednokrotnie korzystali. W IV wieku Sycylia była już całkowicie chrześcijańska, choć zawsze można tu było obserwować synkretyzm religijny i tak jest do dziś. Nad kultem jedynego Boga góruje często Madonna lub rozliczni święci cudotwórcy, traktowani niekiedy jak magowie. Religia splata się tu z najstarszymi obrzędami. Ludzie wierzą w czary i gusła. W religijnych procesjach pobrzmiewają echa dawnych wierzeń. Ortodoksyjny katolicyzm idzie tu w parze z tradycją pogańską. Każde zwierzę ma swojego patrona, a nawet każda część ciała. Święta Łucja chroni oczy, święta Agata piersi, a święty Sebastian ręce i nogi. W V wieku po Chrystusie Sycylię podbili wędrujący po Europie germańscy Wandalowie, a potem Ostrogoci. W VI wieku wyspa została wcielona do Bizancjum i przez 3 wieki pozostawała pod władzą Konstantynopola. W IX wieku po Chrystusie na Sycylię wdarli się muzułmańscy Arabowie. Przez rok oblegali Palermo, aż w końcu zdobyli miasto i uczynili je stolicą islamu rządzonego przez dynastię Fatymidów. Pod względem religijnym Arabowie zdołali przekonać do islamu może połowę mieszkańców wyspy. Reszta pozostała chrześcijańska albo żydowska. W XI stuleciu Normanowie, potomkowie Wikingów, zaczęli podbój Sycylii. Za ich czasów zapanowała wspaniała epoka tolerancji, zrozumienia i rozwoju. Na Sycylię i do Palermo przybywali Włosi z różnych stron półwyspu, kupcy z Konstantynopola, Antiochii, Aleksandrii, Genui, Lukki, Marsylii i Barcelony. Posługiwano się tu językami łacińskim, arabskim i greckim. A potem przyszła dynastia niemiecka z Fryderykiem II. Miał on normańską krew matki i germańską ojca. Uczynił z Sycylii nowożytne, scentralizowane państwo biurokratyczne. Za jego rządów wyspa stała się jedną z najwspanialszych stolic europejskich. Jego dwór w Palermo był obok Oksfordu i Paryża znakomitym ośrodkiem studiów matematycznych, a także centrum kultury literackiej. Na Sycylii po prostu chce się żyć. Wyspa słynie z pomarańczy i oliwek. Są tu świetne owoce morza i ryby. Najlepiej smakują langusty z wysp liparyjskich. Są też pasty i sałaty. W Palermo popularne są tak zwane sfincione, rodzaj lokalnej pizzy, a w Katanii króluje kanapka cipollina z szynką, serem, mozzarellą i cebulą. Pyszne są maccheroni alla norma, pasta z bakłażanem, świeżym pomidorem, ricottą i bazylią. A na deser? Na deser koniecznie należy wziąć sycylijskie ciasto cassata, będące połączeniem biszkoptu i kremu z dodatkiem kandyzowanych owoców, czekolady i orzechów pistacjowych, albo cannolo, rurki wypełnione serem, ricottą z różnymi dodatkami, które są prawdziwą wizytówką deserowej Sycylii. No cóż, drodzy Państwo, pora wybrać się na tą piękną wyspę.

0: Dużo radości, wspólnego świętowania i dobrej muzyki. Tak można podsumować tegoroczną edycję Festiwalu Iskra Nadziei, zorganizowana z okazji 500-lecia Kościoła Katedralnego w Łomży. Gwiazdą piątkowego wieczoru był Kamil Bednarek. Historia Iskry Nadziei zaczęła się niewinnie, przypominał podczas wydarzenia dyrektor naszego radia, prezes Fundacji Iskra Nadziei, ksiądz Mariusz Szulc.
1: Obchodziliśmy 20-lecie Radia Nadzieja i chcieliśmy Państwa zaprosić na coś, naszych słuchaczy, coś, co zostanie w sercach, coś, co będzie wartościowe, coś, co będzie przyciągało ludzi do Pana Boga, ale też pokazywało dobroć drugiego człowieka. I tak się zrodził pomysł Iskry Nadziei. Na początku Roxana Węgiel, pewnie pamiętacie, następnie Trevoci, potem Magda Bereda, Golec Orkiestra,
2: Halina Młynkowa,
1: Czerwone Gitary. Rok temu po raz kolejny Trevoci, Kolędowanie, Armia Janosika. To nas bardzo cieszy, że były takie głosy, kiedy Państwo przychodziliście i mówiliście wprost, że proszę księdza, no córka za bardzo do kościoła nie chodzi, ale kiedy dowiedziała się, że Iskra Nadziei będzie w Łomży i wystąpi Kamil Bednarek, to jakoś tak chętniej, jakoś tak weselej nam się zrobiło w domu i chcieliśmy przyjść wspólnie również podczas tego koncertu razem ten czas przeżyć. To nas bardzo cieszy i to nas bardzo mocno buduje, że właśnie Iskra Nadziei łączy pokolenia.
0: Publiczność od pierwszych utworów chętnie włączyła się do wspólnej zabawy.
3: Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo.
4: Koncert był fantastyczny. Bardzo dziękujemy za organizację i możliwość, że mogliśmy być tutaj. Bardzo go lubię. To są moje klimaty. A dzieci miały szczęście, bo były pod samą sceną.
5: Moja ulubiona piosenka to Takie chwile jak te.
6: Lubię Kamila Bednarka i podobało mi się na koncercie.
7: Dobrze się bawiłem. Fajny koncert. Lubię Bednarka. Udało nam się być pod samą sceną i pod samą sceną dobrze się bawiłem.
8: Koncert był bardzo udany. Naprawdę publiczność się bawiła wspaniale. Dziękujemy, że Radio Nadzieja robi takie super koncerty. Naprawdę i czekamy niezmiernie na następny.
4: Bardzo wyjątkowe i to chrześcijaństwo tutaj pięknie ukształtowało się przez te lata.
9: Z kolegą jak byliśmy, to udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie.
10: Jesteśmy po koncercie Kamila Bednarka. Przede wszystkim bardzo takie wzruszające jest to, że przy murach katedry 500-lecie, no piękna okazja. Ja sama osobiście mieszkam od 21 lat w Łomży, także dla mnie to jest taka też wyjątkowa, osobista chwila.
0: 1000 lat temu chrześcijaństwo pojawiło się na tych ziemiach, a od 500 lat wszyscy nasi przodkowie to parafianie właśnie tej świątyni, mówił podczas piątkowego wieczoru Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.
11: Od 500 lat ziemia łomżyńska jest pod tą świątynią i drodzy Państwo, dzisiaj wszyscy przyszliśmy na urodziny. Także księdzu biskupowi życzymy wszystkiego najlepszego, parafii życzymy wszystkiego najlepszego. Gratuluję księdzu biskupowi świetnego zespołu i wspaniałych gości na imprezie. Naprawdę dopisali. I oczywiście organizatorom serdecznie gratuluję ogromnego wysiłku.
0: Artur Kosicki, przewodniczący Rady Nadzorczej łomżyńskiego MPC-u, mówił z kolei, że kościół katedralny to istotny symbol nie tylko Łomży, ale i całego województwa.
12: Cieszę się, że wspólnie możemy obchodzić ten jubileusz, który jak widać łączy wielu mieszkańców Łomży, ale i okolic. Festiwal Iskra Nadziei wpisał się już na mapę wydarzeń kulturalnych, nie tylko w Łomży, ale w całym województwie podlaskim. Jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży z dumą i radością wspieramy tego typu inicjatywy i mam nadzieję, że wspierać będziemy. Gratuluję organizatorom za ten ogrom pracy, który włożyli, żeby przygotować te wydarzenie, ale i za to, że potrafią łączyć wszystkich mieszkańców ponad podziałami.
0: Senator Anna Bogucka również podkreślała wyjątkowe znaczenie łomżyńskiej katedry.
13: Dobrych lat, tak jak było dotychczas, dobrego prowadzenia przez poszczególnych księży, biskupów, obecnego księdza, biskupa, całego zespołu. Mam nadzieję, że dalsze lata równie będą dobre i pomyślne, bo bardzo obecne czasy są takie, że potrzeba jest, by Kościół jednak wspierał Polaków w tych trudnych czasach. Także życzę wielu dobrych lat i błogosławieństwa Bożego.
0: I słychać dobrą muzykę, tej dobrej muzyki podczas koncertu Kamila Bednarka naprawdę nie brakowało. Katedra od 500 stuleci jest jednym z najważniejszych symboli Łomży. Tak mówił z kolei Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży.
14: Trzeba przyznać, że naprawdę to święto, poza tym, że jest wyjątkowe, to i we wspaniały sposób celebrowane. Koncert Kamila Bednarka, niesamowita energia, świetny zespół. Życzmy sobie tego, aby takich momentów było jak najwięcej, abyśmy spotykali się, abyśmy spędzali ten czas razem właśnie w tym miejscu, które jest symbolem naszej kultury, naszej tradycji, naszych wartości i też siły naszego miasta.
0: Łomżyńska katedra jest ważną częścią dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego regionu. Tak zaznaczał na koniec członek Zarządu Województwa Podlaskiego, marszałek Jacek Piorunek.
15: To nie tylko świątynia, w której się modlimy, ale to jest destynacja turystyczna, do której przyjeżdża mnóstwo ludzi. Ci, którzy odwiedzają Łomżę, zawsze katedrę mogą zobaczyć. Oczywiście jest to jeden z najważniejszych zabytków województwa podlaskiego. Z tego się też cieszymy. Staramy się w ramach samorządu województwa również wspierać i proboszcza, i katedrę właśnie w tej aktywności modernizacyjnej. Także no, jest to nasz wspólny sukces i myślę, że trzeba życzyć katedrze przede wszystkim kolejnych 500 lat.
0: A jak wyglądało piątkowe wydarzenie, to wszystko można już zobaczyć na naszej stronie radionadzieja.pl. Tam jest pełna fotorelacja. Możecie Państwo zobaczyć, być może siebie zobaczycie na tych zdjęciach, jeśli ktoś świętował w piątek razem z nami, więc odsyłamy na radionadzieja.pl. I jeszcze teraz korzystamy z okazji i gramy. Już teraz Kamil Bednarek na antenie Radio Nadzieja.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Na naszych zegarach godzina 14, to czas na wiadomości, a przedstawi je Bartek Święciński.
2: Wiceszef MON zapowiedział specjalne testy wojskowe. AfD wygrywa w niemieckim landzie. Eksperci mówią, co to oznacza dla Polski. Od dziś w województwie podlaskim prowadzona jest jesienna akcja szczepienia lisów. W najbliższych dniach w Polsce odbędą się specjalne testy wojskowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Kierownictwo MON odwiedziło szkolenie wojskowe w Nowej Dębie, na którym żołnierze pokazują m.in. jak wykorzystują wdrażane od kilku lat w siłach zbrojnych systemy obrony powietrznej Wisła, Narew oraz Pilica. Podczas wizyty w Nowej Dębie Cezary Tomczyk zapewnił, że Polki i Polacy będą informowani o nadchodzących testach wojskowych.
3: W ciągu najbliższych dni na terenie Polski będą odbywały się specjalne testy wojskowe, jeżeli chodzi o rażenie dalekiego zasięgu na odległości 1000 kilometrów. Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
2: Pokaz wyszkolenia w zwalczaniu dronów oraz działanie systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zorganizowano w przeddzień targów obronnych w Kielcach.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Skrajnie prawicowa AfD z dużą przewagą wygrała wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Nie wiadomo jednak, czy uda jej się utworzyć rząd. Wynik AfD może mieć znaczenie także dla niemieckiej polityki wobec Rosji i Ukrainy, mówi dr Agnieszka Bryce z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4: Czy to w stosunku do wsparcia dla Ukrainy AfD mówi, to nie nasza wojna. W stosunku do polityki wobec Rosji, tu AfD mówi, trzeba ją restartować, tak jak i trzeba restartować Nord Stream 2. Stosunek do imigrantów, najlepiej się ich, prawda, w większości pozbyć, to generuje konflikt na tym tle, co jest na rękę Rosji, bo to zawsze można podgrzewać.
2: AfD zapowiada próby utworzenia rządu i może szukać pojedynczych posłów z innych ugrupowań. Gdyby jej się udało, po raz pierwszy stworzyłaby rząd w niemieckim kraju związkowym. Agnieszka Bryc zwraca uwagę, że dalszy wzrost znaczenia partii byłby problemem również dla Polski.
4: AfD rozsadza system polityczny Niemiec od środka, a z perspektywy Polski jej prorosyjskość, otwarta prorosyjskość, otwarta negacja wsparcia militarnego dla Ukrainy. Politycy AfD także wypowiadali się kontrowersyjnie w sprawie granicy polsko-niemieckiej. Bardziej populistyczna polityka Niemiec na poziomie federalnym będzie ogromnym kłopotem dla władz w Warszawie.
2: Niemieckie media piszą po wyborach o demokracji w punkcie zwrotnym i o ostatnim ostrzeżeniu dla kanclerza Friedricha Merca.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Od dziś w województwie podlaskim prowadzona jest jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Specjalne preparaty są zrzucane z samolotów na tereny leśne, pola i łąki. Szczepionki są bezpieczne dla ludzi, jednak nie należy ich dotykać ani przenosić, mówi zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Anna Duras.
5: Ta szczepionka w formie blistru jest otoczona zanętą. Lisy przyjmują szczepionki, do której zbliża się człowiek. Jeżeli człowiek ma kontakt z płynną zawartością, wtedy należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy. Jeżeli to jest z samą przynętą kontakt, to należy przemyć ręce wodą z mydłem.
2: Znalezioną przynętę trzeba pozostawić na miejscu, ponieważ zapach człowieka może sprawić, że lis jej nie podejmie. W czasie trwania akcji oraz przez 2 tygodnie po jej zakończeniu właściciele zwierząt powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów. Akcja szczepienia lisów w województwie podlaskim potrwa do środy, z kolei w województwie mazowieckim rozpocznie się w czwartek i potrwa do środy 16 września. Wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej w filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie oficjalnie otwarty. Sobotnią uroczystość połączono w Drogoszewie z 15. edycją Narodowego Czytania. Takie miejsca jak to będą integrować lokalnych mieszkańców, oceniła wicestarosta Łomżyński Anna Gawrych.
6: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak stara szkoła została zamieniona w budynek, który absolutnie przypomina infrastrukturę z XXI wieku. Bardzo gratuluję panu wójtowi Gminy Miastkowo Rafałowi Bąkowskiemu i tutejszej społeczności, bo okazuje się, że ważne są dla pana wójta nie tylko drogi, nie tylko mosty, ale też miejsca, które będą bardzo miały duży wpływ na integrację tutejszej społeczności.
2: Otwarcie filii biblioteki połączono z czytaniem fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza. Wójt Rafał Bąkowski wcielił się w rolę księdza Piotra.
7: Panie, Czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczym. Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał.
2: Koszt remontu budynku wyniósł niemal 2 miliony złotych.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Do końca dnia pogoda nie powinna nas niczym zaskoczyć. Bez opadów deszczu, bez porywistego wiatru, ale nadchodząca noc chłodna, 9 stopni, jutro 24 kreski, ale pochmurna.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość. Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.
1: A na dobry początek kolejnej godziny razem z Radiem Nadzieja Demono 7 minut po 14.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: A już teraz na antenie Radia Nadzieja ostrzegamy Państwa przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek mówi, że decyzje finansowe należy podejmować przede wszystkim bez pośpiechu.
1: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później, jeden dzień później. Niech poszpera w mediach, niech poszuka tych instytucji.
0: Waldemar Zbytek dodaje, że osoby, które podejrzewają, że padły ofiarą oszustwa, powinny jak najszybciej zwrócić się do banku i do policji.
1: Jeśli już cokolwiek się wydarzy, to natychmiast zastrzegajmy swoje dokumenty, natychmiast zastrzegajmy swoje karty.
0: Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty płatniczej, należy to zrobić samodzielnie. Można tego dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub dzwoniąc na oficjalną infolinię banku. Po wykonaniu tej czynności warto sprawdzić, czy nasza karta rzeczywiście ma status zastrzeżona. Na zegarach 14:31. Już teraz duet muzyczny, duet Dawid Kwiatkowski i Margaret.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

Wyjątkowy, przepiękny duet na antenie Radia Nadzieja. Michał Bajor i Ania Dąbrowska. Już trochę spokojniej na naszej antenie, a to dlatego, że zbliżamy się do godziny 15, do godziny wiary. Na antenie Radia Nadzieja zachęcamy do tego, żeby włączyć się do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, również na żywo. Zachęcamy do tego, żeby łączyć się ze studiem Radia Nadzieja. Przypomnę numery 512 123 502 i drugi numer 512 123 503. Koronka do Miłosierdzia Bożego na żywo razem z Państwem jest realizowana, przypomnijmy, w poniedziałki, w środę i w piątki.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Na drugi dzień świąt był u nas ojciec Andrasz ze mszą świętą, podczas której także widziałam małego Jezusa. Po południu byłam u spowiedzi. Na pewne pytania nie dał mi ojciec odpowiedzi, które dotyczyły dzieła tego. Powiedział: jak będziesz zdrowa, to w ten czas konkretnie pomówimy, a teraz staraj się wykorzystywać te łaski, których ci Bóg udziela i staraj się wrócić do zupełnego zdrowia. A resztę ty wiesz, jak się masz kierować i czego się trzymać w tych rzeczach. Za pokutę zadał mi ojciec, abym odmówiła tę koronkę, której mnie nauczył Jezus. Wtem usłyszałam głos podczas odmawiania tej koronki. O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę. Wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowa, córko moja. Mów światu o moim miłosierdziu. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne. Po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego. Niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego?

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 512 123 503.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy kolejną osobę.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi w dzisiejszym popołudniu. Szczęść Boże.
0: Godzina wiary.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. To już 500 stuleci. W piątkowy wieczór wierni diecezji łomżyńskiej świętowali 500 lat kościoła katedralnego. Tej okazji poświęcona była tegoroczna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek, który zgromadził przed sceną tłumy mieszkańców Łomży i regionu. Łomżyńska katedra od 5 wieków zajmuje szczególne miejsce w życiu wiernych i pozostaje sercem naszej diecezji, podkreślał biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
2: Katedra, nawet dla tych ludzi, którzy być może z wiarą niewiele mają wspólnego, jest pewnym sercem diecezji. W dużych miastach katedra jest w pewnym sensie też punktem orientacyjnym, możemy powiedzieć w topografii miasta, ale też punktem orientacyjnym w naszym życiu. Także świętowaliśmy 5 wieków istnienia naszego kościoła katedralnego. Jest to największy kościół gotycki tu na północno-wschodnim Mazowszu. Możemy powiedzieć, jest to perełka architektury zewnętrznej, ale też wewnętrznej.
1: Od setek lat do łomżyńskiej katedry przybywają kolejne pokolenia wiernych, szukając tu miejsca modlitwy, nadziei i duchowego umocnienia, mówił proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
3: Ta świątynia oczywiście bije sercem Boga. Ta świątynia to właśnie ta część Łomży, która w sposób szczególny ma bezpośredni, można powiedzieć, kontakt z Panem Bogiem. I ten kontakt czuje każdy, który wchodzi w mury tej świątyni. Ale odwiedzając kaplicę Najświętszego Sakramentu, przyjmując sakramenty święte, nie sposób nie podążyć przed oblicze naszej Matki Królowej, łomżyńskiej Pani Katedralnej, która od czasu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II przed 35 laty nosi wspaniały tytuł Matki Bożej Pięknej Miłości. Któż z nas nie pragnie w swoim życiu właśnie tego ideału pięknej miłości?
1: Historia łomżyńskiej katedry sięga początku XVI wieku. Fundatorami świątyni była Anna Mazowiecka z synami. Budowę dokończył ksiądz Jan Wojsławski, proboszcz łomżyński w 1525 roku, a konsekracji dokonał biskup płocki Andrzej Noskowski.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W Warszawie zainaugurowano projekt edukacyjno-formacyjny Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Inicjatywa powstała z okazji 10. rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i ma przybliżyć młodym osobom historię tych spotkań oraz nauczanie papieża Polaka. O programie mówił w poranku 7.09 ksiądz Tomasz Korpianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM w Polsce.
4: To jest kompleksowy projekt, który ma z jednej strony pokazać, że Światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez świętego Jana Pawła II już ponad 40 lat temu i że trwają do dziś i że łączą ludzi, łączą pokolenia poprzez swoją historię i poprzez doświadczenia, które pozostawały w kolejnych edycjach, które były na początku z Janem Pawłem II od Rzymu do Toronto, aż do teraz, które ostatnio mieliśmy w Lizbonie i do tych, których przygotowujemy się w Seulu w przyszłym roku.
1: Projekt będzie realizowany w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie do 16 października.
4: To ma znaczenie symboliczne dość, tak, aby pokazać ten budynek, nie jako zamkniętą twierdzę, niedostępną, ale podobnie jak młodzi przyjeżdżają do Warszawy i zwiedzają budynek Sejmu, gdzie tak samo też jest ważne, żeby mieć taką łączność i możliwość zobaczenia miejsca, w którym spotykają się regularnie biskupi polscy, którzy także decydują o losach Kościoła w Polsce. Więc taka trochę alternatywa dla tego, co jest w sensie państwowym, ale też, żeby się spotkać tutaj.

0: bezpośrednio z nami, bo my jako Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży właśnie mamy siedzibę w Episkopacie. Tutaj są też nasi wolontariusze i ta rzeczywistość jest taka bliższa.
1: Zwiedzanie zaplanowano w poniedziałki, środy i piątki, a udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
2: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki przebiegające pod hasłem do Maryi, pierwszej nauczycielki. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Biskup wskazywał na duchowe znaczenie dożynkowych wieńców, które symbolizują współpracę człowieka ze Stwórcą i szacunek do natury.
3: Te wieńce mówią o wierze, o geniuszu oraz pracowitości tych wszystkich kobiet, mężczyzn, dzieci, młodszych i starszych, którzy współdziałając, współpracując ze Stwórcą, zebrali plony.
1: W ogólnopolskich dożynkach wziął również udział prezydent Polski Karol Nawrocki.
2: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się, stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go. Taką postawę okazywali uczeni w piśmie, faryzeusze, osoby, które sprzeciwiały się Jezusowi i nie chcieli przyjąć Jego nauczania. Zajęci byli przede wszystkim szukaniem tego, o co Go można by było oskarżyć, potępić, wykazać złe postępowanie. Nawet cuda, które Jezus czynił, nie przyczyniły się do tego, by oni uwierzyli. Uczeni w piśmie i faryzeusze śledzili go. Czy czasami my nie jesteśmy podobni do nich w naszym zachowaniu? Może tak właśnie być, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, kiedy patrzymy na bliźnich naszych, przypatrujemy się ich postępowaniu, słuchamy ich słów, ale czynimy to przede wszystkim, by znaleźć jakieś błędy, by ich wyśmiać, skrytykować i potępić. A wtedy tak łatwo zapominamy o tym, że Jezus nas zobowiązuje do miłości bliźniego. Łatwo wtedy przeoczyć to, co dobre w postępowaniu drugiego człowieka, kiedy szukamy tylko i wyłącznie tego, co złe. Trzeba próbować dostrzec także i to dobro w drugim człowieku, w każdym człowieku bez wyjątku. Bo postawa potępienia, a nie braterskiego upomnienia, nie będzie ułatwiać drugiemu człowiekowi poprawianie siebie. Takie zachowanie bardzo szybko będzie burzyć relacje międzyludzkie. A nam powinno przecież zależeć na tym, by te relacje budować i umacniać. A oni śledzili go. Tak właśnie do Jezusa odnosili się ci, którzy byli wrogo nastawieni. Oby nasze odniesienie do bliźnich nie stawało się podobne.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam. Tak na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys odpowiedział na pytanie, czy będzie kandydował na prezydenta Łomży. Takie głosy pojawiają się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Wójt tych informacji nie potwierdził, ale i nie zdementował.
2: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
1: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Czy pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
2: To zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
1: Czyli niczego pan nie wyklucza?
2: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
1: Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się w 2029 roku. Ze względu na fatalny stan techniczny od ponad roku był zamknięty, a wcześniej komfort przejazdu po nim pozostawiał wiele do życzenia. To już jednak przeszłość. Od dzisiaj most w Podosiu jest oficjalnie przejezdny, a jego wygląd zmienił się nie do poznania. Starosta łomżyński Lech Szabłowski cieszył się, że most jest już przejezdny, a utrudnienia przeszły do historii.
3: W szczególności to było uciążliwe dla rolników, którzy tutaj mają pola po jednej stronie, po drugiej stronie tego cieku wodnego. No wiadomo, że to jest czas, wiadomo, że to są pieniądze, koszty związane z dojeżdżaniem do pól, ale również była to duża uciążliwość dla gminy, dla pana wójta, dlatego że autobusy dowożące uczniów do szkoły w Miastkowie też musiały jeździć tymi drogami objazdowymi. Cieszę się, że udało się tę inwestycję zrealizować, bo w wyniku awarii musieliśmy, można powiedzieć, że z dnia na dzień ten most zamknąć. Udało się w miarę szybko przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie pozwolenia.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek podkreślił, że ukończona inwestycja to przykład dobrej współpracy rządu i samorządu.
4: Rządowy Fundusz Wspierania Dróg Lokalnych, do tego pieniądze Starostwa Powiatowego, gminy Miastkowo, wszystko fajne, dobre partnerstwo, do tego wojewoda podlaski oczywiście, który partycypuje w tych pieniądzach rządowych. No myślę, że to jest bardzo potrzebna inwestycja, która pomaga mieszkańcom w funkcjonowaniu, bo przerwana droga przez drogę powiatową w miejscowości, która ją przepoławia, to naprawdę nienormalna rzecz, a dzisiaj już mamy wszystko w tej chwili pod kontrolą.
1: Mieszkańcy Podosia w rozmowie z naszym reporterem cieszyli się z nowego mostu, ale wspominali też, że remontu wymaga żwirowa droga, która wjedzie przez miejscowość.
5: Czy ten most był potrzebny?
6: No, bardzo był potrzebny. No, żeby go trzeba było nagrać przed remontem, to wcale rowerem nie można było przejechać. Teraz widać, jakie sprzęty przejeżdżają. No super, no. Chcielibyśmy, żeby taka nawierzchnia była i przez Wiesiarz do następnej gminy Śniadowo. Ten odcinek żwirowany, co masakra. No. W tych czasach takich dróg już nie ma.
7: Droga jak najbardziej potrzebna jest droga przez wieś.
8: I potrzebujemy bardzo drogi, tyle jest teraz, jak już mamy most, to chcemy teraz asfaltu przez wieś. Bo jeszcze jeżdżą duże ciągniki, jest straszliwy jeden tuman. Każdy się śpieszy, bo tam z daleka mają z innych wiosek. Tutaj też pola na Podosiu. Nawet nikt nikogo nie widzi. Jest tylko jeden tuman przez to wieś.
1: Łączny koszt remontu mostu wyniósł blisko 2 miliony złotych. 500 tysięcy złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast po 700 tysięcy solidarnie wyłożyły powiat łomżyński i gmina Miastkowo. Wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej i filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie został oficjalnie otwarty. Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski podkreślał, że budynek stanie się centrum najważniejszych wydarzeń organizowanych w gminie.
9: Dobiegł końca długo wyczekiwany remont budynku po byłej szkole w miejscowości Drogoszewo. Uroczyście otwieramy ten budynek jako świetlicę wiejską przeznaczoną dla mieszkańców z miejscem dla koła gospodyń wiejskich, dla strażaków i tutaj też uroczyście otwieramy filię biblioteki publicznej, która funkcjonowała w tym miejscu i dzisiaj otwieramy ją na nowo. Bardzo mocno zależało Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z Drogoszewa, żeby dostosować też do ich potrzeb te pomieszczenia i dwie ostatnie sale lekcyjne zostały połączone w jedno duże pomieszczenie z przynależną kuchnią.
1: Zadowolenie z wyremontowania filii nie ukrywała kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo Anna Cwalina Adamowicz.
10: Dla mnie to jest bardzo ważny moment i bardzo się cieszę, że możemy wrócić do tej filii po zmianach, po remoncie i myślę, że tutaj czytelnicy będą nas odwiedzać i że to nie będzie tylko miejsce spotkań z książką, ale również z innym człowiekiem, miejsce, gdzie można przyjść, znaleźć coś ciekawego dla siebie. Czy każdy będzie czuł się dobrze?
1: Koszt remontu budynku wyniósł niemal 2 miliony złotych. Środki udało się pozyskać z rządowego programu Polski Ład. Od dziś w województwie podlaskim prowadzona jest jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Specjalne preparaty są zrzucane z samolotów na tereny leśne, pola i łąki. Szczepionki są bezpieczne dla ludzi, jednak nie należy ich dotykać ani przenosić, mówi zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Anna Duras.
0: Ta szczepionka w formie blistru jest otoczona zanętą. Lisy przyjmują szczepionki, do której zbliża się człowiek. Jeżeli człowiek ma kontakt z płynną zawartością, wtedy należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy. Jeżeli to jest z samą przynętą kontakt, to należy przemyć ręce wodą z mydłem.
1: Znalezioną przynętę trzeba pozostawić na miejscu, ponieważ zapach człowieka może sprawić, że lis jej nie podejmie. W czasie trwania akcji oraz przez 2 tygodnie po jej zakończeniu właściciele zwierząt powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów. Akcja szczepienia lisów w województwie podlaskim potrwa do środy 9 września. Z kolei w województwie mazowieckim rozpocznie się w czwartek i potrwa do środy. 4 miliony złotych przeznaczył samorząd województwa podlaskiego na drugie półrocze tego roku na rozwój sportu. Dotacje zostaną wykorzystane na szkolenia, organizację zawodów oraz promocję sportu. Dziś podpisano umowy z klubami z powiatów suwalskiego i augustowskiego, mówi członek zarządu województwa Bogdan Dejuk.
5: Cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia i udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia i dobrego rozliczenia dotacji otrzymanych na podstawie i zgodnie z dzisiaj podpisywaną umową.
1: Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz dziękował władzom województwa za wspieranie sportu w mieście.
11: Bo jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwe szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę.
1: Dotacje otrzymały takie kluby jak Wigry Suwałki, Suwalski Klub Badmintona, Polonia Raczki i Sparta Augustów.
12: Flash regionu.
13: Zapraszamy na reklamy.
14: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
15: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
13: Po reklamie.

0: Gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest wójt gminy Łomża, Piotr Kłys. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry.
1: W sobotę odbyła się oficjalna uroczystość z okazji stulecia OSP Podgórze. To ważna jednostka, ważne 100 lat?
2: Każdy jubileusz jest ważny, a zwłaszcza jeśli to jest jubileusz stulecia, no to na to pytanie tylko tak można odpowiedzieć. Ochotnicy, druhowie ochotnicy w gminie Łomża to bardzo zgrana, fajna, duża, zorganizowana rodzina i my jednostek OSP w naszej gminie to mamy 8, a 5 z nich już ma za sobą jubileusze stulecia właśnie. W tamtym roku mieliśmy 3 jubileusze, w tym roku 2 i tą piątą jest to OSP Podgórze. Czekają nas kolejne jubileusze, ale to dopiero za kilkanaście lat. Jubileusz jest ważny, bo przy tej okazji możemy poświętować. A świętując, mamy okazję wspomnieć tych wszystkich, którzy budowali historię, nie tylko tej straży, ale w ogóle historię gminy, historię społecznego zaangażowania w gminie, bo to też jest ważne, bo ci, którzy 100 lat temu tworzyli tę jednostkę, ci, którzy przez ten całe 100 lat, te wszystkie pokolenia mężczyzn, też i kobiet, którzy przychodzili do tej jednostki, konkretnie, jakiejś konkretnej jednostki, to trzeba zauważyć, że to są ludzie, którzy siebie wychowywali, ale i wszystkich wokół siebie w duchu społecznictwa. Więc to jest bardzo ważne. Duch zaangażowania, duch pomocniczości. To wszystko jest ważne, żeby to doceniać. I przy okazji takiego stulecia, jak ostatnio mieliśmy w Podgórzu, jest możliwość podziękować wszystkim tym ludziom. Podziękować tym, którzy dzisiaj się angażują. Docenić tych, którzy pracują na rzecz swojej wsi, a także i społeczności lokalnej. A OSP z Podgórza jest fantastycznym przykładem dobrego zaangażowania w życie gminy.
1: No pan wspomniał podczas tych uroczystości, że są rodziny, w których służba w mundurze strażackim ma tradycję pokoleniową.
2: Tak jest. I tak jest w każdej jednostce OSP, tak jest w tej. To jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że dziecko, które obserwuje, jak dziadek, a potem ojciec, idzie do pracy społecznej albo biegnie na dźwięk pożaru, rzucając wszystko, wychodząc ze mszy świętej czy z prac polowych, bierze dobry przykład i nasiąka tym. I potem samo tak chce. I tak właśnie mamy, przecież 100 lat to są 4 pokolenia. Tak mamy takie rodziny pokoleniowe, a dzisiaj mamy też w samym Podgórzu nawet przecież rodziny, których rytm życia naznaczony jest wyciem syreny alarmowej.
1: No, przecież podczas uroczystości było tak, że strażacy się zawinęli tak. I jechali na akcję.
2: No ta sobota, czy ten weekend mieliśmy trudny pod względem pogodowym, to są deszcze, to są silne wiatry i tak właśnie w czasie uroczystości też nasi druhowie musieli wyjechać do akcji.
1: No strażacy to chyba jest grupa społeczna, grupa zawodowa, która cieszy się największym uznaniem, zaufaniem społecznym. To też jest bardzo znamienne.
2: No, tak?
1: Nie słyszałem nigdy negatywnego komentarza na temat strażaków. Nigdy.
2: Bo pan nie jest wójtem. Niestety.
1: czy jednak skarżył
2: się? Ja bym dorzucił taką łyżeczkę dziegciu do tego. Okej, najpierw od miodu. Faktycznie to jest grupa społeczna, która jest ma ogromne zaufanie społeczne, ale nie ma co się dziwić, bo znam przypadki ludzi, którzy źle mówili o strażakach, źle krzywo się na nich patrzyli, ale w momencie, kiedy ci strażacy uratowali dobytek, myślenie odwróciło się o 180 stopni i bardzo dobrze. Szkoda, że tak późno. Grupa społeczna, która jest obdarzana wysokim zaufaniem, też i z tego względu, że nie tylko ratuje nasze mienie, ale też i bardzo uczynna, usłużna we wszystkich innych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, kościelnego. Zawsze jest. Zawsze to są ludzie, na których można liczyć. Ludzie, którzy nie liczą w czasu. I też trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości druhowie ochotnicy w Polsce pracują wolontarystycznie. Mówię w zdecydowanej, ponieważ za wyjazd należy się ekwiwalent, który jest druhowi strażakowi płacony, ale ten ekwiwalent w większości zawsze strażacy przeznaczają na swoją jednostkę, na wspólne konto, do wspólnego majątku, na wspólne potrzeby. Więc mówimy tu o typowym duchu społecznictwa, który jest ewenementem na skalę świata. I teraz ten dziekci. No i zdarza się niestety czasami, że są osoby, które albo nie rozumieją tej misji, albo z jakichś prywatnych pobudek są przeciwne, ale na szczęście, chociaż znam te przypadki, są one bardzo jednostkowe i jestem zdecydowanie przeciwny takim postawom, napiętnuję takie postawy. Wtedy, kiedy można, staję zawsze w obronie druhów strażaków.
1: No tym bardziej, że dzisiaj wydaje mi się, że ten duch społecznictwa trochę gaśnie. Dzisiaj tak naprawdę za każdą wykonaną pracę, każdy wykonany uczynek, no chcemy, oczekujemy wynagrodzenia.
2: To jedno, ale drugie, jesteśmy zagonieni w życiu, bardzo szybkim życiu. Ja też jestem druhem ochotnikiem i w jednostce, w której jestem, też obserwuję trudności związane z utrzymaniem stanu osobowego, z rekrutacją, z zaangażowaniem młodzieży do kolejnych działań. Dlatego też powołujemy młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których to już ten kształcimy ten nowy narybek, tych, którzy mogliby w przyszłości zostać. I trudno jest młodych ludzi wyrwać z ich życia codziennego, zważywszy, i tu podkreślam, że młodzi ludzie są fantastyczni. Mają w sobie fantastyczne zdolności do tego, żeby być w życiu społecznym. Trzeba ich tylko trochę wyrwać z tego życia codziennego, które mają.
1: Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to chyba ostatnie lata to jest rozwój tych ochotniczych straży.
2: W naszej gminie tak. My mamy w tej chwili 180 druhów czynnie działających, zrzeszonych w 8 jednostkach, których 5 jest w KSRG. Udało nam się, pozyskując duże dofinansowanie, a także angażując środki własne, doposażyć świetnie te remizy. Mamy fantastyczny tabór. To są wszystko nowe samochody z małymi wyjątkami. No i teraz zaczynamy już, bierzemy się za ten trzeci filar. Czyli jak pierwszy filar to widzę, to są ludzie fantastyczni, wyszkoleni i zaangażowani. Drugi to jest sprzęt, no to trzecim będzie remiza. I teraz jesteśmy po remontach w kilku naszych remizach, a w najbliższym czasie w dwóch będziemy mieli rozbudowy, a jedną dokończymy pod względem remontowym.
1: I które to są remizy? W których miejscach?
2: No, remizę w Gaci w tej chwili dokończymy. Mamy rozpoczęty proces budowy, więc tam salę dokończymy już w przyszłym roku. I dwie mniejsze jednostki w Siemieniu nad Rzecznym i w Jednaczewie doczekają się rozbudowy w przyszłym roku. Mamy już gotową dokumentację i pieniądze.
1: To zostając jeszcze w temacie bezpieczeństwa, ile punktów schronienia jest na terenie gminy?
2: No, a to kolejny etap zaangażowania samorządu. To także bezpieczeństwo dla mieszkańców. Dostaliśmy teraz no, takie uposażenie ustawowe do tego, żeby zadbać bardziej o mieszkańców, bo to jest ustawa o obronie cywilnej, ochronie ludności. No i też samorząd gminny ma swoje zadania, bardzo duże w tym zakresie, a jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia, to na terenie gminy nie mamy takich miejsc. Pewnie nie jesteśmy tutaj, nie odróżniamy się od innych samorządów, czy od terenu kraju, no bo przez ostatnie 40 lat byliśmy uspokajani myślą, że nic się złego nie wydarzy, w związku z tym nikt o to nie dbał, nawet o te już istniejące miejsca schronień, więc należy podkreślić tak, jeśli chodzi o wytyczne ustawy, to bardzo trudno jest je spełnić i nie mamy tego typu obiektów. Ale z drugiej strony można przyjąć, że każda piwnica może być miejscem doraźnego schronienia. Różnica jest tylko taka, że ustawa dzisiaj wymaga, aby do takiego miejsca były dwa wejścia, z czego jedno, jako wyjście, powinno być poza strefą zgruzowania. No i takowych nie mamy. Można powiedzieć, że mieszkańcy na terenach wiejskich mają swoje piwnice. Obiekty publiczne mają swoje piwnice, ale to jeszcze nie jest do końca to. No my mamy aktualnie bardzo dużą modernizację budynku Urzędu Gminy i przy tej okazji, pozyskawszy środki od wojewody, będziemy też robić, czy jesteśmy w trakcie wykonywania takiego MDS-u profesjonalnego na kilkadziesiąt osób pod Urzędem Gminy na Skłodowskiej.
1: Czy to jest tak teraz, że przy każdych inwestycjach gdzieś będziecie myśleć o tym, żeby jednak gdzieś jakiś punkt schronienia, schron, coś na wzór schronu powstało?
2: No już pojawiają się zapisy ustawowe, które będą wymagały od nowo budowanych inwestycji kubaturowych publicznych tego, aby w tych miejscach były schrony lub też miejsca do żadnego schronienia.
1: Nie wiem, czy deweloperzy mają jeszcze taki nakaz, czy nie, ale to też gdzieś mówi się o tym, żeby przy budowaniu bloków też...
2: Widziałem takie projekty ustawy, ale czy aktualnie te projekty weszły w życie? Nie jest to ściśle moja przestrzeń, więc dokładnie nie potrafię powiedzieć.
1: No jasne. Czyli ogólnie gmina idzie w tym kierunku, żeby tych punktów, no jednak, było więcej.
2: Jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy je tworzyć tak jak teraz w trakcie już istniejącego remontu w Urzędzie Gminy. Postanowiłem wprowadzić także tę funkcję.
1: 1 września uczniowie weszli oficjalnie do nowego skrzydła w szkoły w Konarzycach. No i można powiedzieć w końcu.
2: Można było powiedzieć uf. Zadanie niezbyt pewnie skomplikowane, jeśli chodzi o samą kubaturę, bo 1000 m2 bez poddasza, bez piwnicy. Niemniej jednak proceduralnie było dość skomplikowane. Mieliśmy duże trudności, nie chcę teraz ich rozwijać, dość powiedzieć, że za 4 lata budowaliśmy ten obiekt. W końcu w wakacje na ostatniej prostej udało się nam, ale także no, głównie tutaj generalnemu wykonawcy uzyskać wszystkie pozwolenia do użytkowania tego obiektu. Cieszę się, że dzieci weszły. 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120, po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
1: No to ciężko pewnie sobie wyobrazić tą placówkę bez tego nowego skrzydła.
2: Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie i dobrze, że to zrobiliśmy. Gmina Łomża jest przerastającą, mamy pozytywną migrację, głównie za sprawą mieszkańców dużego miasta, subregionalnego miasta Łomża, z którego się wyprowadzają do terenów podmiejskich. I ten proces na szczęście, będziemy jeszcze przez kilka lat obserwować, bo należy zaznaczyć, że w całej Polsce już wyniki demograficzne są ujemne, są niepokojące. Już wiemy, że wielu wójtów już wspomina o tym, że będą zmuszeni w najbliższym czasie zamykać szkoły.
1: A w gminie Łomża nie ma takiego ryzyka?
2: Nie, jeszcze nie. Analizowałem to ostatnio. Widzę, że jeszcze nie mamy jedną ze szkół, gdzie jest dość mało dzieci. Być może ona pierwsza za kilka lat pójdzie pod rozwagę, ale na szczęście wydaje mi się, że ten proces demograficzny, który już w ciągu 2-3 najbliższych lat będzie dotykał gminy w Polsce, ten proces u nas będzie opóźniony z 10 lat. Bo jeszcze mamy mieszkańców, którzy sprowadzają się z dziećmi, zresztą nie tylko z Łomży, bo też i z zagranicy. Są powroty z zagranicy, ale też i rodzą się dzieci na terenie gminy, więc to cieszy.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o tą inwestycję, dlaczego tak długo to trwało? Gdzie były te problemy?
2: No, był to przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania. Potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo tam mamy jeszcze obiekt konserwatorski, bo cały teren jest pod konserwatorem zabytków. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z dostawą, no, z sieciami zewnętrznymi, z mediami, ale to też mocno nie zaważyło. No, niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu. Przynajmniej pod kątem budowlanym mamy już go zakończony.
1: No to jeszcze przed wami remont zabytkowego dworku. No i kiedy to ruszy?
2: Ten obiekt jest zbudowany, czy kompleks z kilku

0: skrzydła, bardzo się przedłużał. Rozwiązałem umowę i teraz przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu na remont tego zabytkowego obiektu. Tam jest termomodernizacja bardzo szeroko zaplanowana. Nie będzie ona w pełni wykonana z różnych względów, ale podstawowe rzeczy w postaci sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej, no, w postaci posadzek, więc te podstawowe rzeczy chcemy wyremontować. No i trudność jest tylko jeszcze jedna, że znowu będzie trzeba zafundować społeczności szkolnej trudności w procesie nauczania. Trudności duże, bo w tym starym obiekcie, który mielibyśmy teraz już przyjąć do remontowania, mamy 5 sal lekcyjnych, mamy bibliotekę, mamy stołówkę oraz administrację, więc wyłączenie z procesu edukacyjnego tego obiektu będzie rodziło ogromne trudności. Trwają też rozmowy tak naprawdę, czy powinniśmy teraz w świetle takiej ilości dzieci i takich dużych trudności, które dotychczas szkoła miała w nauczaniu, czy powinniśmy to zrobić? Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że jeśli tego nie zrobimy, to zewnętrzne środki uciekną, więc decyzja trudna przed samorządem gminy Łomża.
1: A do kiedy macie czas, żeby te pieniądze wykorzystać?
0: My mamy jeszcze kilka tygodni, bo mamy przedłużoną promesę w BGK-u.
1: Czyli nie można przełożyć tego na wakacje?
0: Już to przekładaliśmy. Może i tak, bo jakbyśmy rozpoczęli proces, to jest pytanie, kiedy mamy rozpocząć ten proces budowlany. Czy jeszcze w tym roku, a więc na przykład od ferii, czy dopiero na wakacje, a więc te pół roku, roku 27-28. Pierwsze półrocze 27-28 powinniśmy na to przeznaczyć, więc no, myślimy intensywnie nad tym, pracujemy. Jest to bardzo skomplikowane.
1: To ku jakiej opcji pan się skłania?
0: No najlepiej jest zrobić robotę. Zrobić, wydać te pieniądze, przeprowadzić tę modernizację obiektu. Ale trzeba pamiętać, że będzie to bardzo trudne.
1: Trwają spotkania na terenie gminy związane z funduszem sołeckim. To takie spotkania, gdzie poznaje się problemy, te, które są najbliżej mieszkańców gminy?
0: Fundusz Sołecki, no uwielbiam ten mechanizm wprowadzony ustawą z 2009 roku. Podobny, tak mieszkańcom miasta można by powiedzieć, podobny do Funduszu Obywatelskiego. Z tym, że proporcjonalnie w Funduszu Sołeckim są kilka razy większe środki. I to są środki do dyspozycji mieszkańców przeznaczone. Czyli to są środki budżetowe, które to mieszkańcy mogą wskazać, na co chcieliby, żeby samorząd wydał. Więc z jednej strony jest to funkcja integrująca, no bo mieszkańcy mają okazję się spotkać. Z drugiej strony funkcja poznawcza, no bo przecież my jako no chciałem powiedzieć samorząd gminy, tak naprawdę wszyscy mieszkańcy jesteśmy samorządem, ale jako zarządzający, jako władze gminne mamy okazję porozmawiać z mieszkańcami, poznać problemy, a mieszkańcy, i to jest kolejne bardzo ważne, uczestnicy tego spotkania mogą stymulować rozwój gminy czy swoich miejscowości w konkretnych kierunkach, które chcieliby. Nie wiem, ktoś wskaże, że chce kosz na śmieci, ktoś powie, że chce wyżwirować porządnie taką drogę czy inną, dojazd do pól, czy też środki mogą być przeznaczone na dodatkowe utwardzenie poboczy. Albo, i co bardzo się często dzieje, chcemy rozwijać infrastrukturę społeczną, a więc mieszkańcy chcą dodatkowych placów zabaw, czy siłowni napowierzchnych, takiej infrastruktury komunalnej, więc mogą przeznaczyć środki na wkład własny do projektów, które my wówczas składamy jako wnioski o dofinansowanie. I to się dzieje. I tak w naszej gminie mamy 40 miejscowości. Najmniejsze miejscowości mają do dyspozycji kwotę około 15 tysięcy złotych w tym roku, a największe to już jest kwota ponad 63 tysiące. Mamy dwie takie miejscowości, gdzie to jest maksymalna pula środków, która jest wskazana przez wzór pokazany nam w ustawie, a więc tam generalnie chodzi o zależności między wysokością budżetu, ilością środków na wydatki bieżące oraz ilością mieszkańców w danej gminie.
1: I pan na takie spotkania chodzi?
0: Staram się chodzić. W tym roku jestem mniej. Przez ostatnie 10 lat byłem na każdym spotkaniu. Nawet byłem, czasami się śmieję, że częściej niż mieszkańcy z danej miejscowości. Niemniej tak dużo pracy mamy. Już w 25 roku były tak ogromne inwestycje w naszej gminie, że nie jestem na wszystkich, ale zawsze jest mój przedstawiciel i to najczęściej jest, no, w tym roku w 100% wójt Zborowski.
1: No to jest to dla was taka...

0: dobra informacja na temat tego, na temat oczekiwań mieszkańców gminy.
1: No, my wiemy, będąc na tych spotkaniach, jak bije serce gminy, jak płynie krew, więc wiemy, co się dzieje, mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dla każdego samorządowca jest to bezcenne.
0: A się pewnie po ich podchodzą, mieszkańcy pytają, panie wójcie, kiedy to, a co tam to
1: będzie? No jest okazja do rozmowy. Bardzo wiele tematów przy okazji Funduszu Sołeckiego jest poruszane. Wiele spraw, też różnych wątpliwości jesteśmy w stanie wyjaśnić.
0: To zostając jeszcze w temacie inwestycji, jak dobre warunki zaoferowała gmina władzom województwa PKS Nowa, że tą bazę chcą przenieść z Łomży na teren gminy?
1: No dobra, no to w takim razie pytanie trzeba zapytać władz PKS Nowa. Ale jeżeli pan redaktor mnie pyta o to, no jesteśmy otwarci, jesteśmy zaangażowani, chcemy współpracować, a przede wszystkim to chyba trzeba powiedzieć, że na mój podpis PKS w okolicach Łomży jeździ około 250 tysięcy wozokilometrów, jeśli nie więcej już w tej chwili, więc od kilku lat współpracujemy ze spółką w zakresie organizacji transportu publicznego, bo to od stycznia 2021 roku ustawowo każdy wójt, a w tym przypadku wójt gminy Łomża, jest zobligowany do tego, by być organizatorem transportu publicznego, i ja to zadanie niechętnie, bo to kolejne zadanie, ale przyjąłem i realizujemy to zadanie. I operatorem na naszych trasach od samego początku jest spółka PKS Nowa. Ta współpraca dzisiaj wygląda bardzo dobrze, ale też rodziła się przez wiele lat w trudach, w bólach. Dograliśmy się do tego, że dzisiaj mamy 9 tras bardzo dobrych. Współpracujemy, czy realizujemy ten transport dla kilku sąsiednich gmin. Jestem przekonany, że sąsiedni włodarze też są zadowoleni z tej współpracy, z tego operatora. Wypracowaliśmy ścieżki kontaktu, no i ustalania tak naprawdę tych tras. No i jeszcze w tym wszystkim pozyskujemy bardzo duże środki zewnętrzne, a więc jest ten transport organizowany z dużą korzyścią dla samorządów, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko dowozimy dzieci do szkół ponadpodstawowych w mieście Łomża, ale także i realizujemy transport do własnych szkół.
0: Czyli
1: to już jest zadanie własne.
0: Czyli to ewentualne przeniesienie tej bazy z Łomży do gminy Łomży, to jest owoc tej współpracy kilkuletniej już z PKS-em na kilku płaszczyznach.
1: Tego tak nie można wprost powiedzieć, bo to nie jest główny powód. Raczej o ten główny powód to trzeba pytać władze spółki i władze województwa.
0: No, członek zarządu województwa, pan Jacek Piorunek, powiedział, że gmina zaoferowała dobre warunki, żeby tam tą bazę przenieść.
1: A więc dobrze, no to jeśli tak, to bardzo się cieszę, że tak powiedział. Ale nie uważam, że akurat w tych wszystkich decyzjach firmy, biznesowych decyzjach, to, co się dzieje we współpracy z gminą, że jest najważniejsze. Uważam, pewnie jest to jakiś pozytywny myślnik w tej analizie swotowskiej, ale myślę, że tam wiele innych jeszcze poważnych czynników biznesowych na to wpłynęło, że sama Łomża, sam region łomżyński jest bardzo atrakcyjny pod kątem rozwijania transportu. Na pewno firma potrzebuje nowej bazy. Ta, która jest w Łomży, no jest infrastrukturą kilkudziesięcioletnią, bardzo przestarzałą. Kiedyś była za miastem. Miasto się rozrosło, w związku z tym sama baza jest już w środku miasta, można powiedzieć, a to też powoduje pewne utrudnienia dla transportowców. Dzisiaj widzi się nawet tendencję, że tego rodzaju duże biznesy wychodzą na zewnątrz, gdzie jest pewnie i tańsza ziemia, gdzie jest nowoczesne możliwości rozwoju, a więc pobudowanie bazy według nowych standardów, a te grunty, które dotychczas służyły za bazę w centrach dużych miast, mogą być bardzo atrakcyjnie sprzedane, a także i spożytkowane przez społeczność czy samorząd danego miasta.
0: Nie obawia się pan takich głosów, komentarzy, że to wójt Kłys chce zabrać bazę z Łomży do siebie, do gminy?
1: A ja bym powiedział inaczej. Panie redaktorze, ktokolwiek tak mówi, to proszę mu powiedzieć, że tylko dzięki tym działaniom ten PKS będzie w Łomży. Nie mówmy w takich ograniczonych ramach miasto Łomża, gmina Łomża. Nie. Mówmy o tym, że jesteśmy ziemia łomżyńska, że my konkurujemy z Suwałkami, z Białymstokiem, z Zambrowem, z innymi ośrodkami, które też mają ambicje wzrastać. Więc my możemy wzrastać jako ziemia łomżyńska razem. I no, trzeba by kolejną debatę na ten temat, gdzie ja przytoczę wiele argumentów, że faktycznie dzięki temu można powiedzieć o rozwoju bazy łomżyńskiej.
0: To już na koniec pojawiają się takie głosy, panie wójcie, że pan mógłby startować na prezydenta Łomży.
1: Tak.
0: I czy to prawda?
1: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
0: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Że pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
1: To zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest, jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
0: Czyli niczego pan nie wyklucza?
1: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
0: No to czas pokaże w takim razie. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Jak najbardziej. Wójt gminy Łomża. Zapraszam wszystkich państwa na stronę gminaomża.pl.
2: Nasz gość dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam. Tak na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys odpowiedział na pytanie, czy będzie kandydował na prezydenta Łomży. Takie głosy pojawiają się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Wójt tych informacji nie potwierdził, ale i nie zdementował.
2: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
3: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Czy pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
2: No zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
3: Czyli niczego pan nie wyklucza?
2: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
1: Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się w 2029 roku. Ze względu na fatalny stan techniczny od ponad roku był zamknięty, a wcześniej komfort przejazdu po nim pozostawiał wiele do życzenia. To już jednak przeszłość. Od dzisiaj most w Podosiu jest oficjalnie przejezdny, a jego wygląd zmienił się nie do poznania. Starosta łomżyński Lech Szabłowski cieszył się, że most jest już przejezdny, a utrudnienia przeszły do historii.
4: W szczególności to było uciążliwe dla rolników, którzy tutaj mają pola po jednej stronie, po drugiej stronie tego cieku wodnego. No wiadomo, że to jest czas, wiadomo, że to są pieniądze, koszty związane z dojeżdżaniem do pól, ale również była to duża uciążliwość dla gminy, dla pana wójta, dlatego że autobusy dowożące uczniów do szkoły w Miastkowie też musiały jeździć tymi drogami objazdowymi. Cieszę się, że udało się tę inwestycję zrealizować, bo w wyniku awarii musieliśmy, można powiedzieć, że z dnia na dzień ten most zamknąć. Udało się w miarę szybko przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie pozwolenia.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek podkreślił, że ukończona inwestycja to przykład dobrej współpracy rządu i samorządu.
5: Rządowy Fundusz Wspierania Dróg Lokalnych, do tego pieniądze Starostwa Powiatowego, gminy Miastkowo, wszystko fajne, dobre partnerstwo, do tego wojewoda podlaski oczywiście, który partycypuje w tych pieniądzach rządowych. No myślę, że to jest bardzo potrzebna inwestycja, która pomaga mieszkańcom w funkcjonowaniu, bo przerwana droga przez drogę powiatową w miejscowości, która ją przepoławia, to naprawdę nienormalna rzecz, a dzisiaj już mamy wszystko w tej chwili pod kontrolą.
1: Mieszkańcy Podosia w rozmowie z naszym reporterem cieszyli się z nowego mostu, ale wspominali też, że remontu wymaga żwirowa droga, która wjedzie przez miejscowość.
6: Czy ten most był potrzebny?
7: No, bardzo był potrzebny. No, żeby go trzeba było nagrać przed remontem, to wcale rowerem nie można było przejechać. Teraz widać, jakie sprzęty przejeżdżają. No super, no. Chcielibyśmy, żeby taka nawierzchnia była i przez wieś aż do następnej gminy Śniadowo. Ten odcinek żwirowany, co masakra. No. W tych czasach takich dróg już nie ma.
8: Droga jak najbardziej potrzebna jest droga przez wieś.
9: I potrzebujemy bardzo drogi, tyle jest jeszcze teraz, jak już mamy most, to chcemy teraz asfaltu przez wieś. Bo jeszcze jeżdżą duże ciągniki, jest straszliwy jeden tuman. Każdy się śpieszy, bo tam z daleka mają z innych wiosek. Tutaj też pola na Podosiu. Nawet nikt nikogo nie widzi. Jest tylko jeden tuman przez to wieś.
1: Łączny koszt remontu mostu wyniósł blisko 2 miliony złotych. 500 tysięcy złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast po 700 tysięcy solidarnie wyłożyły powiat łomżyński i gmina Miastkowo. Wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej i filii Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo w Drogoszewie został oficjalnie otwarty. Wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski podkreślał, że budynek stanie się centrum najważniejszych wydarzeń organizowanych w gminie.
10: Dobiegł końca długo wyczekiwany remont budynku po byłej szkole w miejscowości Drogoszewo. Uroczyście otwieramy ten budynek jako świetlicę wiejską przeznaczoną dla mieszkańców z miejscem dla koła gospodyń wiejskich, dla strażaków i tutaj też uroczyście otwieramy filię biblioteki publicznej, która funkcjonowała w tym miejscu i dzisiaj otwieramy ją na nowo. Bardzo mocno zależało Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich z Drogoszewa, żeby dostosować też do ich potrzeb te pomieszczenia i dwie ostatnie sale lekcyjne zostały połączone w jedno duże pomieszczenie z przynależną kuchnią.
1: Zadowolenie z wyremontowania filii nie ukrywała kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo Anna Cwalina-Adamowicz.
11: Dla mnie to jest bardzo ważny moment i bardzo się cieszę, że możemy wrócić do tej filii po zmianach, po remoncie i myślę, że tutaj czytelnicy będą nas odwiedzać i że to nie będzie tylko miejsce spotkań z książką, ale również z innym człowiekiem. Miejsce, gdzie można przyjść, znaleźć coś ciekawego dla siebie. Czy każdy będzie czuł się dobrze?
1: Koszt remontu budynku wyniósł niemal 2 miliony złotych. Środki udało się pozyskać z rządowego programu Polski Ład. Od dziś w województwie podlaskim prowadzona jest jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Specjalne preparaty są zrzucane z samolotów na tereny leśne, pola i łąki. Szczepionki są bezpieczne dla ludzi, jednak nie należy ich dotykać ani przenosić, mówi zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Anna Duras.
0: Ta szczepionka w formie blistru jest otoczona zanętą. Lisy przyjmują szczepionki, do której zbliża się człowiek. Jeżeli człowiek ma kontakt z płynną zawartością, wtedy należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy. Jeżeli to jest z samą przynętą kontakt, to należy przemyć ręce wodą z mydłem.
1: Znalezioną przynętę trzeba pozostawić na miejscu, ponieważ zapach człowieka może sprawić, że lis jej nie podejmie. W czasie trwania akcji oraz przez 2 tygodnie po jej zakończeniu właściciele zwierząt powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów. Akcja szczepienia lisów w województwie podlaskim potrwa do środy 9 września. Z kolei w województwie mazowieckim rozpocznie się w czwartek i potrwa do środy. 4 miliony złotych przeznaczył samorząd województwa podlaskiego na drugie półrocze tego roku na rozwój sportu. Dotacje zostaną wykorzystane na szkolenia, organizację zawodów oraz promocję sportu. Dziś podpisano umowy z klubami z powiatów suwalskiego i augustowskiego, mówi członek zarządu województwa Bogdan Dejuk.
6: Cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia i udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia i dobrego rozliczenia dotacji otrzymanych na podstawie i zgodnie z dzisiaj podpisywaną umową.
1: Prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz dziękował władzom województwa za wspieranie sportu w mieście.
8: Bo jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwe szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę.
1: Dotacje otrzymały takie kluby jak Wigry Suwałki, Suwalski Klub Badmintona, Polonia Raczki i Sparta Augustów.
12: Flash regionu.
13: Zapraszamy na reklamy.
14: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13: Po reklamie.

0: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dr Błażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznę od cytatu premiera Donalda Tuska. Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X publicznie znana osoba obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Jak odniósłby się pan minister do tego jednak ciężkiego zarzutu wobec prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Nie no, to na pewno nie jest zarzut do pana prezydenta. To jest przede wszystkim jakaś obrzydliwa insynuacja oparta na zeznaniach osoby, która jest, czy będzie oskarżona o przestępstwo, która jeszcze niedawno była traktowana przez Donalda Tuska jako osoba związana z obcym wywiadem, z mafią, a dziś zastępca z klubu parlamentarnego, szefa klubu parlamentarnego i prawnik Donalda Tuska, Roman Giertych, broni tej osoby. Co oczywiste, jest to osoba, której grozi kara więzienia, w związku z tym będzie, zwłaszcza widząc, że może być politycznie wykorzystana, a to wpłynie na ewentualnie łagodniejszy wyrok, będzie mówiła wszystko, co tylko osoby, które ją do tego wskazały, będą oczekiwały. Co oczywiste, sprawa jest z gruntu polityczna, a to oskarżenie skrajnie absurdalne.
0: Ale czy też z drugiej strony, czy póki inni świadkowie nie podważą wersji wydarzeń pana Karola, czy nie istnieje jednak domniemanie, że on może mówić prawdę?
1: Nie, no po pierwsze, tu mamy do czynienia z chyba nawet z popełnieniem przestępstwa przez premiera, który ujawnił jakieś informacje pochodzące ze śledztwa, nie mając do tego żadnego prawa czy żadnego tytułu. W takim absolutnie minimalnym, z minimalną z zasad powinno być skonfrontowanie tego typu oskarżeń z jeszcze z kimś. Natomiast na tym etapie wykorzystanie tego przez premiera jest z oczywistych względów politycznie motywowane. Zresztą no to pokazuje taką jakąś skrajną desperację premiera polskiego rządu. Muszę powiedzieć, obserwując jego karierę od wielu, wielu lat, to było bezwzględnie najgorsze jego wystąpienie sejmowe. Targany emocjami, widać w dużym stresie, nerwach, trzęsący głos i ręce, no i właśnie oskarżenia, które, powiem szczerze, przypominały mi ten słynny już i przejdzie on na pewno do historii polskiej politologii, wywiad z premierem polskiego rządu, który przed wyborami przeprowadził Bogdan Rymanowski, gdzie premier powoływał się na szeroko znaną postać, jaką był Jacek Murański. Wszystko to funta kłaków warte i myślę, że dokładnie tak samo jest teraz. No to znaczy premier idzie w insynuację, bo zależy mu na polaryzacji. Miał fatalne polityczne wakacje, gdzie co najmniej 3 afery Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska trochę na własne.
0: Panie ministrze, pan uważa, że premier kłamie po prostu?
1: Znaczy nie, no, uważam, że premier operuje tutaj materiałami czy informacjami, które mówi osoba o wątpliwej wiarygodności, którą to wiarygodność jeszcze nie tak dawno podważał nawet sam premier. A jeżeli pyta pan redaktor, czy generalnie zdarza się polskiemu premierowi kłamać? Bardzo często, no kłamał przede wszystkim swoich wyborców. Wręcz z nich zakpił i kpi do dziś, bo już pomijam sprawę dotyczącą chociażby tych słynnych już 100 konkretów, z których zrealizował pewnie kilkanaście i nie w 100 dni, a w prawie 3 lata, no to on potrafi kłamać nawet na przestrzeni kilku tygodni. Przypomnę, że nie tak dawno wykluczono na przykład powołanie polityków do Trybunału Konstytucyjnego, a widać, że premierowi tak szybko zmieniła się optyka, że okłamał i wyborców, i autorytety, które za nim stały, i koalicjantów, i siłowo przeforsował kandydaturę pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Także premierowi Polski bardzo często zdarza się oszczędnie gospodarować prawdą.
0: A czy moja intuicja jest słuszna, że prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka?
1: Pan prezydent będzie analizował tę sprawę, dlatego że ona budzi istotne wątpliwości natury formalnej, prawnej, politycznej i moralnej. I o ile polityczne i moralne to już każdy sam potrafi ocenić, o tyle te formalne i prawne będzie musiał analizować pan prezydent. Istnieje bowiem szereg wątpliwości dotyczących tego, czy pan Berek spełnił podstawowy warunek formalny, jakim jest 10-letni staż w roli radcy prawnego, czynnego radcy prawnego. W tym wypadku pan Berek nie potrafił się tym najpierw wylegitymować. Przeprocedowano to w Sejmie i w komisjach bez jakiegokolwiek dokumentu, a jedyny dokument w tej sprawie będący oświadczeniem pojawił się dopiero po tym, jak już przez komisję ta kandydatura została przepchnięta. W związku z tym to jest tylko pierwszy z brzegu przykład, który pokazuje...
0: Ale panie ministrze, bo ja też czytałem wypowiedzi różnych sędziów i oni uważają, że to jest tylko czynność techniczna, że prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie.
1: To jest nieprawda i równie dobrze możemy przywołać innych konstytucjonalistów, wybitnych prawników z Uniwersytetu Warszawskiego choćby, którzy w tej sprawie mają inne zdanie. Warto, zwłaszcza w przypadku, gdy mówimy o tym najwyższym strażniku konstytucji, jakim jest prezydent, zawsze dochować najwyższej staranności w realizacji tych kompetencji. I tak jak wszyscy wiedzą i myślę, że to nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone wobec pana prezydenta, w jego obecności, a nie w formie jakiegoś teatru, który mieliśmy do czynienia w przypadku tych czterech kandydatów. Tak i teraz proszę nie odbierać prezydentowi jego konstytucyjnych uprawnień.
0: A co właśnie będzie z tymi czteroma sędziami? Bo prezydent powiedział, że brak wiedzy o tym, że musieli złożyć przysięgę przed prezydentem, eliminuje ich zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. I w takim razie, jakie pan widzi wyjście z tego pata związanego z sędziami, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków?
1: Gdy nie wiemy, jak się należy zachować, zawsze należy podporządkować się konstytucji. W Polsce mamy taki organ, który jest właściwy do w badanie różnych sporów kompetencyjnych, jest nim Trybunał Konstytucyjny i właśnie pan prezydent, przypomnę, skierował tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego celem wyjaśnienia tych wątpliwości, które ma część środowiska prawniczego. No i oczekujemy w związku z tym na orzeczenie. Ciekaw jestem, jaki będzie stosunek do tego orzeczenia większości rządowej. No bo w ogóle jest rzeczą absurdalną, chociaż nawiążę raz jeszcze do pana Berka, że człowiek, który jeszcze niedawno namawiał pana premiera do tego, aby orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie publikować, dziś został przez tegoż samego pana premiera do tego Trybunału wrzucony, a raczej no, wykonano pierwszy krok celem jego zainstalowania w Trybunale Konstytucyjnym. Czekamy.
0: To w takim razie dlaczego tak Donaldowi Tuskowi zależy na nominacji Macieja Berka?
1: No należy mu na tym z kilku powodów. Po pierwsze, zmierza do tego, aby kolejną instytucję polityczną w Polsce sobie całkowicie podporządkować. Czasem robi to pałą, czasem uchwałą, generalnie sięga często po metody siłowe. W związku z tym to jest pierwsza motywacja. Druga motywacja jest taka, że pan premier Donald Tusk bardzo często stara się, zwłaszcza u schyłku swoich rządów, a tak traktuje ten ostatni rok, który przed nim, tych swoich najbliższych pretorian, tych, którzy pomogli mu w różnych złych rzeczach, zainstalować w bezpiecznych miejscach. I moim zdaniem to jest motywacja, która nie była jakoś szerzej eksponowana, a może być jedną z głównych motywacji, aby oto pana Berka, który doradzał premierowi, raz jeszcze powiem, w złych rzeczach, między innymi tych dotyczących wcześniej Trybunału Konstytucyjnego, po prostu zainstalować w bezpiecznym miejscu na 10-letnią kadencję. No i zobaczymy, jaka będzie tego sytuacja. Czasem niestety te najprostsze, takie wręcz bym powiedział najbardziej prymitywne motywacje mogą decydować nawet na najwyższych szczeblach polskiej polityki.
0: A też Trybunału Konstytucyjnemu grozi, że zostanie wstrzymane mu finansowanie z budżetu państwa. I czy jest taka wola pana prezydenta, żeby o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym rozmawiać z premierem?
1: Znaczy, pan prezydent generalnie jest osobą, która prowadzi prezydenturę dialogu w różnych sytuacjach kryzysowych. Albo organizuje spotkania z różnymi interesariuszami zewnętrznymi, a także nie uchyla się od rozmów z rządem. Niezależnie od tego, że premier Donald Tusk właśnie w tym swoim polaryzacyjnym stylu prowadzi politykę skrajnie konfrontacyjną wobec pana prezydenta. Niezależnie od tego, pan prezydent w każdej sprawie jest otwarty. Natomiast próba pozbawienia konstytucyjnego organu niezbędnego finansowania, także dla, powiedzmy to, także nawet dla byłych członków Trybunału Konstytucyjnego, także tych przychylnych Donaldowi Tuskowi, bo do tego może doprowadzić kwestia wstrzymania finansowania dla Trybunału Konstytucyjnego, jest właśnie przykładem tego, co ja tak trochę obrazowo, metaforycznie nazwałem próbą rządzenia pałą i uchwałą. No, w tym wypadku to jest taka właśnie polityczna pałka, że Donald Tusk poprzez ministra Domańskiego będzie próbował zagłodzić Trybunał Konstytucyjny. No, myślę, że te jego działania spotkają się już nie tylko ze sprzeciwem różnych instytucji i organów w Polsce, czy opinią publiczną w Polsce, ale myślę także nawet na forum europejskim tego typu autorytarne zapędy powinny być jednoznacznie napiętnowane.
0: Ale też dużo się o tym mówi, że jednak Trybunał Konstytucyjny jest ciałem upolitycznionym i że tutaj tak jest potrzebny jakiś reset. Czy prezydent nie uważa, że powinien być jednak jakiś reset, że powinniście się jakoś dogadać?
1: Jedyne, z czego potrzebuje dziś Polska, to to, aby rządzący, mam na myśli obóz Donalda Tuska, wrócili na grunt przestrzegania konstytucji i ustaw. Nie jest potrzebny żaden reset, potrzebne jest przestrzeganie prawa. I niestety, dopóki w Polsce mamy sytuację, gdzie obóz sprawujący władzę mówi wprost, że stosuje prawo tak, jak je rozumie, a nie tak, jak jest literalnie sformułowane w konstytucji, dopóty będziemy mieli problemy. My potrzebujemy w związku z tym powrotu na grunt przestrzegania konstytucji i ustaw przez rząd Donalda Tuska, no a pewnie w przyszłym roku, to już wypowiadam pewne życzenie, potrzebujemy, aby został wyłoniony rząd, który będzie chciał współpracować z panem prezydentem, a nie stale próbować go zwalczać.
0: A jeśli chodzi o rząd, to też rząd nie szczędzi krytycznych uwag, jeśli chodzi o ceny paliw. Mówisz, że CPN to są ceny Karola Nawrockiego. Jak prezydent chce przekonać Polaków, że to nie on odpowiada za podniesienie cen na stacjach?
1: Ja myślę, że pan prezydent nie musi szczególnie przekonywać Polaków, bo wszyscy Polacy wiedzą to, że za ceny paliw wprost odpowiada rząd poprzez kształtowanie tych elementów wchodzących w skład ostatecznej ceny, którą Polacy płacą na stacjach benzynowych. Rząd może obniżyć VAT, może obniżyć akcyzę. Robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, jeszcze nie tak dawno, chociaż miało to wyłącznie charakter w tym wypadku propagandowy, robił to także rząd Donalda Tuska, a minister Motyka się tym osobiście chwalił. Do dziś sobie zapisałem taką infantylną grafikę pana ministra Motyki, w której informował, że obniżył on ceny paliw. No to widziałem po tym, jak internauci przerobili tą grafikę po 2 tygodniach, również z ministrem Motyką, który podwyższył ceny paliw. A dodatkowo wszystko to jest robione w sposób już tak, nie chcę powiedzieć siłowy, ale tak nawet nieelegancki, że trochę przy użyciu siekiery. To znaczy jednego dnia na stacjach benzynowych po prostu o prawie złotówkę drożej, do tego stopnia, że mieliśmy wszyscy obrazek dość przygnębiający i smutny, jak Grupa Polskich Obywateli przed końcem obowiązywania tego w tej krótkiej, chyba w tym wypadku drugim, 2-tygodniowej obniżki cen paliw rozwiązuje problemy siłowo na stacji benzynowej w kolejce do dystrybutorów.
0: Tak, widziałem, to był dość taki faktycznie smutny widok, ale chciałem dopytać jeszcze, bo też rządzący argumentują, że podobną ustawę w przeszłości podpisał prezydent Andrzej Duda, kiedy rządził PiS. I zarzucają wam, że to jest tylko zagrywka polityczna, żeby obniżyć notowania rządu.
1: No i znowu nieprawda, bo po pierwsze pan prezydent nie zawetował tej ustawy, tylko z uwagi na istotne wątpliwości konstytucyjne znowu odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że ustawa przedstawiona przez rząd Tuska inaczej niż ta, którą wcześniej przyjęto w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, nie obowiązywać miała wstecz. W związku z tym no, to jest bardzo istotna wątpliwość, która mogłaby sprawić, że duża część przedsiębiorców mogłaby potem próbować to w jakiś sposób skarżyć. W związku z tym pan prezydent, no, chcąc dać szansę w rozstrzygnięcia tej sprawy, a nie koniecznie sięgając po ten również jego instrument, jakim jest weto, odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. No i zobaczymy, czy Trybunał podzieli wątpliwości i prezydenta, i znacznej większości, myślę, ekspertów, czy też przychyli się do ministra Domańskiego. Niestety to jest szerszy problem, z którym mamy do czynienia. Ten rząd produkuje, i to w takich ilościach hurtowych, legislacyjne buble. No fakt, że prezydent musi tak często sięgać po ten, no jednak przypisany mu konstytucyjnie mechanizm, jakim jest weto, bądź też sięga po odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jest po prostu konsekwencją tego, że ten rząd uchwala złe ustawy. Złe z punktu widzenia Polek i Polaków, a pan prezydent, co zapowiedział, będzie konsekwentnie stał na straży interesu polskiego.
0: Panie ministrze, jeszcze chciałem dopytać, że marszałek na przykład Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz inni ważni politycy obozu rządowego mówią od dłuższego czasu o nieprzypadkowych wetach prezydenta w sprawie giełdy kryptowalut, sugerując właśnie związki zonda krypto z prezydentem. Czy te publicznie wypowiadane wątpliwości i insynuacje wobec prezydenta mieszczą się jeszcze w ramach normalnej walki politycznej?
1: Oczywiście, że się nie mieszczą w ramach normalnej walki politycznej, bo my nie mamy do czynienia z normalną sytuacją. Mamy do czynienia z utrzymującym się u władzy obozem, który powstał na skutek takiej zawiązania dość egzotycznej koalicji, której nic nie łączy poza parciem na stołki i rozmaite synekury oraz walką z prezydentem i szeroko rozumianą opozycją. To jest niesamowitego. Ja nie pamiętam, a naprawdę już długo obserwuję politykę z różnych perspektyw, żeby cała uwaga rządu, cała uwaga obozu władzy skupiała się w zasadzie na tym, żeby walczyć z przeciwnikami politycznymi. Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty, który jest takim trochę małym Tuskiem w tej koalicji, wymyślili sobie, że takim pomysłem na najbliższy, ten ostatni rok do wyborów będzie afera zonda krypto. Afera, która dotyczy tak naprawdę funkcjonowania instytucji państwa i w głównej mierze ona obciąża premiera polskiego rządu, ale w myśl zasady, że można powtarzać pewne kłamstwa czy insynuacje wielokrotnie, rząd z uporem godnym złej sprawy właśnie to robi i będzie robił. Ja się niestety spodziewam tego, że rząd będzie próbował tą polityczną pianę wokół tej sprawy bić. Natomiast próba związania z tym prezydenta jest absolutnie chybiona i nie ma w mojej ocenie żadnych szans na zakorzenienie się jakoś w społecznej świadomości, bo jedyny związek z panem, pana prezydenta z tą sprawą jest tylko taki, że wystąpił na konferencji, na której jednym ze sponsorów był ten podmiot. Już naprawdę nie chcę się przypominać tego, jak wielu urzędników w rządzie Donalda Tuska, a nawet bezpośrednio Donald Tusk razem z Ursulą von der Leyen również występowali na podobnej ekonomicznej konferencji, której jednym ze sponsorów była zonda krypto.
0: A jeśli chodzi, panie ministrze, też o takie fakty, bo jednak też o tym mówią rządzący, że konkretne jakieś przelewy, na przykład do fundacji, popłynęły do Przemysława Wiplera i Zbigniewa Ziobry, i nawet prezes Jarosław Kaczyński mówi, że jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji Zbigniew Ziobro otrzymał. I czy Zbigniew Ziobro nie powinien się jednak wytłumaczyć?

0: sektora, innych fundacji. W związku z tym to też obciąża Donalda Tuska, który mając jako jedyny pełne instrumentarium w postaci służb specjalnych, które mu podlegają i w związku z tym pewną ekskluzywną wiedzę, nie informował wcześniej innych podmiotów, że współpraca z tą piramidą finansową może być obarczona jakimś większym niż tylko takim finansowym ryzykiem. W związku z tym warto na to patrzeć w ten sposób.
1: No, panie ministrze, bo ja też znalazłem taką informację, że już w 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała giełdę na listę ostrzeżeń publicznych i składała zawiadomienie do prokuratury i wtedy akurat rządziła jeszcze Zjednoczona Prawica.
0: No, to tylko pokazuje, że nie trzeba przyjmować czasem specjalnych ustaw, tylko po prostu konsekwentnie realizować te kompetencje i uprawnienia, które władza posiada. Jeżeli pojawiły się jakieś wątpliwości wcześniej, jeszcze nawet w okresie Zjednoczonej Prawicy i to dotyczące poprzedniczki Zonda Krypto, bo pamiętajmy, że to jeszcze była wtedy spółka tak, Bitway, która działała w polskim jakby systemie finansowym, no to po wpisaniu jej na listę ostrzeżeń to było to, co szeroko rozumiana władza mogła wtedy zrobić. Co zrobił wtedy podmiot Bitway? Po prostu uciekł ze swoją działalnością z Polski do Estonii. W związku z tym no to pokazuje, władza ma narzędzia. Dziś też zresztą proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach rząd Donalda Tuska nagle jakoś w tej sprawie się ożywił. Przecież ustawa nie została w żaden sposób zmieniona. Okazuje się, że i prokuratura, i służby mają pewne instrumentarium do tego, aby dane sprawy prowadzić, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, które wcześniej sformułowałem, że tu przede wszystkim mamy do czynienia z sprawą natury politycznej, którą chce wykorzystać Donald Tusk na ten nowy sezon polityczny, który właśnie się rozpoczął i ma go doprowadzić do kampanii wyborczej.
1: A czy właśnie też, bo premier mówił też o tych umorzeniach, że one były właśnie w czasach Zjednoczonej Prawicy. Czy pan ma taką wiedzę, z czego wtedy te umorzenia wynikały? Śledztwo Zonda Krypto.
0: Nie mam większej wiedzy w tej sprawie, zresztą myślę, że większość Polaków również nie ma tej wiedzy, bo tak naprawdę my w szeroko rozumianej społeczności o sprawie Zondy Krypto więcej usłyszeliśmy w momencie, gdy ona zaczęła prowadzić agresywną kampanię, stając się sponsorem bardzo wielu różnych instytucji, a tym samym uwiarygodniła się jako pewien podmiot działający na rynku. I chcę powiedzieć, że w tym kluczowym momencie, czyli w momencie, w którym Zonda Krypto bezwzględnie, jak już dzisiaj widzimy, stała się piramidą finansową, to rządziła już koalicja Donalda Tuska i to także za jej rządów mieliśmy do czynienia z dwoma umorzeniami innych wątków w tej sprawie. W związku z tym no Donald Tusk ma taką metodę, że próbuje szukać tej przysłowiowej zadry w oku innych, a belki w swoim nie widzi. Afera Zonda Krypto to jest afera okresu rządu Donalda Tuska, bo w tym momencie obnażony został ten mechanizm pewnej piramidy finansowej, to znaczy ludzie, którzy wpłacali pieniądze, przestali mieć możliwość ich wypłacenia. Na tym samym widzę tutaj pewną analogię. Tak jak za pierwszego Tuska mieliśmy do czynienia z gigantyczną aferą, jaką była afera Amber Gold i była ona piramidą finansową, tak i za drugiego Tuska, czyli tego, który rządzi aktualnie, mamy do czynienia znowuż z aferą o charakterze piramidy finansowej. W związku z tym to, że dziś niektórzy próbują dowodzić, że znają tę sprawę jakoś wcześniej, ja temu za bardzo wiary nie daję, bo tak naprawdę z aferą Zonda Krypto w tym szerszym takim rozumieniu mieliśmy do czynienia dopiero ostatnio. Gdyby była tutaj
1: chociaż mówi się, że już w 2022 roku już media informowały właśnie o zaginięciu Sylwestra Słuszka.
0: Znaczy, to prawda, że o tym media informowały, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach, czyli w latach już rządów Platformy Obywatelskiej, dziś Koalicji Obywatelskiej, Zonda Krypto była sponsorem szeregu instytucji. Wykupywała reklamy w mediach właściwie wszystkich, od prawej do lewej strony. Sponsorowała szereg klubów piłkarskich, zarówno polskich, jak i zagranicznych, łączając to Juventus Turyn, Raków Częstochowa, Legię Gdańsk, z której to koszulką dumnie prezentował się nawet Donald Tusk. Myślę, że to jego

0: wycięcie z zonda krypto też będzie zawsze przypominane. W związku z tym, co więcej, urzędnicy administracji skarbowej byli szkoleni przez osoby związane z zonda krypto, a eksperci tego podmiotu byli zapraszani i na komisję, i konsultowani w procesie ustawodawczym. W związku z tym, no naprawdę, ja rozumiem, że Donald Tusk ma problem z tym, że ta afera wybucha w okresie jego rządów, no ale musi się z tym zmierzyć. Natomiast no, widać, że jedynym pomysłem na to, jak się z tym zmierzyć, to jest zaatakowanie przeciwników politycznych.
1: Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był dr Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
0: I ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: 4 września ruszył projekt edukacyjno-formacyjny Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Na czym polega ten projekt?
2: To jest kompleksowy projekt, który ma z jednej strony pokazać, że Światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez świętego Jana Pawła II już ponad 40 lat temu i że trwają do dziś i że łączą ludzi, łączą pokolenia poprzez swoją historię i poprzez doświadczenia, które pozostawały w kolejnych edycjach, które były na początku z Janem Pawłem II od Rzymu do Toronto, aż do teraz, które ostatnio mieliśmy w Lizbonie i do tych, których przygotowujemy się w Seulu w przyszłym roku.
1: A dlaczego zapraszacie młodych akurat do sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie?
2: To ma znaczenie symboliczne dość, tak, aby pokazać ten budynek nie jako zamkniętą twierdzę, niedostępną, ale podobnie jak młodzi przyjeżdżają do Warszawy i zwiedzają budynek Sejmu, gdzie powstają i są głosowane ważne ustawy i prawo dla Polski. Tak samo też jest ważne, żeby mieć taką łączność i możliwość zobaczenia miejsca, w którym spotykają się regularnie biskupi polscy, którzy także decydują o losach Kościoła w Polsce. Więc taka trochę alternatywa dla tego, co jest w sensie państwowym, ale też, żeby się spotkać tutaj bezpośrednio z nami, bo my jako Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży właśnie mamy siedzibę w Episkopacie. Tutaj są też nasi wolontariusze i ta rzeczywistość jest taka bliższa.
1: Uczestniczy też rozpoczną wizytę od krótkiej modlitwy w kaplicy oraz nawiedzenia relikwii świętego Jana Pawła II. Jakie znaczenie ma ten wstęp modlitewny?
2: Przede wszystkim pokazanie, że Światowe Dni Młodzieży nie są turystyczną sprawą tylko i wyłącznie, ale to jest program, który rozpoczyna się w jakimś momencie życia młodego człowieka i on bardzo mocno doprowadza do relacji z Panem Bogiem, na którą tę relację wskazywał święty Jan Paweł II. Dlatego też jest ważna ta modlitwa i pokazanie na samym początku, że to wszystko, co będzie doświadczeniem, ta wystawa, potem ten projekt medialny, który jeszcze jest po wystawie, że to wszystko ma sens wtedy, kiedy jest doprowadzone do tej relacji z Chrystusem. Stąd też ta kaplica jako takie miejsce żywej obecności Pana Boga.
1: A w jakiej formie została przygotowana wystawa Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży?
2: Ona ma swoją historię, ponieważ zdjęcia, które u nas już długi czas leżały w biurze, nie były wykorzystywane, więc poprosiliśmy Instytut Jana Pawła II w Warszawie, aby pomógł nam w opracowaniu tych zdjęć. I tak powstała ta wystawa, statyczna w tym sensie, że to są unikalne zdjęcia, które były jeszcze właśnie na samym początku przesyłane jako w takim dużym formacie. A więc mają swoją historię i to jest wystawa, która ma 27 plansz zdjęć dokumentujących udział świętego Jana Pawła II w Światowych Dniach Młodzieży od Rzymu do Toronto. No i potem mamy drugą część projektu. To jest pokaz multimedialny bazujący na materiałach archiwalnych telewizji polskiej i na filmie Jesteście przyszłością
1: świata. A co jest mocną stroną tej prezentacji multimedialnej?
2: Przede wszystkim żywy przekaz, który zresztą też jest w czasie wystawy, bo tę wystawę i historię o niej oprowadzają nasi wolontariusze. Natomiast jeśli chodzi o ten film, to on jest takim pokazaniem i dopełnieniem tego, co słyszy się na wystawie, bo mamy tutaj żywe słowo papieża, mamy tutaj żywy kontakt z młodzieżą, reakcję młodzieży. Mamy też przesłanie pokazane poprzez wolontariuszy, którzy uczestniczyli w tych Dniach Młodzieży, którzy dają swoje świadectwo. I także są wypowiedzi osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i prowadzeniem Światowych Dni Młodzieży. Dlatego to jest takie cenne, bo po prostu pokazuje wartość tego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży.
1: Osoby też wezmą udział w interaktywnym quizie z nagrodami. Może coś więcej ksiądz dyrektor opowiedzieć o tym quizie?
2: Jak ktoś będzie dobrze słuchał to, co będzie mówione na wystawie i bacznie się przyglądał tym zdjęciom, a potem uważnie zobaczy ten film, to będzie bardzo bliskie zwycięstwo. Quiz będzie dotyczył tych zagadnień. Pytania będą związane i z Janem Pawłem II, i ze Światowymi Dniami Młodzieży. A nagrody, no myślę, że takie, które zostaną w rękach na długo, więc warto też tutaj się będzie zaangażować.
1: Warto powalczyć o nagrody.
2: Warto powalczyć, tak. Ale też przygotowaliśmy i później takie pamiątki, które nasi goście będą mogli wziąć, bo nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek, kto przyjdzie, aby odwiedzić naszą wystawę i skorzystać z tego projektu, wyszedł z pustymi rękami.
1: Młodzi też wysłuchają świadectw wolontariuszy posługujących podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie i Rzymie. I czy z księdza dyrektora doświadczenia młodzi w ogóle chętnie słuchają świadectw innych młodych?
2: Z doświadczenia tak. Słuchają, bo to mają przed sobą kogoś, kto był na Światowych Dniach Młodzieży, a szczególnie jeśli są to osoby, które myślą o Dniach Młodzieży. No to taki pierwszy kontakt z kimś, kto przekazuje to, co już sam doświadczył, przeżył, jest dla nich ważny i słuchają. Na pewno bardziej słuchają niż tych, którzy mają tylko to przekazać, na zasadzie takiej jak na przykład mnie jako księdza, czy kogoś, kto formalnie za to wszystko odpowiada. Natomiast wolontariusze zwykle mają takie żywe słowo i język też dostosowany, bo to są generalnie młodzi w ich wieku. Potrafią się z nimi komunikować i to, co trzeba, powiedzą. Zwłaszcza, że też nie mówią długo, tylko mówią tak, jak powiedzmy dzisiaj ta komunikacja przebiega szybko i bardzo celnie.
1: Czyli tak jak mówił świętej pamięci ojciec święty Franciszek, żeby mówić krótkie kazania, tak samo oni mówią krótko.
2: Dokładnie, tak? No, w tym sensie, żeby nie przedłużyć, a powiedzieć o istocie jak najprościej.
1: Na zwiedzających będzie też czekało stoisko z pamiątkami. Jakie pamiątki będzie można nabyć?
2: Mamy różne. Przede wszystkim mamy kalendarze, które są opracowane w oparciu o wcześniejsze Światowe Dni Młodzieży, o Lizbonę i o jubileusz młodych w Rzymie i o wydarzenia w całej Polsce, więc jest dużo, dużo zdjęć. Także te kalendarze kierują do wydarzeń w kolejnym roku, już w 27 roku, do wielu miejsc w Polsce, które my teraz też odwiedzamy. Więc ten kalendarz jest niewątpliwie taką cenną pamiątką, ale też breloki, różnego rodzaju naklejki, takie, które pomogą oznaczyć się na Seul. To znaczy, czy na telefonie, czy na komputerze, czy gdzieś na plecaku, jeśli się pojawia już taki emblemat, logotyp Światowych Dni Młodzieży w Seulu, to znaczy, że ten człowiek albo do Seulu jedzie, albo wspiera mocno tych, którzy do Seulu się wybierają. Mamy kilka książek, szczególnie jeśli chodzi o patronów Światowych Dni Młodzieży, to Bakita, święta męczennica, nie męczennica, jako święta z niewolnica z Sudanu oraz książki o Karla Kutisie. Także mamy obrazki świętych, którzy są patronami Światowych Dni Młodzieży. Mamy ciekawostki o Korei, mamy różnego rodzaju opaski misyjne, takie silikonowe też z hasłem odwagi, ja zwyciężyłem świat. No i dla tych, którzy troszkę poczują głód, także świeży popcorn.
1: No właśnie, jak ksiądz dyrektor mówi o głodzie, to na zakończenie przygotowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Czy ma to na celu właśnie wzmocnić taki element wspólnotowy tego spotkania?
2: Tak, jak najbardziej. To poczęstunek to może dużo powiedziane, ale zawsze coś, co powoduje, że człowiek nie wychodzi tak zupełnie na pusto, z pustym żołądkiem, prawda, tylko że ma jakieś dobre wspomnienie, bo zawsze trzeba pamiętać, że obok takiej uczty duchowej też trzeba pamiętać o tej uczcie dla ciała.
1: A kto i w jaki sposób może zapisać się na wystawę?
2: To bardzo prosta rzecz. Chcielibyśmy przyjąć naszych gości tak przygotowani, więc mamy taki formularz, w którym są wypisane daty i godziny takich sesji, które można przejść. Taka jedna sesja to jest około 90 minut. Można się oczywiście tutaj porozumieć i skrócić, gdyby była taka potrzeba, bo kierujemy ten projekt do młodzieży szkolnej, do młodzieży też z różnych struktur parafialnych, kiedy to możemy przyjąć w poniedziałki, w środy i w piątki na tym patio, które jest w Konferencji Episkopatu Polski. Tak, ten budynek też nasz tam pracuje. I są konkretne godziny, od 9.30 do 14.00 można wybrać sobie termin, a ten formularz można znaleźć na naszej stronie sdmpolska.pl w pierwszym artykule, gdzie ten projekt też jest opisany i jak się zapisać, to już myślę, kto szuka, to znajdzie.
1: Czyli rozumiem, że ksiądz zaprasza też księży, katechetów z młodzieżą z wszystkich diecezji z Polski, tak, żeby przyjeżdżali.
2: Głównie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani, bo to jest ważne szczególnie dla tych, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży albo jeszcze myślą kiedyś pojechać, żeby poznać tę historię, że to jak się już trochę widzi, czym są Światowe Dni Młodzieży i chociaż troszeczkę doświadczy tego entuzjazmu, to jest taka szansa dla tych młodych, którzy przyjadą, żeby nieco złapać bakcyla. Tak myślę. Chociaż oczywiście można przyjść spontanicznie, nasi wolontariusze będą tam zawsze czuwać i przyjmą także nawet pojedyncze osoby, żeby po tej wystawie oprowadzić. Niemniej jednak lepiej jest w grupie, to wtedy ta grupa jak już jest zapowiedziana, to my zawsze wiemy, jak się przygotować i jak przyjąć, jak zorganizować też tutaj na miejscu to przyjęcie.
1: Minęło już 21 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Od tego czasu dokonała się też rewolucja cyfrowa, a co za tym idzie, także zmiana mentalna młodzieży. Czym może inspirować święty Jan Paweł II młodzież wychowaną na TikToku, YouTubie czy Instagramie?
2: Myślę, że takim doświadczeniem wspólnoty, bo też w istocie te Światowe Dni Młodzieży są doświadczeniem wspólnoty. Może za czasów Jana Pawła II bardziej jeszcze one były skupione i na osobie papieża, i też na takiej formacji moralnej, ale dzisiaj widzimy, że kolejni papieże, którzy przejęli Światowe Dni Młodzieży, a więc papież Benedykt, papież Franciszek, no i teraz papież Leon, dodają do tych tożsamości Światowych Dni Młodzieży także te elementy wspólnototwórcze, takie, które pomagają młodym przezwyciężyć te lęki przed spotkaniami w świecie takim rzeczywistym. Bo to spotkanie jest bardzo ważne z tego względu, że wyrywa z tego świata cyfrowego, w którym na co dzień jesteśmy zanurzeni, do takiego świata rzeczywistego, gdzie można na żywo zobaczyć czyjeś łzy, czyjś pot, czasem nawet krew i tak dalej. Więc to są takie doświadczenia bardzo ważne, które na końcu właśnie owocują takim doświadczeniem wspólnoty. I to jest to, co inspiruje przede wszystkim pokazywanie Kościoła jako wspólnoty, jako tej owczarni, o czym też bardzo mocno Jan Paweł II mówił, jako tego rzeczywistego domu Pana, w którym każdy ma swoje miejsce, co z kolei ostatnio podkreślił w Lizbonie mocno papież Franciszek.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam diecezję łomżyńską i wszystkich, którzy przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, ale także tych, którzy wspierają. Wiem, że też w niektórych parafiach będą takie niedziele SDM-owe, więc jeśli możecie tych młodych wesprzeć symboliczną złotówką, to będziemy zawsze bardzo wdzięczni, a wasze intencje zabieramy razem z nami do Seulu w przyszłym roku.
0: 7:09. Twój początek dnia. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo poniedziałkowego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się już za kilka chwil do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży, żeby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Msza Święta to najpiękniejszy dar, jaki oferuje nam Pan Bóg. Tutaj spotykamy się z miłością, która nie ma sobie równych. Skorzystajmy z tego zaproszenia i poczujmy na nowo, że Bóg jest miłością, a w Jego sercu jest miejsce dla każdego z nas. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza, za świętej pamięci Ewę Szczepanik w ramach kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Druga, za świętej pamięci Irenę Sokołowską. Trzecia, za świętej pamięci Kazimierza Kumińskiego. Czwarta, za świętej pamięci Jana Kamińskiego w 20. rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron. Poza parafią są odprawiane następujące intencje. Pierwsza, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Marka Dobies z okazji 30. rocznicy ślubu. Druga, za świętej pamięci Michała Parzycha w ramach kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Trzecia, intencja przebłagalna za grzechy aborcji w naszej ojczyźnie i na świecie oraz o miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonali. I czwarta, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Dariusza Grodzkiego. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Panie, który jesteś naszą drogą, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który jesteś naszą prawdą, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który jesteś naszym życiem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, a wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Oto Słowo Boże.

Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość. Zły nie może przebywać u Ciebie. Nie ostoją się

ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, niech się cieszą i radują na zawsze. Posłania ich niech się przed Tobą weselą. Wszyscy, którzy mi

szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.

Siostry, bracia, dzisiejsza Ewangelia, w ogóle liturgia słowa, jakby nawiązywała do wczorajszej Ewangelii o upomnieniu braterskim. Tutaj też dotykamy tematu zła, jak reagować na zło. Bo Święty Paweł w liście do Koryntian pisze o bardzo poważnej sytuacji, która wydarzyła się we wspólnocie i zapisuje słowa: odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Co chcę przez to powiedzieć? Że zło nigdy nie jest kwestią jednej osoby, prywatną sprawą człowieka. Zło, które jest tolerowane i przemilczane, jakoś w jakiś sposób może usprawiedliwiane, ono oddziałuje także na innych. Zaczyna działać też na innych. Dlatego właśnie jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby reagować. Zło nigdy nie pozostaje prywatną sprawą człowieka. Że jeżeli widzę, że ktoś krzywdzi drugiego, jak mogę udawać, że nic się nie dzieje? Jeżeli widzę, że ktoś sobie swoje życie niszczy, jak mogę być obojętny i to patrzeć? Albo jak widzę grzech, jak mogę patrzeć na to, że ktoś grzeszy i zabija sam siebie wewnętrznie? Czasami właśnie miłość wymaga odwagi i reakcji. Dlatego właśnie trzeba zachować taką postawę, że potępić grzech, ale nigdy nie potępiać człowieka. I to jest właśnie ukazane też w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus widzi człowieka z uschłą ręką i każe mu wyjść na środek, jakby właśnie pokazać wszystkim: no spójrzcie na człowieka. Spójrzcie na jego problem. Bo faryzeusze i wszyscy zebrani właśnie mieli w tym problem, że oni widzieli tylko problem, tylko łączyli właśnie człowieka z tym, co złe. A właśnie Jezus pokazuje go i mówi: stań tutaj na środku. Nie po to, żeby właśnie zawstydzić go, żeby pokazać w publice w jakiś sposób, ale właśnie jakby powiedział: no, przestańcie patrzeć na przepisy, przestańcie patrzeć na to, co możecie wykorzystać przeciwko mnie, ale spójrzcie na człowieka. Zareagujcie. Bo żyjemy w świecie, w którym łatwo jest ocenić człowieka, nie znając go, jego historii, tego, jaki jest, i łatwo wydać wyrok, bo nie znamy. Za każdym człowiekiem idzie też jakaś historia. Widzimy właśnie jakąś słabość, ale nie wiemy, dlaczego jest ona spowodowana. I łatwo właśnie ocenić. Jezus mówi właśnie, mówi: spójrz na człowieka, zauważ go. Zło trzeba nazwać złem, ale nigdy nie łączyć go też z człowiekiem, nie potępiać człowieka. Nie być obojętnym na zło, reagować, ale nigdy nie przestawać widzieć człowieka. O tym właśnie łatwo zapomnieć. Dlatego może ta Ewangelia się, ta liturgia słowa znowu powtarza, dotyka tego samego tematu. Więc zadajmy sobie może dzisiaj pytanie, czy potrafię właśnie widzieć oddzielnie grzech i oddzielnie człowieka? Czy potrafię reagować? Jeżeli brakuje odwagi, to prośmy Pana Boga o to, o taką łaskę, żebyśmy potrafili zawsze zareagować, chociażby jednym słowem. Amen.

0: Bogu, naszemu najlepszemu Ojcu, przedstawmy wspólne intencje. Módlmy się za Kościół Święty, za wszystkich Jego pasterzy oraz cały lud wierny, aby dla świata był znakiem jedności i pokoju. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za rządzących państwami, aby pokój na świecie budowali przy stole rozmów, a nie za pomocą broni. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za słyszący głos powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, aby posłusznie i bez lęku powiedzieli Bogu tak. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się w intencji przebłagalnej za grzechy aborcji w naszej ojczyźnie i na świecie oraz o miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonali. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Marka Dobies z okazji 30. rocznicy ślubu. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Dariusza Grodzkiego. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zmarłych, za polecanych w tej Eucharystii, świętej pamięci Ewę, Irenę, Kazimierza, Jana, rodziców z obojga stron oraz Michała, aby doświadczając miłosierdzia Bożego osiągnęli Królestwo Niebieskie. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy każdego dnia rozpoznawali i wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Panie Boże Wszechmogący, Dawco darów mnogich, przybądź nam z pomocą i udziel nam łask, o które z pokorą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Jam jest pasterz dobry i znam owce moje. Jam jest pasterz dobry i znam owce moje. Ja się na to narodziłem, abyście życie mieli w pełni. Jam jest pasterz dobry i znam owce moje. Każdy, kto słucha głosu mego, ten należy do mojej owczarni.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmij mi ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: Z duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony na całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
1: Święty, święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć
0: Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dzielicą Marią, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem i Wawrzyńcem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
5: Ojcze nasz.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Twoje jest Królestwo.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele,
2: wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. O Tego Bóg pochromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
0: A teraz w tajemnicy

0: Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
0: za nami grzesznymi,
1: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku,
0: teraz, zawsze i na wieki. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w cudownie piekielnego, zaprowadź
0: wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo,

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo poniedziałkowego wieczornego już programu Radia Nadzieja, 7 minut do 19. Brakuje, za nami msza święta, za nami transmisja, byliśmy w kościele pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży jutro o tej samej porze, więc o godzinie 18 planujemy przenieść się do Kolna, do parafii świętej Anny i stamtąd Eucharystię transmitować. To dzisiejszy wieczór, to słowo o wieczorze jutrzejszym. No a w tym momencie cofamy się nieco wstecz do minionego piątku. Dużo radości, wspólnego świętowania, dobrej muzyki. Tak wyglądała tegoroczna edycja festiwalu Iskra Nadziei, zorganizowana z okazji 500-lecia Kościoła Katedralnego w Łomży. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek. Historia Iskry Nadziei zaczęła się niewinnie, przypomniał podczas wydarzenia dyrektor Radia Nadzieja, prezes Fundacji Iskra Nadziei, ksiądz Mariusz Szulc.
3: Obchodziliśmy 20-lecie Radia Nadzieja i chcieliśmy Państwa zaprosić na coś, naszych słuchaczy, coś, co zostanie w sercach, coś, co będzie wartościowe, coś, co będzie przyciągało ludzi do Pana Boga, ale też pokazywało dobroć drugiego człowieka. I tak się zrodził pomysł Iskry Nadziei. Na początku Roxana Węgiel, pewnie pamiętacie, następnie Trevoci, potem Magda Bereda, Golec Orkiestra,
4: Halina Młynkowa,
3: Czerwone Gitary. Rok temu po raz kolejny Trevoci, Kolędowanie, Armia Janosika. To nas bardzo cieszy, że były takie głosy, kiedy Państwo przychodziliście i mówiliście wprost, że proszę księdza, no córka za bardzo do kościoła nie chodzi, ale kiedy dowiedziała się, że Iskra Nadziei będzie w Łomży i wystąpi Kamil Bednarek, to jakoś tak chętniej, jakoś tak weselej nam się zrobiło w domu i chcieliśmy przyjść wspólnie również podczas tego koncertu, razem ten czas przeżyć. To nas bardzo cieszy i to nas bardzo mocno buduje, że właśnie Iskra Nadziei łączy pokolenia.
2: Publiczność od pierwszych utworów chętnie włączała się do wspólnej zabawy.
5: Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo.
6: Koncert był fantastyczny. Bardzo dziękujemy za organizację i możliwość, że mogliśmy być tutaj. Bardzo go lubię. To są moje klimaty. A dzieci miały szczęście, bo były pod samą sceną.
7: Moja ulubiona piosenka to Takie chwile jak te.
8: Lubię Kamila Bednar i podobało mi się na koncercie.
9: Dobrze się bawiłem. Fajny koncert. Lubię Bednarka. Udało nam się być pod samą sceną i pod samą sceną dobrze się bawiłem.
10: Koncert był bardzo udany. Naprawdę publiczność się bawiła wspaniale. Dziękujemy, że Radio Nadzieja robi takie super koncerty. Naprawdę i czekamy niezmiernie na następny.
6: Bardzo wyjątkowe i to chrześcijaństwo tutaj pięknie ukształtowało się przez te lata.
11: Z kolegą jak byliśmy, to udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie.
12: Jesteśmy po koncercie Kamila Bednarka. Przede wszystkim bardzo takie wzruszające jest to, że przy murach katedry, 500-lecie, no piękna okazja. Ja sama osobiście mieszkam od 21 lat w Łomży, także dla mnie to jest taka też wyjątkowa, osobista chwila.
2: Koncerty organizowane przez Fundację Iskra Nadziei mają bardzo ważne miejsce na kulturalnej mapie Łomży, mówił przewodniczący Rady Łomży Wiesław Grzymała.
13: Są ważne z uwagi na dobór wykonawców, na piękną muzykę, ale także przede wszystkim na przekazywaną treść.
2: 1000 lat temu chrześcijaństwo pojawiło się na tych ziemiach, a od 500 lat wszyscy nasi przodkowie to są parafianie właśnie tej świątyni, mówił Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.
14: Od 500 lat ziemia łomżyńska jest pod tą świątynią i drodzy Państwo, dzisiaj wszyscy przyszliśmy na urodziny, także księdzu biskupowi życzymy wszystkiego najlepszego, parafii życzymy wszystkiego najlepszego. Gratuluję księdzu biskupowi świetnego zespołu i wspaniałych gości na imprezie. Naprawdę dopisali i oczywiście organizatorom serdecznie gratuluję ogromnego wysiłku.
2: Artur Kosicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Łomżyńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, mówił, że kościół katedralny to jest istotny symbol nie tylko Łomży, ale i całego województwa.
15: Cieszę się, że wspólnie możemy obchodzić ten jubileusz, który, jak widać, łączy wielu mieszkańców Łomży, ale i okolic. Festiwal Iskra Nadziei wpisał się już na mapę wydarzeń kulturalnych, nie tylko w Łomży, ale i w całym województwie podlaskim. Jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży z dumą i radością wspieramy tego typu inicjatywy i mam nadzieję, że wspierać będziemy. Gratuluję organizatorom za ten ogrom pracy, który włożyli, żeby przygotować te wydarzenie, ale i za to, że potrafią łączyć wszystkich mieszkańców ponad podziałami.
2: Łomżyńska katedra jest ważną częścią dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu, zaznacza członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek. Posłuchajmy.
16: To nie tylko świątynia, w której się modlimy, ale to jest destynacja turystyczna, do której przyjeżdża mnóstwo ludzi. Ci, którzy odwiedzają Łomżę, zawsze katedrę mogą zobaczyć. Oczywiście jest to jeden z najważniejszych zabytków województwa podlaskiego. Z tego się też cieszymy. Staramy się w ramach samorządu województwa również wspierać i proboszcza, i katedrę właśnie w tej aktywności modernizacyjnej. Także no, jest to nasz wspólny sukces i myślę, że trzeba życzyć katedrze przede wszystkim kolejnych 500 lat.
2: Anna Bogucka, senator RP, podkreśla wyjątkowe znaczenie łomżyńskiej katedry.
17: Dobrych lat, tak jak było dotychczas, dobrego prowadzenia przez poszczególnych księży, biskupów, obecnego księdza, biskupa, całego zespołu. Mam nadzieję, że dalsze lata równie będą dobre i pomyślne, bo bardzo obecne czasy są takie, że potrzeba jest, by Kościół jednak wspierał Polaków w tych trudnych czasach. Także życzę wielu dobrych lat i błogosławieństwa Bożego.
2: Katedra od 500 lat jest jednym z najważniejszych symboli Łomży, mówi Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży.
18: Trzeba przyznać, że naprawdę to święto, poza tym, że jest wyjątkowe, to i we wspaniały sposób celebrowane. Koncert Kamila Bednarka, niesamowita energia, świetny zespół. Życzmy sobie tego, aby takich momentów było jak najwięcej, abyśmy spotykali się, abyśmy spędzali ten czas razem właśnie w tym miejscu, które jest symbolem naszej kultury, naszej tradycji, naszych wartości i też siły naszego miasta.
2: Organizatorami wydarzenia byli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, Fundacja Iskra Nadziei, Miasto Łomży oraz parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, partnerami strategicznymi wydarzenia. Natomiast byli Województwo Podlaskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, tak, w Łomży. Partnerami byli gmina Łomża i powiat łomżyński, natomiast sponsorem wydarzenia był Hexabank Spółdzielczy w Piątnicy.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Gentlemen, przed momentem u nas jest 19.03. Za chwilę sięgniemy na półkę z polską muzyką. Grupa T-Love, następnie Kasia Kowalska zaprezentują się na naszej antenie, no ale wcześniej o tym, że 4 miliony złotych przeznaczył samorząd województwa podlaskiego na drugie półroczne tego roku, na drugie półrocze tego roku, na rozwój sportu. Dotacje zostaną wykorzystane na szkolenia, organizację zawodów czy promocję sportu. Dziś podpisano umowy z klubami z powiatów suwalskiego i augustowskiego, mówi członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.
2: Cieszę się, że możemy tutaj spotkać się z klubami Suwałk, z klubami z Augustowa, w tym jednym szczególnie mi tak bliskim, UKS Centrum Augustów. Cieszę się, że wspieramy wasze rozgrywki, szkolenia i udział właśnie w tych rozgrywkach ligowych. Życzę powodzenia i dobrego rozliczenia dotacji otrzymanych na podstawie i zgodnie z dzisiaj podpisywaną umową.
1: Prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz dziękował władzom województwa za wspieranie sportu w mieście.
3: Bo jak mamy takie potrzeby duże, to żeby je zaspokoić i żeby te nasze kluby mogły rozwijać się i prowadzić właściwe szkolenie sportowe z dziećmi młodzieżowymi, to są potrzebne oczywiście środki finansowe. Rolą samorządu jest wspieranie tej działalności sportowej i jeżeli to robimy wspólnie, razem, to wszystkim nam łatwiej. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować władzom województwa podlaskiego za wspieranie rozwoju suwalskich klubów. My jako miasto dokładamy swoją cegiełkę.
1: Dotacje otrzymały takie kluby jak Wigry Suwałki, Suwalski Klub Badmintona, Polonia Raczki i Sparta Augustów. Grupa T-Love, a następnie Kasia Kowalska na antenie Radia Nadzieja.

0: Bez przełomu, ale z pytaniem o możliwe ustępstwa wobec Rosji. Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach z Władimirem Putinem w Moskwie polecieli do Kijowa, gdzie rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim. Towarzyszył im amerykański urzędnik odpowiedzialny za sankcje wobec Rosji. Zanim doktor Agnieszki Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu może to wskazywać, że sankcje były elementem rozmów.
1: Więc można z tego wnosić, że rozmawiano także na temat ewentualnego zniesienia, pytanie jakich sankcji i w jakim stopniu, czyli Amerykanie najprawdopodobniej proponowali ustępstwa ze swojej strony, tylko pytanie w zamian za co. Witkow, Kushner być może próbowali nakłonić stronę rosyjską do jednak podjęcia jakichś rozmów w formacie trójstronnym.
0: W Kijowie rozmawiano m.in. o gwarancjach bezpieczeństwa, broni powietrznej, możliwym powrocie do negocjacji trójstronnych. Agnieszka Bryc zwraca jednak uwagę, że stanowisko Kremla się nie zmieniło.
1: Putin nie chce pokoju, on chce po prostu zwycięstwa i jest w stanie przetrwać wojnę tą w najbliższych miesiącach na wyczerpanie, bo jego atutem będzie zima, którą będzie wykorzystywał dla ataków na nie tylko infrastrukturę taką cywilną, ale także tą energetyczną Ukrainy, tak żeby złamać ducha oporu Ukraińców.
0: Rosja nadal domaga się m.in. wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej przez Kijów części Donbasu. Ukraina to odrzuca.
2: Wieczór w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Kasia Kowalska. 16 minut po godzinie 19. A teraz o pewnym wydarzeniu, które już za nami. 19 dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy odbywały się w Płonce Kościelnej. Nie zabrakło pysznego jedzenia, konkursów dla sołectw i znakomitej zabawy. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, a potem nadszedł czas na część rozrywkową, więcej w relacji Radia Nadzieja. Posłuchajmy.
1: Jeden niesie ciasto, drugi chleb podaje, trzeci już do tańca wszystkich zaprasza śmiało.
2: Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap. To tak naprawdę największe święto gminne. Czas dziękowania za plony, za to, że tym rolnikom udało się te plony zebrać, za pogody, ale także prosimy, żeby tak samo tego chleba nigdy nie zabrakło i żeby rolnicy mieli zawsze pomyślność i szczęście.
3: Ksiądz Dariusz Krajewski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Płonce Kościelnej i duszpasterz rolników diecezji łomżyńskiej. Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny w naszej parafii, w naszym sanktuarium odbywają się dożynki gminno-parafialne, czyli dziękczynienie Bogu za plony, za trudną pracę rolników.
4: Ksiądz Józef Łupiński, ciągle trzeba o tych rolnikach pamiętać. Oni są bardzo ważni, bo bez rolników będziemy bez chleba.
1: Cała strumianka się wystroiła, żeby pokazać, jaka z nas siła.
5: Widzę, że strumianka dzisiaj bardzo przygotowana na dożynki.
6: Tak, no jak co roku.
5: A co w tym roku przygotowaliście?
6: Koczek mamy wędzony jako produkt lokalny. Szyk mamy placki ziemniaczane. Mamy swój piekony chlebek.
5: A u pań co dzisiaj można dostać tutaj na stoisku?
7: Wszystko najlepsze.
5: To znaczy?
7: To znaczy dary i lasu, i ziemi, i pola,
8: i rzeki.
5: Co panie dzisiaj dobrego przygotowały na dożynki?
9: Chleb, pączki, ciasto i to wszystko własnoręcznie robione.
7: Impreza, która kończy plony, która pokazuje, jak wygląda urodzaj u rolnika.
5: A czym są dożynki dla mieszkańców Płonki jako gospodarzy tej uroczystości?
10: No, czymś najważniejszym. U nas wszyscy mieszkańcy się przygotowują do tego od kilku po prostu dni i angażujemy się w to naprawdę mocno, nie?
0: Paweł Majewski odwiedził Płonkę Kościelną z mikrofonem Radia Nadzieja. Zwieńczeniem imprezy, dodajmy, był koncert zespołu After Party. Tom Gregory na antenie Radia Nadzieja już teraz. Small Steps, 19 minut po 19:00.

0: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam. Tak, na antenie Radia Nadzieja wójt gminy Łomża Piotr Kłys odpowiedział na pytanie, czy będzie kandydował na prezydenta Łomży. Takie głosy pojawiają się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Wójt tych informacji nie potwierdził, ale i nie zdementował.
1: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
2: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Że pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
1: To zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
2: Czyli niczego pan nie wyklucza?
1: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
0: Bartosz Święciński tę rozmowę przeprowadził. Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się w roku 2029. Neil Horan, a później Blue na antenie Radia Nadzieja. Prawie 26 minut po 19:00.

0: Ze względu na fatalny stan techniczny od ponad roku był zamknięty, a wcześniej komfort przejazdu po nim pozostawiał wiele do życzenia. Tu to jednak już przeszłość. Od dzisiaj most w Podosiu jest oficjalnie przyjezdny, a jego wygląd zmienił się nie do poznania. Starosta łomżyński Lech Szabłowski cieszył się, że most jest już przejezdny, a utrudnienia przeszły do historii.
1: W szczególności to było uciążliwe dla rolników, którzy tutaj mają pola po jednej stronie, po drugiej stronie tego cieku wodnego. No wiadomo, że to jest czas, wiadomo, że to są pieniądze, koszty związane z dojeżdżaniem do pól, ale również była to duża uciążliwość dla gminy, dla pana wójta, dlatego że autobusy dowożące uczniów do szkoły w Miastkowie też musiały jeździć tymi drogami objazdowymi. Cieszę się, że udało się tę inwestycję zrealizować, bo w wyniku awarii musieliśmy, można powiedzieć, że z dnia na dzień ten most zamknąć. Udało się w miarę szybko przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie pozwolenia.
0: Ten most wymagał pilnego remontu i sam się kiedyś o tym przekonałem, wspominał wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
2: To była bardzo kluczowa inwestycja, tak jak ja wcześniej wspomniałem, początek kadencji dostałem prezent, czyli decyzję o zamknięciu mostu i to był dla nas, dla samorządu, ale również dla mieszkańców ogromny problem. Nieopodal mam też łąkę, na którą często tutaj przyjeżdżam. Taką sytuację, takie zdarzenie, że właśnie w tym miejscu, w którym stoimy, zgubiłem maszynę rolniczą, zgubiłem pług, mieszkańcy pomogli. Teraz mam nadzieję, że bezpiecznie będzie można się poruszać.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piórnek podkreślił, że ukończona inwestycja to przykład dobrej współpracy rządu i samorządu. Posłuchajmy.
3: Rządowy Fundusz Wspierania Dróg Lokalnych, do tego pieniądze Starostwa Powiatowego, gminy Miastkowo, wszystko fajne, dobre partnerstwo, do tego wojewoda podlaski oczywiście, który partycypuje w tych pieniądzach rządowych. No myślę, że to jest bardzo potrzebna inwestycja, która pomaga mieszkańcom w funkcjonowaniu, bo przerwana droga przez drogę powiatową w miejscowości, która ją przepoławia, to naprawdę nienormalna rzecz, a dzisiaj już mamy wszystko w tej chwili pod kontrolą.
0: Mieszkańcy Podosia w rozmowie z Radiem Nadzieja cieszyli się z nowego mostu, ale wspominali też, że remontu wymaga żwirowa droga, która wiedzie przez miejscowość.
4: Czy ten most był potrzebny?
5: No bardzo był potrzebny, no żeby go trzeba było nagrać przed remontem, to wcale rowerem nie można było przejechać. Teraz widać, jakie sprzęty przejeżdżają, no super, no. Chcielibyśmy, żeby taka nawierzchnia była i przez wieś aż do następnej gminy Śniadowo. Ten odcinek żwirowany, co masakra, no. W tych czasach takich dróg już nie ma.
6: Droga jak najbardziej potrzebna jest droga przez wieś.
7: I potrzebujemy bardzo drogi, tyle jest jeszcze teraz, jak już mamy most, to chcemy teraz asfaltu przez wieś, bo jeszcze jeżdżą duże ciągniki, jest straszliwy jeden tuman. Każdy się śpieszy, bo tam z daleka mają z innych wiosek, tutaj też pola na Podosiu. Nawet nikt nikogo nie widzi, jest tylko jeden tuman przez to wieś.
0: I ponownie podziękowania dla Pawła Majewskiego, bo to jemu zawdzięczamy to ten materiał. Dodajmy, że łączny koszt remontu mostu wyniósł prawie 2 miliony złotych. 500 tysięcy złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast po 700 tysięcy złotych solidarnie wyłożyły powiat łomżyński i gmina Miastkowo.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Kreml zamyka konsulat Niemiec i wszystkie placówki Instytutu Goethego w Rosji. To odpowiedź Moskwy na podobne kroki niemieckiego rządu ogłoszone po znalezieniu dowodów na rosyjski sabotaż w Lipsku. Dyplomacik z konsulatu generalnego w Sankt Petersburgu mają go opuścić do 18 września, tylko do najbliższej niedzieli. Czas dostali pracownicy Instytutu Goethego, instytucja krzewiąca niemiecką kulturę zagraniczną z ograniczeniami, ale działała dotąd w Rosji. Teraz wszystkie jej oddziały zostaną zamknięte. Kreml twierdzi, że to odpowiedź na antyrosyjskie kroki Berlina. W sierpniu ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych Niemiec poinformowali o znalezieniu dowodów na to, że to Rosjanie stoją za wysłaniem uzbrojonego drona, który miał doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. Do wybuchu nie doszło, ale Niemcy odpowiedziały m.in. zamknięciem konsulatu Rosji w Bonn oraz kontrowersyjnego rosyjskiego domu w Berlinie. Placówka z założenia kulturalna, według ekspertów, była bazą rosyjskich szpiegów w samym sercu stolicy Niemiec. Rosja zaprzecza swojej odpowiedzialności za sabotaż w Lipsku. Krzysztof Zalewski, ten poniedziałkowy, wrześniowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. 16 minut brakuje do godziny 20.

0: Maroon 5, Kalifornia. 19:49 na antenie Radia Nadzieja. Teraz sport. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Turcji. Wróciły dziś, a w Turcji na Mistrzostwach Europy zajęły 4. miejsce i spotkały się z mediami. Była to okazja do podsumowania sezonu reprezentacyjnego, mówi kapitan drużyny Magdalena Stysiak.
1: Ja myślę, że musimy się cieszyć. Musimy się cieszyć z tego, co osiągnęłyśmy, z tego 4. miejsca, bo na nie zasługujemy. Zasługujemy pod takim względem, że do tej czołówki pierwszej trójki nam jeszcze troszkę brakuje, ale z roku na rok potwierdzamy to, że potrafimy wygrać regularnie z reprezentacją Niemiec, z reprezentacją Holandii, z tą czołówką, która tuż jest za nami, z którą możemy rywalizować na tym poziomie. To cieszy. Myślę, że sezon jak najbardziej przepracowany na plus i trzeba się po prostu cieszyć. Wczoraj był lekki smutek po tym meczu, no bo wiadomo, 4. miejsce to jest zawsze niefajne miejsce dla sportowca. Wczoraj był troszkę smutek, ale myślę, że już dzisiaj z chłodną głową, jak do tego podejdziemy, to naprawdę zrobiliśmy dobry wynik.
0: Podczas powitania podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Nalazek poinformował, że zgodnie z przepisami zawodniczką kadry za to osiągnięcie przysługuje sportowe stypendium. Będzie wypłacane przez rok, począwszy od października. Jego kwota wyniesie około 5300 złotych. Dodajmy, że w meczu o brązowy medal biało-czerwone przegrały z Serbkami 1-3. Pozostatnie Polki stanęły na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku. Sabrina Carpenter, a później ponownie tego wieczoru Blue na antenie Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Orężowi Blue. Pozostajemy w tematach sportowych, ale z siatkarskiego parkietu przenosimy się na piłkarską murawę. Legia Warszawa z okazji 110 lat istnienia zorganizowała specjalny mecz jubileuszowy. Na spotkanie rozegrywane 3 razy po 30 minut zapoczątkowanych zostało blisko 70 piłkarzy z różnych epok. 5-2 wygrała drużyna zielonych z gwiazdami zagranicznymi, którą prowadzi Miroslav Radović. Serb był zadowolony z możliwości spotkania z dawnymi kolegami.
1: Przede wszystkim cieszymy się wszyscy, że tutaj przyjechaliśmy, że uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Zawodnicy, którzy tworzyli historię tego klubu, muszę pochwalić klub, który to wszystko fajnie zorganizował. I mam nadzieję, że wszyscy mogą być zadowoleni. Dziękuję przede wszystkim kibicami, że ich tyle przyjechało.
0: Leszek Pisz, który prowadził drużynę białych, był zachwycony klimatem wokół spotkania.
2: Takie bardzo, bardzo miłe uczucie być znowu na Łazienkowskiej, zagrać na tym stadionie, na nowym stadionie, bo na tym nowym stadionie jeszcze nie graliśmy. No i oczywiście jak zwykle na Legii publiczność dopisała, no coś wspaniałego.
0: W spotkaniu zagrali m.in. Dariusz Dziekanowski, Cezary Kucharski, Daniel Liuboja, Sylwester Czereszewski, Piotr Włodarczyk, Łukasz Fabiański, Michał Kucharczyk, Artur Jędrzejczyk czy Łukasz Surma. To już prawie godzina 20, więc za krótką chwilę katolicki serwis informacyjny na naszej antenie.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małusz, zapraszam. To już 500 stuleci. W piątkowy wieczór wierni diecezji łomżyńskiej świętowali 500 lat kościoła katedralnego. Tej okazji poświęcona była tegoroczna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek, który zgromadził przed sceną tłumy mieszkańców Łomży i regionu. Łomżyńska katedra od 5 wieków zajmuje szczególne miejsce w życiu wiernych i pozostaje sercem naszej diecezji, podkreślał biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
3: Katedra, nawet dla tych ludzi, którzy być może z wiarą niewiele mają wspólnego, jest pewnym sercem diecezji. W dużych miastach katedra jest w pewnym sensie też punktem orientacyjnym, możemy powiedzieć w topografii miasta, ale też punktem orientacyjnym w naszym życiu. Także świętowaliśmy 5 wieków istnienia naszego kościoła katedralnego. Jest to największy kościół gotycki tu na północno-wschodnim Mazowszu. Możemy powiedzieć, jest to perełka architektury zewnętrznej, ale też wewnętrznej.
2: Od setek lat do łomżyńskiej katedry przybywają kolejne pokolenia wiernych, szukając tu miejsca modlitwy, nadziei i duchowego umocnienia, mówił proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
4: Ta świątynia oczywiście bije sercem Boga. Ta świątynia to właśnie ta część Łomży, która w sposób szczególny ma bezpośredni, można powiedzieć, kontakt z Panem Bogiem. I ten kontakt czuje każdy, który wchodzi w mury tej świątyni. Ale odwiedzając kaplicę Najświętszego Sakramentu, przyjmując sakramenty święte, nie sposób nie podążyć przed oblicze naszej Matki Królowej, łomżyńskiej Pani Katedralnej, która od czasu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II przed 35 laty nosi wspaniały tytuł Matki Bożej Pięknej Miłości. Któż z nas nie pragnie w swoim życiu właśnie tego ideału pięknej miłości?
2: Historia łomżyńskiej katedry sięga początku XVI wieku. Fundatorami świątyni była Anna Mazowiecka z synami. Budowę dokończył ksiądz Jan Wojsławski, proboszcz łomżyński w 1525 roku, a konsekracji dokonał biskup płocki Andrzej Noskowski.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: W Warszawie zainaugurowano projekt edukacyjno-formacyjny Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży. Inicjatywa powstała z okazji 10. rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i ma przybliżyć młodym osobom historię tych spotkań oraz nauczanie papieża Polaka. O programie mówił w poranku 7.09 ksiądz Tomasz Korpianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego SDM w Polsce.
5: To jest kompleksowy projekt, który ma z jednej strony pokazać, że Światowe Dni Młodzieży zostały zainicjowane przez świętego Jana Pawła II już ponad 40 lat temu i że trwają do dziś i że łączą ludzi, łączą pokolenia poprzez swoją historię i poprzez doświadczenia, które pozostawały w kolejnych edycjach, które były na początku z Janem Pawłem II od Rzymu do Toronto, aż do teraz, które ostatnio mieliśmy w Lizbonie i do tych, których przygotowujemy się w Seulu w przyszłym roku.
2: Projekt będzie realizowany w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie do 16 października.
5: To ma znaczenie symboliczne dość, tak, aby pokazać ten budynek, nie jako zamkniętą twierdzę, niedostępną, ale podobnie jak młodzi przyjeżdżają do Warszawy i zwiedzają budynek Sejmu, gdzie tak samo też jest ważne, żeby mieć taką łączność i możliwość zobaczenia miejsca, w którym spotykają się regularnie biskupi polscy, którzy także decydują o losach Kościoła w Polsce. Więc taka trochę alternatywa dla tego, co jest w sensie państwowym, ale też, żeby się spotkać tutaj bezpośrednio z nami, bo my jako Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży właśnie mamy siedzibę w Episkopacie. Tutaj są też nasi wolontariusze i ta rzeczywistość jest taka bliższa.
2: Zwiedzanie zaplanowano w poniedziałki, środy i piątki, a udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki przebiegające pod hasłem do Maryi, pierwszej nauczycielki. Mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Biskup wskazywał na duchowe znaczenie dożynkowych wieńców, które symbolizują współpracę człowieka ze Stwórcą i szacunek do natury.
6: Te wieńce mówią o wierze, o geniuszu oraz pracowitości tych wszystkich kobiet, mężczyzn, dzieci, młodszych i starszych, którzy współdziałając, współpracując ze Stwórcą, zebrali plony.
2: W ogólnopolskich dożynkach wziął również udział prezydent Polski Karol Nawrocki.
1: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Od dziś w województwie podlaskim prowadzona jest jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Specjalne preparaty są zrzucane z samolotów na tereny leśne, pola i łąki. Szczepionki są bezpieczne dla ludzi, jednak nie należy ich dotykać ani przenosić, mówi zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Anna Duras. Posłuchajmy.
1: Ta szczepionka w formie blistru jest otoczona zanętą. Lisy przyjmują szczepionki, do której zbliża się człowiek. Jeżeli człowiek ma kontakt z płynną zawartością, wtedy należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy. Jeżeli to jest z samą przynętą kontakt, to należy przemyć ręce wodą z mydłem.
0: Znalezioną przynętę trzeba pozostawić na miejscu, ponieważ zapach człowieka może sprawić, że lis jej nie podejmie. W czasie trwania akcji oraz przez 2 tygodnie po jej zakończeniu właściciele zwierząt powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów. Akcja szczepienia lisów w województwie podlaskim potrwa do środy 9 września, z kolei w województwie mazowieckim rozpocznie się w czwartek i potrwa do środy 16 września.

0: ten poniedziałkowy wrześniowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Prawie 20 minut po godzinie 20, a to oznacza, że już teraz bierzemy w dłonie różańce i rozpoczynamy naszą modlitwę różańcową. Rozważać będziemy tajemnice bolesne wraz z siostrami benedyktynkami, misjonarkami. I jeśli ktoś z Państwa chciałby wspólnie te tajemnice na antenie rozważać, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512-123-502 albo 512-123-503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnice bolesne. Pierwsza tajemnica, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się na odległość, rzutu kamieniem i tak się modlił: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, Matko pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, Matko pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Drobaś, Maryjo łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Teresa. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
4: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Jana. Piłat wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Wówczas wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, uplótwszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy, z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny, a ubludłszy wieniec z ściernia, włożyli Mu na głowę. Do prawej ręki dali Mu trzcinę, potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku,
1: teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Z Ewangelii świętego Mateusza. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku,
1: teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Piąta tajemnica. Pan Jezus na krzyżu umiera. Mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
4: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Rabia Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Twoją obronę ucieka mi się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, błogosławionej dobrej nocy dla wszystkich słuchaczy.

Najpierw Eleni, a już teraz zaśpiewała Magda Anioł, jak rzeka, 20:59, a więc powoli zbliżamy się do godziny apelu jasnogórskiego i będziemy mogli na koniec tego wrześniowego, poniedziałkowego dnia zaśpiewać z ufnością Maryjo Królowopolski. Jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: No ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frasatiego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczony jest wizerunek Maryi, Matki Dobrej Rady. Ojciec Święty pozostanie tam przez 3 godziny. Oprócz mszy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewidziano czas na osobistą modlitwę papieża przed cudownym wizerunkiem. Jak mówi miejscowy biskup Mauro Parmegiani, dla Leona XIV jest to powrót do domu. W przeszłości bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem Augustianie.
3: La visita è nata un po' in maniera privata, il papa...
4: Wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
1: Wiadomości ze świata.
2: Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frasatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frasatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
5: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół Sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy Sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
2: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
6: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
2: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
1: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

Znowu noc, znowu Radio Nadzieja. 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest wójt gminy Łomża, Piotr Kłys. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry.
1: W sobotę odbyła się oficjalna uroczystość z okazji stulecia OSP Podgórze. To ważna jednostka, ważne 100 lat?
2: Każdy jubileusz jest ważny, a zwłaszcza jeśli to jest jubileusz stulecia, no to na to pytanie tylko tak można odpowiedzieć. Druhowie ochotnicy w gminie Łomża to bardzo zgrana, fajna, duża, zorganizowana rodzina i my jednostek OSP w naszej gminie to mamy 8, a 5 z nich już ma za sobą jubileusze stulecia właśnie. W tamtym roku mieliśmy 3 jubileusze, w tym roku 2 i tą piątą jest to OSP Podgórze. Czekają nas kolejne jubileusze, ale to dopiero za kilkanaście lat. Jubileusz jest ważny, bo przy tej okazji możemy poświętować. A świętując, mamy okazję wspomnieć tych wszystkich, którzy budowali historię nie tylko tej straży, ale w ogóle historię gminy, historię społecznego zaangażowania w gminie, bo to też jest ważne, bo ci, którzy 100 lat temu tworzyli tę jednostkę, ci, którzy przez ten całe 100 lat, te wszystkie pokolenia mężczyzn, też i kobiet, którzy przychodzili do tej jednostki, konkretnie, jakieś konkretne jednostki, to trzeba zauważyć, że to są ludzie, którzy siebie wychowywali, ale i wszystkich wokół siebie w duchu społecznictwa. Więc to jest bardzo ważne. Duch zaangażowania, duch pomocniczości. To wszystko jest ważne, żeby to doceniać. I przy okazji takiego stulecia, jak ostatnio mieliśmy w Podgórzu, jest możliwość podziękować wszystkim tym ludziom. Podziękować tym, którzy dzisiaj się angażują. Docenić tych, którzy pracują na rzecz swojej wsi, a także i społeczności lokalnej. A OSP z Podgórza jest fantastycznym przykładem dobrego zaangażowania w życie gminy.
1: No pan wspomniał podczas tych uroczystości, że są rodziny, w których służba w mundurze strażackim ma tradycję pokoleniową.
2: Tak jest. I tak jest w każdej jednostce OSP, tak jest w tej. To jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że dziecko, które obserwuje, jak dziadek, a potem ojciec idzie do pracy społecznej albo biegnie na dźwięk pożaru, rzucając wszystko, wychodząc ze mszy świętej czy z prac polowych, bierze dobry przykład i nasiąka tym. I potem samo tak chce. I tak właśnie mamy, przecież 100 lat to są 4 pokolenia. Tak mamy takie rodziny pokoleniowe, a dzisiaj mamy też w samym Podgórzu nawet przecież rodziny, których rytm życia naznaczony jest wyciem syreny alarmowej.
1: No, przecież podczas uroczystości było tak, że strażacy się zawinęli tak. I jechali na akcję.
2: No ta sobota, czy ten weekend mieliśmy trudny pod względem pogodowym, to są deszcze, to są silne wiatry i tak właśnie w czasie uroczystości też nasi druhowie musieli wyjechać do akcji.
1: No strażacy to chyba jest grupa społeczna, grupa zawodowa, która cieszy się największym uznaniem, zaufaniem społecznym. To też jest bardzo znamienne.
2: No, tak?
1: Nie słyszałem nigdy negatywnego komentarza na temat strażaków. Nigdy.
2: Bo pan nie jest wójtem. Niestety.
1: Czy jednak skarżę się?
2: Ja bym dorzucił taką łyżeczkę dziegciu do tego. Okej, najpierw od miodu. Faktycznie to jest grupa społeczna, która jest ma ogromne zaufanie społeczne, ale nie ma co się dziwić, bo znam przypadki ludzi, którzy źle mówili o strażakach, źle krzywo się na nich patrzyli, ale w momencie, kiedy ci strażacy uratowali dobytek, myślenie odwróciło się o 180 stopni i bardzo dobrze. Szkoda, że tak późno. Grupa społeczna, która jest obdarzana wysokim zaufaniem, też i z tego względu, że nie tylko ratuje nasze mienie, ale też i bardzo uczynna, usłużna we wszystkich innych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, kościelnego. Zawsze jest. Zawsze to są ludzie, na których można liczyć. Ludzie, którzy nie liczą czasu. I też trzeba powiedzieć, że w zdecydowanej większości druhowie ochotnicy w Polsce pracują wolontarystycznie. Mówię w zdecydowanej, ponieważ za wyjazd należy się ekwiwalent, który jest druhowi strażakowi płacony, ale ten ekwiwalent w większości zawsze strażacy przeznaczają na swoją jednostkę, na wspólne konto, do wspólnego majątku, na wspólne potrzeby. Więc mówimy tu o typowym duchu społecznictwa, który jest ewenementem na skalę świata. I teraz ten dziekć. No i zdarza się niestety czasami, że są osoby, które albo nie rozumieją tej misji, albo z jakichś prywatnych pobudek są przeciwne, ale na szczęście, chociaż znam te przypadki, są one bardzo jednostkowe i jestem zdecydowanie przeciwny takim postawom, napiętnuję takie postawy. Wtedy, kiedy można, staję zawsze w obronie druhów strażaków.
1: A tym bardziej, że dzisiaj wydaje mi się, że ten duch społecznictwa trochę gaśnie. Dzisiaj tak naprawdę za każdą wykonaną pracę, każdy wykonany uczynek, no chcemy, oczekujemy wynagrodzenia.
2: To jedno, ale drugie, jesteśmy zagonieni w życiu, bardzo szybkim życiu. Ja też jestem druhem ochotnikiem i w jednostce, w której jestem, też obserwuję trudności związane z utrzymaniem stanu osobowego, z rekrutacją, z zaangażowaniem młodzieży do kolejnych działań. Dlatego też powołujemy młodzieżowe drużyny pożarnicze, w których to już ten kształcimy ten nowy narybek, tych, którzy mogliby w przyszłości zostać. I trudno jest młodych ludzi wyrwać z ich życia codziennego, zważywszy, i tu podkreślam, że młodzi ludzie są fantastyczni. Mają w sobie fantastyczne zdolności do tego, żeby być w życiu społecznym. Trzeba ich tylko trochę wyrwać z tego życia codziennego, które mają.
1: Jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to chyba ostatnie lata to jest rozwój tych ochotniczych straży.
2: W naszej gminie tak. My mamy w tej chwili 180 druhów czynnie działających, zrzeszonych w 8 jednostkach, których 5 jest w KSRG. Udało nam się, pozyskując duże dofinansowanie, a także angażując środki własne, doposażyć świetnie te remizy. Mamy fantastyczny tabór. To są wszystko nowe samochody z małymi wyjątkami. No i teraz zaczynamy już, bierzemy się za ten trzeci filar. Czyli jak pierwszy filar to widzę, to są ludzie fantastyczni, wyszkoleni i zaangażowani. Drugi to jest sprzęt, no to trzecim będzie remiza. I teraz jesteśmy po remontach w kilku naszych remizach, a w najbliższym czasie w dwóch będziemy mieli rozbudowy, a jedną dokończymy pod względem remontowym.
1: I które to są remizy? W których miejscach?
2: No, remizę w Gaci w tej chwili dokończymy. Mamy rozpoczęty proces budowy, więc tam salę dokończymy już w przyszłym roku. I dwie mniejsze jednostki w Siemieniu Nadrzecznym i w Jednaczewie doczekają się rozbudowy w przyszłym roku. Mamy już gotową dokumentację i pieniądze.
1: To zostając jeszcze w temacie bezpieczeństwa, ile punktów schronienia jest na terenie gminy?
2: No, a to kolejny etap zaangażowania samorządu. Także bezpieczeństwo dla mieszkańców. Dostaliśmy teraz no, takie uposażenie ustawowe do tego, żeby zadbać bardziej o mieszkańców, bo to jest ustawa o obronie cywilnej, ochronie ludności. No i też samorząd gminny ma swoje zadania, bardzo duże w tym zakresie, a jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia, to na terenie gminy nie mamy takich miejsc. Pewnie nie jesteśmy tutaj, nie odróżniamy się od innych samorządów, czy od terenu kraju, no bo przez ostatnie 40 lat byliśmy uspokajani myślą, że nic się złego nie wydarzy, w związku z tym nikt o to nie dbał, nawet o te już istniejące miejsca schronień, więc należy podkreślić tak, jeśli chodzi o wytyczne ustawy, to bardzo trudno jest je spełnić i nie mamy tego typu obiektów. Ale z drugiej strony można przyjąć, że każda piwnica może być miejscem doraźnego schronienia. Różnica jest tylko taka, że ustawa dzisiaj wymaga, aby do takiego miejsca były dwa wejścia, z czego jedno, jako wyjście, powinno być poza strefą zgruzowania. No i takowych nie mamy. Można powiedzieć, że mieszkańcy na terenach wiejskich mają swoje piwnice. Obiekty publiczne mają swoje piwnice, ale to jeszcze nie jest do końca to. No my mamy aktualnie bardzo dużą modernizację budynku Urzędu Gminy i przy tej okazji, pozyskawszy środki od wojewody, będziemy też robić, czy jesteśmy w trakcie wykonywania takiego MDS-u profesjonalnego na kilkadziesiąt osób pod Urzędem Gminy na Skłodowskiej.
1: Czy to jest tak teraz, że przy każdych inwestycjach gdzieś będziecie myśleć o tym, żeby jednak gdzieś jakiś punkt schronienia, schron, coś na wzór schronu powstało?
2: No już pojawiają się zapisy ustawowe, które będą wymagały od nowo budowanych inwestycji kubaturowych publicznych tego, aby w tych miejscach były schrony lub też miejsca do żadnego schronienia.
1: Nie wiem, czy deweloperzy mają jeszcze taki nakaz, czy nie, ale to też gdzieś mówi się o tym, żeby przy budowaniu bloków też...
2: Widziałem takie projekty ustawy, ale czy aktualnie te projekty weszły w życie? Nie jest to ściśle moja przestrzeń, więc dokładnie nie potrafię powiedzieć.
1: No jasne. Czyli ogólnie gmina idzie w tym kierunku, żeby tych punktów, no jednak, było więcej.
2: Jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy je tworzyć tak jak teraz w trakcie już istniejącego remontu w Urzędzie Gminy. Postanowiłem wprowadzić także tę funkcję.
1: 1 września uczniowie weszli oficjalnie do nowego skrzydła w szkoły w Konarzycach. No i można powiedzieć w końcu.
2: Można było powiedzieć ów. Zadanie niezbyt pewnie skomplikowane, jeśli chodzi o samą kubaturę, bo 1000 m2 bez poddasza, bez piwnicy. Niemniej jednak proceduralnie było dość skomplikowane. Mieliśmy duże trudności, nie chcę teraz ich rozwijać, dość powiedzieć, że za 4 lata budowaliśmy ten obiekt. W końcu w wakacje na ostatniej prostej udało się nam, ale także no, głównie tutaj generalnemu wykonawcy uzyskać wszystkie pozwolenia do użytkowania tego obiektu. Cieszę się, że dzieci weszły. 2015 rok. Kiedy zostałem wójtem, to około 120 dzieci było w szkole w Konarzycach. 2020, kiedy prosiłem po raz pierwszy o pieniądze na rozbudowę szkoły, kiedy inni wójtowie wnioskowali o pieniądze na rozbudowę dróg, wówczas ja uzasadniałem, że będzie taka potrzeba, bo wtedy już mieliśmy 270 dzieci w tej szkole. 120, po 5 latach 270. Zaś dzisiaj widzę, że to był niezbędny ruch, chociaż tak długo trwała sama budowa, bo dzisiaj mamy ponad 370 dzieci w tej placówce edukacyjnej.
1: No to ciężko pewnie sobie wyobrazić tą placówkę bez tego nowego skrzydła.
2: Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie i dobrze, że to zrobiliśmy. Gmina Łomża jest przerastającą, mamy pozytywną migrację, głównie za sprawą mieszkańców dużego miasta, subregionalnego miasta Łomża, z którego się wyprowadzają do terenów podmiejskich. I ten proces na szczęście, zaznaczam na szczęście, będziemy jeszcze przez kilka lat obserwować, bo należy zaznaczyć, że w całej Polsce już wyniki demograficzne są ujemne, są niepokojące. Już wiemy, że wielu wójtów już wspomina o tym, że będą zmuszeni w najbliższym czasie zamykać szkoły.
1: A w gminie Łomża nie ma takiego ryzyka?
2: Nie, jeszcze nie. Analizowałem to ostatnio. Widzę, że jeszcze nie mamy jedną ze szkół, gdzie jest dość mało dzieci. Być może ona pierwsza za kilka lat pójdzie pod rozwagę, ale na szczęście wydaje mi się, że ten proces demograficzny, który już w ciągu 2-3 najbliższych lat będzie dotykał gminy w Polsce, ten proces u nas będzie opóźniony z 10 lat. Bo jeszcze mamy mieszkańców, którzy sprowadzają się z dziećmi, zresztą nie tylko z Łomży, bo też jest z zagranicy. Są powroty z zagranicy, ale też i rodzą się dzieci na terenie gminy, więc to cieszy.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o tą inwestycję, dlaczego tak długo to trwało? Gdzie były te problemy?
2: No, był to przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca, generalny wykonawca wziął zadanie do projektowania, potem się okazało, że niektóre zapisy projektowe należy zmienić. Dodatkowo tam mamy jeszcze obiekt konserwatorski, bo cały teren jest pod konserwatorem zabytków. Dodatkowo tam jeszcze znalezione były w trakcie prac budowlanych obiekty archeologiczne, więc to wszystko przedłużyło. W międzyczasie jeszcze mieliśmy trudności z dostawą, no, z sieciami zewnętrznymi, z mediami, ale to też mocno nie zaważyło. No, niemniej jednak chyba nie do końca zrozumieliśmy się z generalnym wykonawcą. Ja nie chciałem na niektóre ustępstwa pójść, których oczekiwał wykonawca. To spowodowało też wydłużenie tego procesu. Przynajmniej pod kątem budowlanym mamy już go zakończony.
1: No to jeszcze przed wami remont zabytkowego dworku. No i kiedy to ruszy?
2: tak, ten obiekt jest zbudowany, czy kompleks z kilku budynków. Mamy stuletnią szkołę, najstarszy budynek w tym miejscu i też, który wymaga remontu. Udało się kilka lat temu z rządu Prawa i Sprawiedliwości ze środków Polskiego Ładu pozyskać tak zwane środki na zabytki, a więc mamy tutaj dwa rozdania i około 1,5 miliona złotych i chcielibyśmy przeprowadzić ten remont. Mieliśmy nawet już wyłonionego wykonawcę, podpisaną umowę, którą to jednak ze względu na to, że proces budowy tego nowego skrzydła bardzo się przedłużał. Rozwiązałem umowę i teraz przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu na remont tego zabytkowego obiektu. Tam jest termomodernizacja bardzo szeroko zaplanowana. Nie będzie ona w pełni wykonana z różnych względów, ale podstawowe rzeczy w postaci sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej, no, w postaci posadzek, więc te podstawowe rzeczy chcemy wyremontować. No i trudność jest tylko jeszcze jedna, że znowu będzie trzeba zafundować społeczności szkolnej trudności w procesie nauczania. Trudności duże, bo w tym starym obiekcie, który mielibyśmy teraz już przyjąć do remontowania, mamy 5 sal lekcyjnych, mamy bibliotekę, mamy stołówkę oraz administrację, więc wyłączenie z procesu edukacyjnego tego obiektu będzie rodziło ogromne trudności. Trwają też rozmowy tak naprawdę, czy powinniśmy teraz w świetle takiej ilości dzieci i takich dużych trudności, które dotychczas szkoła miała w nauczaniu, czy powinniśmy to zrobić? Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że jeśli tego nie zrobimy, to zewnętrzne środki uciekną. Zrobimy, to zewnętrzne środki uciekną, więc decyzja trudna przed samorządem gminy Łomża.
1: A do kiedy macie czas, żeby te pieniądze wykorzystać?

0: powinniśmy na to przeznaczyć. Więc no, myślimy intensywnie nad tym, pracujemy. Jest to bardzo skomplikowane.
1: To ku jakiej opcji pan się skłania?
0: No najlepiej jest zrobić robotę. Zrobić, wydać te pieniądze, przeprowadzić tę modernizację obiektu. Ale trzeba pamiętać, że będzie to bardzo trudne.
1: Trwają spotkania na terenie gminy związane z funduszem sołeckim. To takie spotkania, gdzie poznaje się problemy, te, które są najbliżej mieszkańców gminy?
0: Fundusz Sołecki, no uwielbiam ten mechanizm wprowadzony ustawą z 2009 roku. Podobny, tak mieszkańcom miasta można by powiedzieć, podobny do Funduszu Obywatelskiego. Z tym, że proporcjonalnie w Funduszu Sołeckim są kilka razy większe środki. I to są środki do dyspozycji mieszkańców przeznaczone. Czyli to są środki budżetowe, które to mieszkańcy mogą wskazać, na co chcieliby, żeby samorząd wydał. Więc z jednej strony jest to funkcja integrująca, no bo mieszkańcy mają okazję się spotkać. Z drugiej strony funkcja poznawcza, no bo przecież my jako no chciałem powiedzieć samorząd gminy, tak naprawdę wszyscy mieszkańcy jesteśmy samorządem, ale jako zarządzający, jako władze gminne mamy okazję porozmawiać z mieszkańcami, poznać problemy, a mieszkańcy, i to jest kolejne bardzo ważne, uczestnicy tego spotkania mogą stymulować rozwój gminy czy swoich miejscowości w konkretnych kierunkach, które chcieliby. Nie wiem, ktoś wskaże, że chce kosz na śmieci, ktoś powie, że chce wyżwirować porządnie taką drogę czy inną, dojazd do pól, czy też środki mogą być przeznaczone na dodatkowe utwardzenie poboczy. Albo, i co bardzo się często dzieje, chcemy rozwijać infrastrukturę społeczną, a więc mieszkańcy chcą dodatkowych placów zabaw, czy siłowni napowierzchnych, takiej infrastruktury komunalnej, więc mogą przeznaczyć środki na wkład własny do projektów, które my wówczas składamy jako wnioski o dofinansowanie. I to się dzieje. I tak w naszej gminie mamy 40 miejscowości. Najmniejsze miejscowości mają do dyspozycji kwotę około 15 tysięcy złotych w tym roku, a największe to już jest kwota ponad 63 tysiące. Mamy dwie takie miejscowości, gdzie to jest maksymalna pula środków, która jest wskazana przez wzór pokazany nam w ustawie, a więc tam generalnie chodzi o zależności między wysokością budżetu, ilością środków na wydatki bieżące oraz ilością mieszkańców w danej gminie.
1: I pan na takie spotkania chodzi?
0: Staram się chodzić. W tym roku jestem mniej. Przez ostatnie 10 lat byłem na każdym spotkaniu. Nawet byłem, czasami się śmieję, że częściej niż mieszkańcy z danej miejscowości. Niemniej tak dużo pracy mamy. Już w 25 roku były tak ogromne inwestycje w naszej gminie, że nie jestem na wszystkich, ale zawsze jest mój przedstawiciel i to najczęściej jest, no, w tym roku w 100% wójt Zborowski.
1: No to jest to dla was taka dobra informacja na temat tego, na temat oczekiwań mieszkańców gminy?
0: No, my wiemy, będąc na tych spotkaniach, jak bije serce gminy, jak płynie krew, więc wiemy, co się dzieje. Mamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Dla każdego samorządowca jest to bezcenne.
1: A się pewnie po ich podchodzą, mieszkańcy pytają, panie wójcie, kiedy to, a co tam to
0: będzie? No jest okazja do rozmowy. Bardzo wiele tematów przy okazji Funduszu Sołeckiego jest poruszane. Wiele spraw, też różnych wątpliwości jesteśmy w stanie wyjaśnić.
1: To zostając jeszcze w temacie inwestycji, jak dobre warunki zaoferowała gmina władzom województwa PKS Nowa, że tą bazę chcą przenieść z Łomży na teren gminy?
0: No dobra, no to w takim razie pytanie trzeba zapytać władz PKS Nowa. Ale jeżeli pan redaktor mnie pytał o to, no to... No, jesteśmy otwarci, jesteśmy zaangażowani, chcemy współpracować, a przede wszystkim to chyba trzeba powiedzieć, że na mój podpis PKS w okolicach Łomży jeździ około 250 tysięcy wozokilometrów, jeśli nie więcej już w tej chwili, więc od kilku lat współpracujemy ze spółką w zakresie organizacji transportu publicznego, bo to od stycznia 2021 roku ustawowo każdy wójt, a w tym przypadku wójt gminy Łomża, jest zobligowany do tego, by być organizatorem transportu publicznego, i ja to zadanie niechętnie, bo to kolejne zadanie, ale przyjąłem i realizujemy to zadanie. I operatorem na naszych trasach od samego początku jest spółka PKS Nowa. Ta współpraca dzisiaj wygląda bardzo dobrze, ale też rodziła się przez wiele lat w trudach, w bólach. Dogrywali

0: Dograliśmy się, do tego, że dzisiaj mamy 9 tras bardzo dobrych, współpracujemy czy realizujemy ten transport dla kilku sąsiednich gmin. Jestem przekonany, że sąsiedni włodarze też są zadowoleni z tej współpracy, z tego operatora. Wypracowaliśmy ścieżki kontaktu, no i ustalania tak naprawdę tych tras. No i jeszcze w tym wszystkim pozyskujemy bardzo duże środki zewnętrzne, a więc jest ten transport organizowany z dużą korzyścią dla samorządów, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko dowozimy dzieci do szkół ponadpodstawowych w mieście Łomża, ale także i realizujemy transport do własnych szkół.
1: Czyli
0: to już jest zadanie własne.
1: Czyli te ewentualne przeniesienie tej bazy z Łomży do gminy Łomży, to jest owoc tej współpracy kilkuletniej już z PKS-em na kilku płaszczyznach.
0: Tego tak nie można wprost powiedzieć, bo to nie jest główny powód. Raczej o ten główny powód to trzeba pytać władze spółki i władze województwa.
1: No, członek zarządu województwa, pan Jacek Piorunek, powiedział, że gmina zaoferowała dobre warunki, żeby tam tą bazę przenieść.
0: No, a więc dobrze, no to jeśli tak, to bardzo się cieszę, że tak powiedział. Ale nie uważam, że akurat w tych wszystkich decyzjach firmy, biznesowych decyzjach, to, co się dzieje we współpracy z gminą, że jest najważniejsze. Uważam, że pewnie jest to jakiś pozytywny myślnik w tej analizie swotowskiej, ale myślę, że tam wiele innych jeszcze poważnych czynników biznesowych na to wpłynęło, że sama Łomża, sam region łomżyński jest bardzo atrakcyjny pod kątem rozwijania transportu. Na pewno firma potrzebuje nowej bazy. Ta, która jest w Łomży, no jest infrastrukturą kilkudziesięcioletnią, bardzo przestarzałą. Kiedyś była za miastem. Miasto się rozrosło, w związku z tym sama baza jest już w środku miasta, można powiedzieć, a to też powoduje pewne utrudnienia dla transportowców. Dzisiaj widzi się nawet tendencję, że tego rodzaju duże biznesy wychodzą na zewnątrz, gdzie jest pewnie i tańsza ziemia, gdzie jest nowoczesne możliwości rozwoju, a więc pobudowanie bazy według nowych standardów, a te grunty, które dotychczas służyły za bazę w centrach dużych miast, mogą być bardzo atrakcyjnie sprzedane, a także i spożytkowane przez społeczność czy samorząd danego miasta.
1: Nie obawia się pan takich głosów, komentarzy, że to wójt Kłys chce zabrać bazę z Łomży do siebie, do gminy?
0: A ja bym powiedział inaczej. Panie redaktorze, ktokolwiek tak mówi, to proszę mu powiedzieć, że tylko dzięki tym działaniom ten PKS będzie w Łomży. Nie mówmy w takich ograniczonych ramach miasto Łomża, gmina Łomża. Nie. Mówmy o tym, że jesteśmy ziemia łomżyńska, że my konkurujemy z Suwałkami, z Białymstokiem, z Zambrowem, z innymi ośrodkami, które też mają ambicje wzrastać. Więc my możemy wzrastać jako ziemia łomżyńska razem. I no, trzeba by kolejną debatę na ten temat, gdzie ja przytoczę wiele argumentów, gdzie faktycznie dzięki temu można powiedzieć o rozwoju bazy łomżyńskiej.
1: To już na koniec pojawiają się takie głosy, panie wójcie, że pan mógłby startować na prezydenta Łomży.
0: Tak.
1: I czy to prawda?
0: Też słyszałem. Tak, to, że się pojawiają, to prawda. To też słyszałem.
1: Takie głosy są, ale czy jest w tym chociaż ziarenko prawdy? Że pan ma takie aspiracje, takie ambicje?
0: To zobaczymy, panie redaktorze. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają. To oznacza, że moja ciężka praca oraz zespołu, który ze mną jest doceniana. A o całą resztę to proszę nie pytać. To czas pokaże.
1: Czyli niczego pan nie wyklucza?
0: Nie wykluczam, ale też nie potwierdzam.
1: No to czas pokaże w takim razie. Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Jak najbardziej. Wójt gminy Łomża. Zapraszam wszystkich państwa na stronę gminałomża.pl.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Robert Klemens, Filipin, posługujący w pogotowiu duchowym. Szczęść Boże, księży.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Czym jest pogotowie duchowe?
2: To bardzo trudne pytanie. Pogotowie duchowe jest miejscem w przestrzeni chyba telefonicznej, w którym można porozmawiać o różnych życiowych sprawach. Z księdzem, bo to jest istotne.
1: A jakich na przykład sprawach?
2: Sprawy są naprawdę, spektrum jest wszelakie. Od pytania, czy dzisiaj jest piątkowy post obowiązuje, czy nie, albo czy trzeba iść w to święto do kościoła, aż po takie sprawy, które są naprawdę bardzo, bardzo głębokie. I duchowo, ale też życiowo. To ludzie dzwonią z tym, co stanowi codzienność ich życia, z czym sobie potrafią albo nie potrafią poradzić.
1: A czy teraz może ksiądz jakoś mógłby powiedzieć o jakiejś właśnie takiej ważnej, trudnej rozmowie, którą musiał przeprowadzić?
2: Sam pomysł tego pogotowia, który zrodził się w sercu ojca Kapucyna, ojca Benedykta, wziął się z tego, że zadzwonił do niego młody człowiek, który powiedział, że chce, że ma myśli samobójcze. No i ojciec Benedykt Pączka zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo. Efekt był taki, że ten młody człowiek spotkał się z ojcem. Oczywiście te myśli udało się jakoś rozgonić, ale wtedy właśnie zrodził się taki pomysł, żeby ksiądz był dostępny niemalże, kiedyś to tak było, 24 godziny na dobę. Były takie sklepy całodobowe, które też były otwarte 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. No i właśnie pomysł pogotowia, żeby zawsze można było zadzwonić do jakiegoś księdza i z księdzem porozmawiać. Z moich doświadczeń, no już ładnych paru nastoletnich, te rozmowy są za każdym razem inne. Za każdym razem dotyczące ludzkich rzeczy, ale każdy z nas przeżywa je inaczej, więc to są rozmowy czasem o sprawach małżeńskich, czasem o sprawach rodzinnych, to są rozmowy z młodymi ludźmi, którzy zastanawiają się, jaką drogę wybrać, czy gdzie szukać rozwiązania. To są także bardzo takie sympatyczne rozmowy. Pamiętam, to nie będzie dramat, ale to będzie radość, którą miałem. Zadzwonił telefon i usłyszałem tylko gromki śmiech kilku osób. Potem się rozłączono. Za moment był z tego samego numeru ponowny telefon, kiedy odebrałem, licząc na to, że śmiech się powtórzy, odezwał się kobiecy głos przepraszający za to, że takie było wcześniej zachowanie, bo to była pani katechetka, która na lekcji religii mówiła właśnie młodzieży o takiej możliwości. Oni chcieli koniecznie sprawdzić, czy ktoś z tamtej strony odbierze telefon. No i sprawa się wyjaśniła. Ale to są takie właśnie dobre, miłe, sympatyczne, radosne, ale są też takie bardzo trudne. Pamiętam rozmowę z panią, która była w ogromnym kryzysie małżeńskim i jakoś tak doszliśmy do tego, że to jest wszystko do poukładania, do zrobienia, tylko potrzeba łaski Pana Boga nigdy nie brakuje, potrzeba zaangażowania człowieka.
1: Ale to chyba też jest bardzo trudne, żeby też tak rozeznać przez telefon, czy dana osoba to bardziej ma problem psychiczny czy duchowy. Jak ksiądz to rozeznaje?
2: To nie jest moje rozeznanie. Ja do jakiegoś momentu myślałem, że to ja powinienem rozeznać, ale potem ktoś mądry mnie uświadomił, że właściwie ci ludzie, którzy dzwonią, dzwonią z jakimś konkretnym oczekiwaniem. I dlatego ja już teraz, może nie na początku rozmowy, ale w którymś momencie pytam, czego ode mnie się oczekuje, bo ja nie chcę wchodzić w nie swoje buty. W związku z tym, jeżeli ktoś potrzebuje porozmawiać, a są też takie rozmowy, wiecie Państwo, w których człowiek dzwoni, żeby pogadać, właśnie pogadać, żeby powiedzieć o sobie, żeby wypowiedzieć siebie. Żyjemy w świecie, w którym obok nas jest mnóstwo ludzi, a tak naprawdę bardzo często spotykam się z tym, że człowiek, który dzwoni, doświadcza gigantycznej samotności. I ten telefon jest sposobem na to, żeby z drugiej strony usiadł ktoś, kto mnie wysłucha. Nic więcej czasem słyszę, proszę księdza, ja chciałem tylko opowiedzieć, ja chciałem tylko pogadać. I tyle.
1: A w jakich przypadkach pogotowie duchowe jest na przykład właściwsze niż spowiedź święta?
2: Nie ma czegoś takiego. To znaczy, może dla osób, które nie chodzą do kościoła albo nie mają związku jakiegoś, bo pogotowie nie jest tylko dla osób wierzących, jest dla każdego człowieka, więc czasem człowiek nie musi być jakoś mocno sakramentalnie związany, żeby też zadzwonić albo potrzebować takiej rozmowy. To nie zastępuje absolutnie. Nie, czasem ludzie mówią, proszę księdza, chciałbym się wyspowiadać, ale mówię, to nie jest ten adres. To tak się nie da. To tak się nie da i wtedy odprawiam absolutnie do tego, żeby skorzystać z sakramentu spowiedzi w konfesjonale normalnie. Natomiast czasem te wyznania rzeczywiście no są spowiedzią z dużego czasu, z dużych partii życia albo z jakichś sytuacji, które się wydarzają, ale to oczywiście nie w ramach sakramentu, tylko w ramach wyznania, opowieści.
1: I ksiądz też na przykład zachęca niektóre osoby, żeby na przykład poszły do swojej parafii do spowiedzi, na przykład po takiej rozmowie?
2: Tak, to jest, jeżeli wie pan, jest opowieść, w której dzieje się coś trudnego, to zawsze w którymś momencie pytam, no bo bardzo często jest tak, że rozmówca oczekuje jakiejś konkretnej pomocy, żeby konkretnie pomóc, albo odnieść się do tego, co się dzieje, gdzie jest jakiś, nie wiem, syndrom zła albo jakiegoś działania złego ducha, no to pytam, a jak sakramentalne życie? Kiedy była ostatnia spowiedź? O, proszę księdza, dawno. No to warunkiem, żeby w ogóle coś z tym zrobić i ruszyć jakoś do przodu, jest to, że spotykam się z Panem Bogiem w sakramencie, idę do spowiedzi, więc bardzo często odsyłam.
1: A czym właśnie takie pogotowie duchowe różni się od towarzyszenia duchowego?
2: Od towarzyszenia ostatnio miałem taką rozmowę, gdzie pani poprosiła o, czy mogłoby to być kierownictwo duchowe. I wydaje mi się, że w jakimś sensie mogłoby to być, natomiast uważam, że jednym z takich dla mnie osobiście warunków ważnych przy kierownictwie duchowym jest możliwość spotkania i to spotkania innego niż przez telefon, czyli spotkania takiego twarzą w twarz, bo to wydaje mi się być zupełnie inną jakością spotkania człowieka, a w kierownictwie duchowym to jest chyba bardzo ważna jakość.
1: A w ogóle zdarza się tak, że osoby na przykład proszą księdza, a czy moglibyśmy się gdzieś spotkać tak realnie?
2: Wie pan, pogotowie duchowe jest zasięgiem sięgającym no właściwie całą Europę, więc dzwonią ludzie z różnych stron i czasem takie spotkanie jest po prostu nierealne, niemożliwe. Nawet w Polsce, jak ludzie dzwonią z drugiego krańca ojczyzny, no to jakby sami wiedzą, że spotkanie będzie niemożliwe, ale miałem też takie rozmowy i skutkowo skończyły się spotkaniem, bo akurat dzwonił ktoś z bliska czy z tego miejsca, gdzie ja byłem akurat wtedy, czy jakoś tak można było to po prostu połączyć.
1: A osoby częściej na przykład dzwonią jednorazowo, czy zdarza się, że umawiacie się na kolejną rozmowę?
2: Nie, nigdy się nie umawia. Nigdy się nie umawia.
1: Jest taka zasada,
2: nie
1: pisana, rozumiem.
2: Nie, to nie jest zasada, ale to nie jest mój telefon. W takim sensie, że to nie ja dzwonię, tylko zawsze do mnie dzwonią. W związku z tym mam rzeczywiście takie osoby, z którymi bardzo systematycznie co tydzień one dzwonią, żeby opowiedzieć, co się wydarzyło przez ten tydzień. Jest im to potrzebne i ja się bardzo cieszę, bo ja w tym momencie jestem też zaproszony w kawałek ich życia. Natomiast, i to jest takie dla mnie bardzo, bardzo radosne, natomiast nigdy nie dzwonię ja i nigdy nie umawiam się, że to proszę zadzwonić, chociaż tu chyba chyba bym przekłamał, bo pamiętam taką rozmowę, po której, a to była konkluzja z tej rozmowy, że jak się coś wydarzy, coś zmieni, to proszę zadzwonić. I rzeczywiście po jakimś czasie był telefon odwołujący się do sytuacji, mówiący, rozmawialiśmy kiedyś, i chciałem, bo to była pani chyba wtedy, chciałam powiedzieć, że to i tamto się rozwiązało, poukładało. I to też jest fajne, bo jest jakiś komunikat zwrotny, nie? Ale to nigdy nie jest tak, że ja oczekuję na ten komunikat zwrotny, bo czasem większość tych rozmów to są rozmowy jednorazowe.
1: A może ksiądz powiedzieć na przykład, co takiego się poukładało tej osobie, która dzwoniła?
2: Tej osobie akurat poukładała się sprawa małżeńska, sprawa rodzinna. Jakoś tak się udało dogadać wewnątrz małżeństwa z mężem. Znaleźli jakieś wspólne rozwiązanie i to było takie budujące i radosne.
1: Ale też przeczytałem właśnie na stronie pogotowieduchowe.pl, że jest taka zakładka, gdzie można wysłać intencje do modlitwy. Jakby ksiądz powiedział, jak ta zakładka działa.
2: Zakładka działa tak, że my dostajemy każdego tygodnia te intencje, które są podane, dostajemy je mailem, natomiast przede wszystkim w tych intencjach modlą się zakony kontemplacyjne, siostry karmelitanki. One mają te intencje przekazywane przez pogotowie każdego tygodnia.
1: A czy ksiądz też na przykład oferuje post albo modlitwę w intencji tych, którzy dzwonią?
2: Odprawiam czasem mszę świętą za ludzi, którzy dzwonią, których spotykam, bo dla mnie ten telefon jest formą spotkania z człowiekiem, więc za tych ludzi, których spotykam w telefonie, odprawiam mszę świętą.
1: A tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem też na antenę, ksiądz wspominał, że brakuje też rąk do pracy, jakby ksiądz zachęcił innych księży, którzy na przykład w tej chwili słuchają naszej audycji, do pełnienia dyżurów w pogotowiu duchowym.
2: Myślę, że to zachęta rzeczywiście byłaby potrzebna, bo kiedy inicjatywa się rodziła, to było nas posługujących prawie 60 w tym pogotowiu, a w tej chwili zostało nas chyba, nie ma chyba 9 zdaje się, posługuje. I to nie zmienia faktu, że potrzeba jest ogromna, a myślę, że dla każdego księdza z jednej strony to jest bardzo angażujące. No bo oprócz, to nie jest tak, że ja w dniu, w którym mam dyżur, nie robię nic innego, tylko czekam przy telefonie, bo normalnie funkcjonuję jako ksiądz na miejscu, gdzie jestem. Natomiast spotkanie z człowiekiem zawsze jest ubogacające, nawet jeżeli ono jest trudne, czy wymaga ode mnie jakiegoś sporego czasu, bo czasem te rozmowy potrafią być długie. Pamiętam najdłuższą, ale to była wtedy taka trochę niekontrolowana z mojej strony, trwała 2,5 godziny. To była najdłuższa, to była jednorazowa. Teraz mam zasadę, że nie rozmawiam dłużej niż godzinę. Też dla rozmówców następnych, którzy mogliby czekać w kolejce. Ale mogę powiedzieć każdemu księdzu, który będzie chciał się w to zaangażować, że to jest niesamowite spotkanie z człowiekiem, którego być może nigdy w sensie fizycznym nie zobaczymy, nie spotkamy, ale zaproszenie do ludzkiego życia. I dla księdza wydaje mi się, że to jest fundamentalna sprawa, że ma nie tyle wgląd, ile zostaje zaproszony w opowieść, której bezpośrednio być może nigdy nie byłby możliwy, żeby uczestniczył, nie? Bo ja wielu tych ludzi nigdy nie poznam, w sensie takim. Nie spotkamy się, ale to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i wielka radość, że oni mnie w to zapraszają. A wydaje mi się, że dla księdza spotkanie z drugim człowiekiem, w ogóle dla człowieka spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze ubogacające, tym bardziej dla księdza. Więc to jest kopalnia ludzkich dziejów.
1: A to mniej więcej ile ksiądz odbiera takich połączeń w tygodniu?
2: Ja mam dyżur raz w tygodniu, przez jeden dzień, bo niestety obowiązki nie pozwalają na to, żeby więc, tym bardziej, że to jest dosyć absorbujące, bo tych telefonów potrafi być dziennie 30.
1: Rozumiem. A czego najczęściej oczekują rozmówcy, skonsultowania na przykład ich punktu widzenia, czy może bardziej odpowiedzi na jakieś trudne pytanie?
2: To jest jedno z drugim bardzo powiązane, bo jak zadają trudne pytanie, to najczęściej chcą, mają jakąś ideę odpowiedzi, wiedzą, co chcą usłyszeć. I czasem jest tak, że ta konfrontacja bywa bardzo bolesna i dotkliwa i słyszę na końcu, nie to chciałem usłyszeć, ale mówię... Przepraszam, bo jeżeli ktoś zadzwonił z gotową odpowiedzią, to trochę się zastanawiam, po co zadzwonił. Ale jeżeli zadzwonił i usłyszał coś innego, to też wiele razy miałem taki komunikat zwrotny, że dobrze, że porozmawialiśmy, bo to dało mi inne światło na moją sytuację.
1: A jakie ma ksiądz sposoby, żeby wzbudzić zaufanie osoby, która dzwoni? No bo zdaję sobie sprawę, że tak przez telefon, jak się po raz pierwszy kogoś słyszy, no to też może być mu trudno wyrazić jakieś swoje problemy.
2: Wie pan, telefon jest o tyle bezpieczny, że zawsze można go rozłączyć. I to jest nie z mojej strony, bo ja nie mam zwyczaju rozłączania się w czasie rozmów, rozłączania, ale ze strony rozmówców. Jeżeli ktoś czuje, że no to nie wiem, głos mu nie odpowiada albo coś innego, to po prostu może się rozłączyć. Ja nie będę z tego powodu miał do niego pretensji. Natomiast bardzo wielu ludzi mówi o tym, że na stronie internetowej o każdym z nas posługujących w pogotowiu jest jakaś mała notka i jest zdjęcie. I ja tam mam takie zdjęcie, które dla wielu ludzi jest zachętą do tego, żeby zadzwonić, bo ja jestem na tym zdjęciu uśmiechnięty. Ja tak po prostu trochę mam z natury. W związku z tym wydaje mi się być to normalne. Zresztą to nie tylko dotyczy księdza, ale w ogóle tak chyba mamy, że z ludźmi, którzy się do nas uśmiechają, jakoś łatwiej nam nawiązać kontakt, więc może to jest jakiś sposób, nie tylko dla księdza.
1: Ale w ogóle często się tak zdarza, że ktoś się faktycznie rozłącza, nie chce rozmawiać dalej?
2: Nie, nie często, bo jeżeli już zdobywa się na to, to jest jakiś wysiłek.

0: rozłącza się czasem bez mówienia czemu, a czasem to w takim razie zadzwonię może przy innej okazji i się rozłącza.
1: A jak na przykład pomóc też komuś, kto na przykład ucieka w taki świat duchowy, mnożąc praktyki modlitewne czy lektury duchowe, a tak naprawdę problem nie jest stricte duchowy, czyli jest to chyba trudne, prawda, powiedzenie coś takiego komuś?
0: Znaczy, wie pan, uważam, że moim zadaniem jest mówienie prawdy. Ja nie mogę mówić tego, co... Dlatego może właśnie ktoś chce usłyszeć coś innego, a tutaj okazuje się, że musi się skonfrontować z innym spojrzeniem i z inną rzeczywistością, ale rzeczywiście osobom, które są jakoś zakręcone na tle religijnym, jest bardzo trudno przemówić i wtedy ja nie staram się jakoś, bo to jest bardzo trudne też przez jedną rozmowę wyprostować taką sytuację, ale staram się albo odesłać do jakiegoś terapeuty, albo poprosić o poszukanie kierownika czy spowiednika stałego, bo to jest warunek podstawowy, żeby dla osób, które mają jakieś problemy ze skrupulanctwem, a takich osób dzisiaj jest, zdaje się, troszkę więcej, żeby mieć stałego spowiednika, nie? Żeby nie szukać za każdym razem kogoś nowego i opowiadać całą historię od początku, tylko żeby mieć jedną osobę, która mnie prowadzi.
1: A do jakich właśnie jeszcze innych instytucji ksiądz najczęściej kieruje dzwoniące osoby?
0: Znaczy, powiem, że nie mam jakiegoś takiego swojego zaplecza, gdzie mógłbym powiedzieć ten adres i ten adres i ten, ale wiem, że są takie instytucje, które są w stanie pomóc od strony przede wszystkim psychologicznej czy psychicznej. Czasem zdarza się tak, że trzeba po prostu, z rozmowy wynika, że pytam, czy jest rozmówca pod opieką na przykład lekarza. I bardzo często jest tak, że w tej rozmowie właśnie wychodzi, czy pojawia się odpowiedź, tak, jestem na tabletkach i jest to jakoś ogarnięte, no bo to też warunkuje dalszą rozmowę, czy możliwość szukania jakichś rozwiązań. Natomiast bardzo często odwołuję i odsyłam do poradni, które działają przy wielu parafiach, przy wielu zgromadzeniach zakonnych, żeby znaleźć psychoterapeutę czy psychologa, który będzie umiał tak bardzo spokojnie i konkretnie pomóc, chociaż sam podaję, że nie jestem, jestem takim przypadkiem, który skorzystał z psychoterapii, a nie był to ani ośrodek katolicki, ani nie była to osoba duchowna, ani nawet nie był to mężczyzna, to była kobieta, pani Ania, która mi bardzo, bardzo pomogła w którymś momencie mojego życia.
1: A czy są w ogóle takie sytuacje, w których ksiądz na przykład nie wie, co ma odpowiedzieć tej drugiej osobie?
0: Tak, są. Są. I wtedy uczciwie mówię, że nie wiem, jak pomóc. Nie wiem, bo ja nie jestem Panem Bogiem. I ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Więc przyznaję się do tego i zresztą przyznaję się, no nie mam innej możliwości, nie będę kombinował. To są bardzo, bardzo delikatne i bardzo poważne sprawy, żeby brać na siebie albo próbować pomagać, nie mając kompetencji. Mam świadomość tego, że do jakiegoś momentu mogę brać na siebie odpowiedzialność pomagania, natomiast w którymś momencie muszę powiedzieć nie, ty się na tym nie znasz i nie grzeb w tym, bo jeżeli będziesz tym grzebał, to zepsujesz.
1: To jest tak jak w życiu.
0: Jak się bierze za coś, na czym się nie znamy, to z reguły wychodzą z tego niedobre rzeczy.
1: W takim razie zapraszamy na stronę pogotowieduchowe.pl. Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 był ksiądz Robert Klemens, Filipin, posługujący w Pogotowiu Duchowym.
0: Dziękuję bardzo i życzę Państwu i Panu miłego dnia. Niech Pan Bóg nas prowadzi.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest dr Błażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zacznę od cytatu premiera Donalda Tuska. Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X publicznie znana osoba obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Jak odniósłby się pan minister do tego jednak ciężkiego zarzutu wobec prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Nie no, to na pewno nie jest zarzut do pana prezydenta. To jest przede wszystkim jakaś obrzydliwa insynuacja oparta na zeznaniach osoby, która jest, czy będzie oskarżona o przestępstwo, która jeszcze niedawno była traktowana przez Donalda Tuska jako osoba związana z obcym wywiadem, z mafią, a dziś zastępca z klubu parlamentarnego, szefa klubu parlamentarnego i prawnik Donalda Tuska, Roman Giertych, broni tej osoby. Co oczywiste, jest to osoba, której grozi kara więzienia, w związku z tym będzie, zwłaszcza widząc, że może być politycznie wykorzystana, a to wpłynie na ewentualnie łagodniejszy wyrok, będzie mówiła wszystko, co tylko osoby, które ją do tego wskazały, będą oczekiwały. Co oczywiste, sprawa jest z gruntu polityczna, a to oskarżenie skrajnie absurdalne.
1: Ale czy też z drugiej strony, czy póki inni świadkowie nie podważą wersji wydarzeń pana Karola, czy nie istnieje jednak domniemanie, że on może mówić prawdę?
2: Nie, no po pierwsze, tu mamy do czynienia z chyba nawet z popełnieniem przestępstwa przez premiera, który ujawnił jakieś informacje pochodzące ze śledztwa, nie mając do tego żadnego prawa czy żadnego tytułu. W takim absolutnie minimalnym, z minimalną z zasad powinno być skonfrontowanie tego typu oskarżeń z jeszcze z kimś. Natomiast na tym etapie wykorzystanie tego przez premiera jest z oczywistych względów politycznie motywowane. Zresztą no to pokazuje taką jakąś skrajną desperację premiera polskiego rządu. Muszę powiedzieć, obserwując jego karierę od wielu, wielu lat, to było bezwzględnie najgorsze jego wystąpienie sejmowe, targany emocjami, widać w dużym stresie, nerwach, trzęsący głos i ręce, no i właśnie oskarżenia, które, powiem szczerze, przypominały mi ten słynny już i przejdzie on na pewno do historii polskiej politologii, wywiad z premierem polskiego rządu, który przed wyborami przeprowadził Bogdan Rymanowski, gdzie premier powoływał się na szeroko znaną postać, jaką był Jacek Murański. Wszystko to funta kłaków warte i myślę, że dokładnie tak samo jest teraz. No to znaczy premier idzie w insynuację, bo zależy mu na polaryzacji. Miał fatalne polityczne wakacje, gdzie co najmniej 3 afery Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska trochę na własne.
1: Panie ministrze, pan uważa, że premier kłamie po prostu?
2: Znaczy nie, no, uważam, że premier operuje tutaj materiałami czy informacjami, które mówi osoba o wątpliwej wiarygodności, którą to wiarygodność jeszcze nie tak dawno podważał nawet sam premier. A jeżeli pyta pan redaktor, czy generalnie zdarza się polskiemu premierowi kłamać? Bardzo często, no kłamał przede wszystkim swoich wyborców. Wręcz z nich zakpił i kpi do dziś, bo już pomijam sprawę dotyczącą chociażby tych słynnych już 100 konkretów, z których zrealizował pewnie kilkanaście i nie w 100 dni, a w prawie 3 lata, no to on potrafi kłamać nawet na przestrzeni kilku tygodni. Przypomnę, że nie tak dawno wykluczono na przykład powołanie polityków do Trybunału Konstytucyjnego, a widać, że premierowi tak szybko zmieniła się optyka, że okłamał i wyborców, i autorytety, które za nim stały, i koalicjantów, i siłowo przeforsował kandydaturę pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Także premierowi Polski bardzo często zdarza się oszczędnie gospodarować prawdą.
1: A czy moja intuicja jest słuszna, że prezydent Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka?
2: Pan prezydent będzie analizował tę sprawę, dlatego że ona budzi istotne wątpliwości natury formalnej, prawnej, politycznej i moralnej. I o ile polityczne i moralne to już każdy sam potrafi ocenić, o tyle te formalne i prawne będzie musiał analizować pan prezydent. Istnieje bowiem szereg wątpliwości dotyczących tego, czy pan Berek spełnił podstawowy warunek formalny, jakim jest 10-letni staż w roli radcy prawnego, czynnego radcy prawnego. W tym wypadku pan Berek nie potrafił się tym najpierw wylegitymować. Przeprocedowano to w Sejmie i w komisjach bez jakiegokolwiek dokumentu, a jedyny dokument w tej sprawie będący oświadczeniem pojawił się dopiero po tym, jak już przez komisję ta kandydatura została przepchnięta. W związku z tym to jest tylko pierwszy z brzegu przykład, który pokazuje...
1: Ale panie ministrze, bo ja też czytałem wypowiedzi różnych sędziów i oni uważają, że to jest tylko czynność techniczna, że prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie.
2: To jest nieprawda i równie dobrze możemy przywołać innych konstytucjonalistów, wybitnych prawników z Uniwersytetu Warszawskiego choćby, którzy w tej sprawie mają inne zdanie. Warto, zwłaszcza w przypadku, gdy mówimy o tym najwyższym strażniku konstytucji, jakim jest prezydent, zawsze dochować najwyższej staranności w realizacji tych kompetencji. I tak jak wszyscy wiedzą i myślę, że to nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że ślubowanie musi być złożone wobec pana prezydenta, w jego obecności, a nie w formie jakiegoś teatru, który mieliśmy do czynienia w przypadku tych czterech kandydatów. Tak i teraz proszę nie odbierać prezydentowi jego konstytucyjnych uprawnień.
1: A co właśnie będzie z tymi czteroma sędziami? Bo prezydent powiedział, że brak wiedzy o tym, że musieli złożyć przysięgę przed prezydentem, eliminuje ich zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. I w takim razie, jakie pan widzi wyjście z tego pata związanego z sędziami, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków?
2: Gdy nie wiemy, jak się należy zachować, zawsze należy podporządkować się Konstytucji. W Polsce mamy taki organ, który jest właściwy do badania różnych sporów kompetencyjnych. Jest nim Trybunał Konstytucyjny i właśnie pan prezydent, przypomnę, skierował tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego celem wyjaśnienia tych wątpliwości, które ma część środowiska prawniczego. No i oczekujemy w związku z tym na orzeczenie. Ciekaw jestem, jaki będzie stosunek do tego orzeczenia większości rządowej. No bo w ogóle jest rzeczą absurdalną, chociaż nawiążę raz jeszcze do pana Berka, że człowiek, który jeszcze niedawno namawiał pana premiera do tego, aby orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie publikować, dziś został przez tegoż samego pana premiera do tego Trybunału wrzucony, a raczej no, wykonano pierwszy krok celem jego zainstalowania w Trybunale Konstytucyjnym. Czekamy.
1: W takim razie dlaczego tak Donaldowi Tuskowi zależy na nominacji Macieja Berka?
2: No należy mu na tym z kilku powodów. Po pierwsze, zmierza do tego, aby kolejną instytucję polityczną w Polsce sobie całkowicie podporządkować. Czasem robi to pałą, czasem uchwałą, generalnie sięga często po metody siłowe. W związku z tym to jest pierwsza motywacja. Druga motywacja jest taka, że pan premier Donald Tusk bardzo często stara się, zwłaszcza u schyłku swoich rządów, a tak traktuje ten ostatni rok, który przed nim, tych swoich najbliższych pretorian, tych, którzy pomogli mu w różnych złych rzeczach, zainstalować w bezpiecznych miejscach. I moim zdaniem to jest motywacja, która nie była jakoś szczerze eksponowana, a może być jedną z głównych motywacji, aby oto pana Berka, który no, doradzał premierowi, raz jeszcze powiem, w złych rzeczach, między innymi tych dotyczących wcześniej Trybunału Konstytucyjnego, po prostu zainstalować w bezpiecznym miejscu na 10-letnią kadencję. No i zobaczymy, jaka będzie tego sytuacja. Czasem niestety te najprostsze, takie wręcz bym powiedział najbardziej prymitywne motywacje mogą decydować nawet na najwyższych szczeblach polskiej polityki.
1: A też Trybunału Konstytucyjnemu grozi, że zostanie wstrzymane mu finansowanie z budżetu państwa. I czy jest taka wola pana prezydenta, żeby o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym rozmawiać z premierem?
2: Znaczy, pan prezydent generalnie jest osobą, która prowadzi prezydenturę dialogu w różnych sytuacjach kryzysowych. Albo organizuje spotkania z różnymi interesariuszami zewnętrznymi, a także nie uchyla się od rozmów z z rządem. Niezależnie od tego, że premier Donald Tusk właśnie w tym swoim polaryzacyjnym stylu prowadzi politykę skrajnie konfrontacyjną wobec pana prezydenta. Niezależnie od tego, pan prezydent w każdej sprawie jest otwarty. Natomiast próba pozbawienia konstytucyjnego organu niezbędnego finansowania także dla, powiedzmy to, także nawet dla byłych członków Trybunału Konstytucyjnego, także tych przychylnych Donaldowi Tuskowi, bo do tego może doprowadzić kwestia wstrzymania finansowania dla Trybunału Konstytucyjnego, jest właśnie przykładem tego, co ja tak trochę obrazowo, metaforycznie nazwałem próbą rządzenia pałą i uchwałą. No, w tym wypadku to jest taka właśnie polityczna pałka, że Donald Tusk poprzez ministra Domańskiego będzie próbował zagłodzić Trybunał Konstytucyjny. No, myślę, że te jego działania spotkają się już nie tylko ze sprzeciwem różnych instytucji i organów w Polsce, czy opinią publiczną w Polsce, ale myślę także nawet na forum europejskim.